To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli.

0: Mello Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
6: Polecam Państwu

0: Radia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. 2 lata mijają właśnie od ostatniej powodzi, którą we Wrocławiu dobrze pamiętamy, choć na szczęście nie zrealizowały się wtedy najgorsze scenariusze. Wrocławscy ekolodzy wspólnie z tymi z Polski i z innych krajów apelują teraz o bardziej zaangażowane działania w ochronie przeciwpowodziowej.
0: Ważne dla mieszkańców Wrocławia.
2: Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju, Koalicja Czas na Odry. Jeśli chodzi o to lato, nie było tak tragicznej sytuacji jak do tej pory, jak w 2024 roku. Nie było też złotej algi, ale mieliśmy katastrofę na jeziorze Pilchowickim, pomór ryb. Mieliśmy nawalne deszcze wokół Połaza, które też zmyły kawał miejscowości. To jest coś, co jest mniej widoczne, ale to jest susza. W tym roku najbardziej dotknęła nas susza. To jest rok najgorętszy w Europie, 2,5 stopnia więcej niż średnia z wielolecia z XIX wieku. 29 lat temu mieliśmy tu powódź. W tym roku wielka susza i pomór ryb. I teraz to jest tak, że to są naczynia połączone. Susza i powódź to jest po prostu to samo. Jeśli nie mamy naturalnej retencji krajobrazowych, zrenaturyzowanych rzek, to jesteśmy zagrożeni powodzią i suszą. Co więcej, tą suszą, która jest znacznie groźniejsza niż ta, która jest widoczna, dlatego że jestem z wykształcenia hydrogeologiem i doskonale to widzę. Najgorsza susza jest to ta susza, której nie widzimy. Brakuje coraz częściej wód podziemnych. Próbuje się wiercić coraz niżej, ale to nic nie da, dlatego że to są zasoby nieodnawialne. Te wody, które zczerpujemy, to są wody, które powstawały często kilkadziesiąt lat temu. Więc to rozwiązaniem jest renaturyzacja, rozwiązaniem jest ochrona mokradeł, rozwiązaniem są też ochrona retencji krajobrazowej. Czy to można robić? To jest problem, który występuje, uwaga, nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, też w Niemczech. To jest sprawa międzynarodowa, sprawa dotycząca katastrofy klimatycznej. To jest kwestia też łączenia kropek. Po prostu susza, powódź, pomór ryb to jest po prostu to, co nas w tej chwili dotyka i oby ta sytuacja nie powtórzyła się z 2024 roku, ale nie mamy żadnej gwarancji. Niż genueński, które te się rozwiną na Morzu Śródziemnym, dotkną nas katastrofalnymi opadami, większymi niż w 1997 roku, ale ja przypominam, że w tej chwili temperatura Morza Śródziemnego to jest w niektórych rejonach to jest powyżej 4 stopnie więcej niż średnia z wielolecia, więc nie mamy żadnej gwarancji, że powódź jeszcze w tym roku nawet nas nie dotknie. Dlatego apelujemy o to, żeby zwracać na to uwagę.
3: Radosław Gablik, Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Czas na Odrę. Małe takie wspomnienie, bo ja tu niedaleko mieszkałem tego miejsca. Właściwie ta woda płynęła tutaj takim dosyć wartkim nurtem, tą ulicą, także ulicą Kościuszki przez Wrocław, 29 lat temu w lipcu. I wtedy mówiono, że to jest powódź tysiąclecia, prawda? Że raz na 1000 lat prawdopodobieństwo, że taka powódź się zdarzy. Minęło 27 lat i w Kotlinie Kłodzkiej, prawda, o tym, o czym w 24 roku, w Kotlinie Kłodzkiej na pograniczu polsko-czeskim, w Sudetach, powódź była wcale nie mniejsza. Dowód na to jest taki, że w Kłodzku samym, na wodowskazie, wody było o półtorej, w ogóle niewyobrażalne, o 1,5 metra więcej, prawda, nie? Skąd to hasło naprawdę, ono nie jest wymyślone. Powódź jest dziełem człowieka. Jak człowiek nieumiejętnie przeciwdziała, prawda, albo wpisuje się w tereny zalewowe, wchodzi z budownictwem w tereny zalewowe, co ma miejsce w Kotlinie Kłodzkiej, działa też, prawda, reguluje rzeki, buduje zbiorniki, które tworzą iluzję, prawda, ochrony przeciwpowodziowej, buduje wały przeciwpowodziowe, które tworzą często iluzję ochrony przeciwpowodziowej, bo przy dużych powodziach, takich, z jakimi mamy teraz do czynienia, to ludzie są bezradni właściwie. Ludzie muszą być przygotowani na ewakuację, ratowanie życia i swojego podstawowego majątku. Te działania, jak nie wiem, pogłębianie rzek w tej sytuacji suszy, pogłębianie Odry, żeby więcej wody się zmieściło w tej Odrze, powoduje inny skutek. Bo na wypadek suszy powoduje drenaż właściwie. Do tej pogłębionej Odry spływają jeszcze wody sąsiednie i przesuszają jakby dodatkowo tereny. Tu trudno nie straszyć, jeśli ludzkość się nie zabierze za rozumne przeciwdziałanie temu. Rozumne, czyli nie regulacje rzek, nie budowę zbiorników, jak jak nastąpiła po powodzi, my jesteśmy też częścią koalicji Ratujmy Rzeki Oki. Eksperci koalicji po 2024 roku zwrócili uwagę, że setki milionów złotych, które wydano na naprawę skutków powodzi, właściwie zaskutkują zwiększeniem zagrożenia powodziowego. Dlaczego? Jednym przykładem, żeby nie... tą Białą Lądecką i inne rzeki, prawda, zamiast renaturyzować to, co Czesi na przykład świetnie robią, widzieliśmy, jak oni to robią i im się to sprawdza. Uformowano tak zwane trapezowe koryto, czyli brzegi sformułowano w formie trapezu i rzeka jest teraz znowu w formie trapezu, która była już przez tą powódź, jakby można powiedzieć, rozbita i zróżnicowana. Znowu ją daliśmy do kubki w formie trapezu i wyprostowaliśmy koryto. Czyli taką rynną, nawet jak ona nie jest wybetonowana, ona jest z kamienia, bo tam są zwykle kamienie, taką rynną naprawdę na kolejna powódź popłynie jeszcze szybciej i jeszcze mocniej uderzy. To jest absurd, prawda, że my kompletnie nie wyciągamy wniosków jakby z powodzi, nie idziemy w kierunku wykorzystywania jakby tej sytuacji do takiej renaturyzacji rzek, która musi łączyć retencję, prawda, oczywiście musi łączyć retencję i musi łączyć ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą, bo to jest to łączenie kropek, a idziemy jakby rozwiązaniami hydrotechnicznymi. My wówczas mówiliśmy, przyjeżdżali eksperci Banku Światowego po powodzi w tamtym roku, byłem akurat w ministerstwie, to teraz już dosyć ostatni akapit, i mówili mi, niekoniecznie musimy zbudować zbiorniki, prawda? Odchodzi świat od zbiorników, już wówczas, 30 lat temu. No ale poszło jak poszło i niestety trwamy w tym cały czas, bo gospodarka wodna jest, bym powiedział, najbardziej archaiczna w naszym kraju. Mówię to ze smutkiem, ale tak trzeba powiedzieć, że czyli... Mimo różnych deklaracji, prawda, o potrzebie uwzględniania ochrony przyrody, potrzebie takiej działań związanych z wykorzystaniem jakby tego zasobu przyrodniczego, działania idą kompletnie z takim pomysłem, ujarzmiamy przyrodę, ujarzmiamy rzeki, my je ujarzmimy, chwycimy, prawda, i będziemy bezpieczni przed powodzią. Nie będziemy. I przed suszą. Nie będziemy.
1: Jak słyszycie u nas teraz o ochronie przed powodziami, bo akurat mijają 2 lata od ostatniej powodzi, która przechodziła również przez Wrocław. Przekonajmy się teraz, jakie działania zdaniem ekologów należy podjąć i co właściwie oznacza renaturyzacja rzek.
3: W praktyce to oznacza tyle, że rozszerzamy na przykład wały przeciwpowodziowe, zwiększamy możliwość rozlania się rzeki, zwiększamy retencję, prawda, w dolinie rzeki. Poza te wały, ale czasem likwidujemy wały, likwidujemy to trapezowe, Czesi to zrobili tak, to trapezowe koryto likwidują, spłaszczają te brzegi i okazuje się, że rzeka sobie bardzo dobrze radzi, rozlewa się, prawda, wtedy ponad to, nie ma wałów, nie ma tych takich stromych brzegów i Czesi tam w tym miejscu, gdzie nam pokazywali, to od tego roku nie było właśnie powodzi. Mimo że miejscowości są niedaleko, nie ma żadnych wałów. To oczywiście to nie zawsze się zdarzy, bo przyjdzie taka powódź czasami, że ona będzie, ale zadziwiająco ta naturalna rzeka jest w stanie dużo więcej wody przyjąć. Oczywiście renaturyzacja się musi w takich górach łączyć też z tym, co się dzieje niedobrego w lasach, bo powódź się zaczyna tam w tych lasach, w Kotlinie Kłodzkiej, jak już chwilę jesteśmy. Bo tam są drogi leśne porobione, wybetonowane i tak dalej. I w razie opadów tam się woda nie zbiera, też się nie zbiera, on płynie błyskawicznie.
2: Na suszę i na powodzie potrzebujemy naturalnych dolin rzecznych, odsuniętych wałów, meandrujących rzek, retencji naturalnej krajobrazowej na obszarach leśnych i na obszarach rolniczych.
1: Tak na poziomie lokalnym, jak panowie oceniają to, co robi Wrocław? Bo słyszymy przy każdej inwestycji ogrody deszczowe, zachowywanie generalnie jakichś terenów podmokłych. Jak panowie oceniają skalę tego i wystarczalność?
3: No ja powiem tak, że niewątpliwie pozytywne jest, że Wrocław zaczął sadzić dużą, wysoką zieleń. To w kontekście zmian klimatycznych, no jak się jeździ, widać, prawda, nawet jest czasem za dużo tych drzew posadzanych, wydaje się, gęsto, więc to jest jakby pozytywne i same te działania jakby są, można powiedzieć, idą w dobrą stronę. No musimy mieć świadomość, że ta wyspa ciepła w Upały, to ona jest tutaj we Wrocławiu. Ja mieszkam pod Wrocławiem i to jest naprawdę około 9-10 stopni. Tu jest nie wiem, 30, a u mnie jest 20, prawda, jak ja tam zajadę. I to jest, to ma miejsce, więc my jak najmniej betonu, prawda, tu jeszcze wydaje się jest sporo do zrobienia. Bym powiedział, chwaląc jakby te drzewa, zieleń, bym powiedział, że jeśli chodzi o planowanie przestrzenne i na przykład zezwolenia, no to widzimy tak, że pod budynkiem, prawda? Architekci zezwalają na to, że no mamy, nie wiem, 10-20% zieleni, a reszta jest jednak beton. Ja bym to odwracał, prawda? Tam powinno być 10-20% betonu, a reszta powinno być zielenią, w tym wysoką zielenią. No tak mamy szereg miejsc, gdzie możemy pokazać, że nieśmiało to trochę idzie. Myślę, że wobec tego, co się będzie działo, co się już dzieje, że mamy temperaturę podniesioną o 2,5 stopnia w Europie i w Polsce też tutaj mamy około 2-2,5 stopnia, w miastach jeszcze więcej, bo właśnie ze względu na tą wyspę ciepła, w stosunku do czasów predindustrialnych, no to wpływ negatywny na człowieka, też na niestety zgony ludzi, prawda, w trakcie upałów, no będzie rósł. I to, także

0: uratują nas przed suszą i przed powodziami, dlatego bardzo ważne są działania w rolnictwie i w resorcie leśnictwa.
1: Na Dolnym Śląsku trwa jeszcze odbudowa infrastruktury po ostatniej powodzi, mówi pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński.
2: Wody Polskie konsekwentnie realizuje zadania popowodziowe związane z przywróceniem do stanu technicznego obiektów przed powodzi, jak i skupiają się na realizacji zadań strategicznych, zadań przeciwpowodziowych dotyczące obszaru, którym zarządza RZGW we Wrocławiu. W 2024 roku zrealizowaliśmy łącznie 274 zadania popowodziowe na kwotę prawie 80 milionów złotych. W 2025 roku zrealizowano kolejne 318 zadań łącznie wartości prawie 300 milionów złotych. Dodatkowo w ramach zakończonego projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły zrealizowaliśmy zadania, te najpilniejsze zadania związane chociażby z zabezpieczeniem zbiornika Topola. Zabezpieczenie zbiornika w stronie śląskiej, to jest na decyzji nakazowej, oraz szereg zadań związanych z umocnieniem, przywróceniem ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych, udrożnieniem cieków. Łączna wartość tych zadań to jest kolejne 212 milionów złotych. W tym roku również Wody Polskie realizują z RZGW Wrocław, RZGW Gliwice zadania na kwotę prawie 120 milionów złotych, z czego 74 miliony przypada na obszar działania RZGW w Wrocławiu. W tym roku zawarliśmy prawie 80 porozumień z samorządowcami na kwotę 18 milionów złotych, co pozwala w szybkim czasie transferować środki do tych miejsc, które zdaniem samorządowców są najbardziej newralgiczne. Równolegle RZGW realizuje szereg inwestycji strategicznych. W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań finansowanych z budżetu państwa, jak i z Funduszu Spójności, to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamieniec Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów. Ten zbiornik ma bardzo duże znaczenie, jak chodzi o redukcję szczytu fali powodziowej, tak aby w bezpieczny sposób można było ją transferować w dół przez kaskadę zbiorników i chronić tym samym miejscowości zlokalizowane wzdłuż Nysy Kłodzkiej i kolejne Odry aż do Wrocławia. Prowadzone są również działania związane z odbudową zbiornika w stronie śląskiej. Zakontraktowaliśmy w tym roku projektanta, wybraliśmy już wariant odbudowy. Będzie to nowoczesne rozwiązanie, urządzenie spełniające aktualne normy i przepisy. Rozpoczęcie prac będzie możliwe do końca przyszłego roku. Wtedy będziemy mieli wszystkie decyzje niezbędne do realizacji. Innym elementem działań jest także opracowanie studium wykonalności programu redukcji ryzyka dla zlewni Nysy Kłodzkiej. Ono obejmuje analizę szerokich wachlarzy rozwiązań, odbudowy zbiorników poprzez działania strukturalne, działania niestrukturalne. Wszystkie dotychczas opracowane warianty w ramach programu redukcji ryzyka są w tej chwili analizowane przez zespół ekspertów. Te rozwiązania będą poddane szerokim konsultacjom społecznym. Zakończenie prac studialnych planowane jest na koniec pierwszego kwartału przeszłego roku.
1: Jak dodaje pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński, łączna wartość inwestycji przeciwpowodziowych, które mają być realizowane na Dolnym Śląsku w ciągu najbliższych lat, przekracza kilka miliardów złotych.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam Was dzisiaj na ulicę Oławską, bo tam, w samym centrum naszego miasta, między Rynkiem a Placem Dominikańskim, warto na chwilę zwolnić krok i spojrzeć na plenerową wystawę Kroniki Wrocławianek. To historie bohaterek, które żyły w różnych czasach, ale swoją pracą, odwagą, talentem i determinacją wpisały się na stałe w historię najpierw Breslau, a potem powojennego Wrocławia. Skąd pomysł na tę wystawę? No bo kiedy myślimy o historii miast, podręczniki i pomniki bardzo często podsuwają nam nazwiska polityków, generałów, architektów czy urzędników. I niestety zbyt rzadko pamiętamy, że równorzędnymi twórczyniami tego miejsca były kobiety. Na wystawie spotkamy sylwetki wybitnych naukowczyń, odważnych działaczek społecznych, pionierek architektury, niezwykłych sportsmenek i artystek. Kobiety różnych epok, języków i tradycji, które łączyła jedna wspólna cecha. Odwaga, niezwykły talent i determinacja, żeby zmieniać otaczającą je rzeczywistość.

0: wbrew ograniczeniom, które były codziennością w ich czasach. O tym, jak wyglądało przywracanie tych zapomnianych biografii, jak wybierane były bohaterki i co te dawne wojowniczki mówią współczesnym wrocławiankom. Porozmawiam dzisiaj z koordynatorką i realizatorką całego przedsięwzięcia, Małgorzatą Czaicką Moryń, prezeską Fundacji Freja.
1: Ciekawostki o Wrocławiu.
2: Pionierki, liderki, wojowniczki Wrocławia, które to miasto nam budowały, a o których nie zawsze pamiętamy i właściwie czasem nie wiemy, że miały taki wkład w kształtowanie tego miasta.
3: Na wystawie będzie można poznać biografie, takie najbardziej podstawowe, kobiet, które działały jeszcze w Breslau przedwojennym, ale również, tak jak wspomniałaś, kobiet, które budowały Wrocław, na przykład w latach 40. Zofia Gumińska, Zofia Gostomska-Zarzycka i wiele innych pań.
2: Przyjrzyjmy się im nieco bliżej. Na kogo zwracamy uwagę?
3: Zwróćmy uwagę może przede wszystkim na osoby, o których wiemy niewiele, które w ogóle tak naprawdę nie pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Chociażby pierwsza doktorka na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z pierwszych doktorek w Niemczech, czyli w ówczesnym Breslau, Klara Haber-Immerwahr, o której tak naprawdę niemieckie uniwersytety wiedzą o wiele więcej niż my, gdzie Klara otrzymała swój doktorat, czy też zdobyła swój doktorat, bo otrzymała, nie można w tym momencie powiedzieć. A we Wrocławiu tylko jedna mała tablica mówi, i to naprawdę trzeba się natrudzić, żeby ją znaleźć, o tym, że Klara Haber-Immerwahr zdobywała tutaj swoje wykształcenie.
2: To były czasy, kiedy wcale o taki doktorat u kobiet nie było łatwo.
3: Zdecydowanie. Wiele naszych bohaterek to są pionierki, tak jak w tytule projektu, pionierki w jakiejś dziedzinie. Mamy wśród kobiet również Paulę Ollendorf, niesamowitą społeczniczkę, działaczkę, która w naszym mieście zasłynęła i była pierwszą kobietą w Radzie Miejskiej Niemiec.
2: No, czyli taka społeczniczka, aktywistka, polityczka.
3: Zdecydowanie tak. Reprezentowała partię, niemiecką partię demokratyczną i działała na terenie całego miasta. Zresztą jej willa, w której prowadziła żłobek i przedszkole, znajduje się obecnie, no niestety już ma trochę inne zadanie, na Krzyckiej 35.
2: To kogo jeszcze zobaczymy na wystawie?
3: Zobaczymy jeszcze panią Hannę Gucwińską, która starszemu może pokoleniu kojarzy się z Kamerą wśród zwierząt i o której na pewno warto pamiętać, zwłaszcza we Wrocławiu. Dzięki niej zasłynął nie tylko zoo, ale również Wrocław w całej Polsce. Kogo jeszcze zobaczymy? Tak naprawdę możemy poznać jeszcze panią Alice Rosenstein i tutaj idę o zakład, że niewiele osób w ogóle kojarzy nazwisko pani Alice Rosenstein, która znowu pojawia się w informacjach neurochirurgów na całym świecie, ale we Wrocławiu nie wiemy o niej nic. Pani Alice Rosenstein była prawdopodobnie pierwszą kobietą neurochirurg w Niemczech, a może i na świecie, nie wiadomo. Zdobywała swoje doświadczenie we Wrocławiu właśnie na obecnej ulicy Komandorskiej 118-120, gdzie mieści się teraz Uniwersytet Ekonomiczny, ale przed wojną znajdował się drugi co do wielkości szpital.
2: Hanna Hirschfeldowa też?
3: Zdecydowanie tak. Panią Hannę Hirschfeldową, no nie mogło jej zabraknąć na naszej wystawie, aczkolwiek powiem szczerze, że 1000 słów, w których chcieliśmy zamknąć jej biografię, to było bardzo trudne wyzwanie.
2: Trochę w cieniu, trochę zapomniana. Teraz zaczynamy przypominać jej historię. Ale w ogóle chyba z historią kobiet tak jest, że nie do końca o niej pamiętamy.
3: To jest właśnie temat, czy też zadanie, któremu chcemy trochę podołać. To znaczy chcielibyśmy właśnie, żeby młodzież, do której tak naprawdę skierowany jest nasz cały projekt, poznawała historię Wrocławia, ale właśnie w kontekście tych biografii kobiet i dzięki temu również poznawała te niesamowite, niezwykłe kobiety, które może i pani Hanna Hirschfeldowa była w cieniu swojego męża, ale wydaje mi się, że to na własne życzenie odrobinę, ale mimo wszystko ich małżeństwo z opowieści osób, które ich znały, uchodzi jednak za małżeństwo partnerskie.
2: To też te kroniki wrocławianek pokazują, jak wielokulturowe jest to miasto, że było budowane przez kobiety z wielu kultur. To nie jest taka jednolita, prosta historia tego miasta.
3: Zdecydowanie tak, bo mamy tutaj kobiety Niemki, mamy Żydówki, mamy Polki i na naszej wystawie, jak i podczas całego projektu, staramy się właśnie pokazać to, że kobiety z różnych kultur, różnych wyznań, o różnych sylwetkach budowały nasze miasto, czyli to, czym możemy możemy się szczycić, czym możemy się cieszyć teraz.
2: Jak ważne jest to, żeby o tym pamiętać?
3: Ważne jest, żeby wydobywać te postaci, no w tym przypadku akurat kobiet, żeby mówić o historii nie o liczbach, nie o datach konkretnych, ale o osobach. I to jest nasze zadanie, żeby przywracać je, niektóre z nich przywracać pamięci, ale niektóre w ogóle odkrywać i dać również możliwość odkrycia innym.
2: Właśnie myślę sobie, że to dla, nie wiem, jakichś młodych aktywistek, dziewcząt, polityczek może być motywujące zobaczyć takie biogramy, zobaczyć takie sylwetki, które w takich czasach nie do końca sprzyjających, ale potrafiły robić fantastyczne rzeczy dla tego miasta.
3: Oczywiście, że tak. Tutaj mamy niesamowite przykłady, na których możemy pokazywać młodym kobietom, dziewczętom w szkołach. Co można było wtedy, pomimo, tak jak powiedziałaś, tych niesprzyjających zupełnie warunków, że można było osiągnąć. Tak, jeżeli miało się samozaparcie, siłę, tą pasję w sobie, to można było bardzo dużo osiągnąć. Ale bardzo często też w tych biografiach, które poznawałam podczas przygotowania i wystawy z moimi koleżankami, czy też całego projektu, bardzo często one miały wsparcie ze strony swojej rodziny. To jest również bardzo istotne.
2: Jak mówimy o tej wartości edukacyjnej, to w projekcie jest też bardzo duży nacisk, kładziecie na to. Przygotowane są materiały edukacyjne, materiały, które nauczyciele mogą wykorzystać na lekcjach.
3: Oprócz materiałów, które będą mogli nauczyciele wykorzystać na naszej stronie, na której będzie można znaleźć i biogramy, rozbudowane biogramy kobiet, bo powiedzmy może jeszcze, że na każdej z plansz, która jest prezentowana podczas wystawy, znajdziemy również kod, który będzie nas kierował do rozszerzonej biografii kobiety. A również na tej stronie Kroniki Wrocławianek będziemy mogli znaleźć plakaty, które będzie można wydrukować, czy też scenariusze zajęć dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Nie poprzestajemy na tym, ponieważ bardzo ważne jest dla nas również zapraszanie nauczycieli i edukatorów, nauczycielek i edukatorek na spotkania i seminaria z nami. I takie pierwsze seminarium, drugie właściwie, bo pierwsze miało miejsce i cieszyło się bardzo dużą popularnością. Drugie odbędzie się 6 października.
2: I kto może na to seminarium przyjść? W jaki sposób można się, nie wiem, zapisać na to? Jaki jest program?
3: Organizujemy to wydarzenie wraz z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Kto może wziąć udział? Tak naprawdę nauczyciele wszystkich profesji, edukatorzy, ale również osoby zainteresowane, bo często odbiorcą naszych działań nie są tylko nauczyciele i edukatorzy, ale również osoby, które po prostu czują tą samą pasję, którą my mamy.
2: Czyli nauczyciel, który, nie wiem, na historii, na języku polskim, na WOS-ie będzie chciał przybliżyć uczniom sylwetki kobiet, które budowały tożsamość Wrocławia, będą mieć co, gotowe scenariusze?
3: Tak, będą mieć gotowe scenariusze, będą mieć w ogóle przykłady, jak można samodzielnie pracować i mam nadzieję, że będą mieć również inspiracje, jak budować własne scenariusze, ale też scenariusze są po to, żeby nauczyciele w tym swoim ogromie zajęć, które mają, żeby mogli już sięgnąć po konkretny scenariusz i po prostu go przeprowadzić. Ale oprócz wymienionych nauczycieli, bardzo jeszcze zapraszamy serdecznie nauczycieli klas 1-3, bo okazuje się, że z tymi dziećmi najmłodszymi można przeprowadzać niesamowite wydarzenia, festiwale związane z naszymi bohaterkami. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy taki 3-miesięczny, taki pilotażowy projekt w jednej ze szkół wrocławskich, gdzie dzieci poznawały najpierw z nami, pierwsze kroki stawiały z nami, jeżeli chodzi o bohaterki. Później pracowały ze swoimi paniami nauczycielkami. Po 3 miesiącach zorganizowaliśmy wydarzenie podsumowujące. Na wydarzeniu podsumowującym mieliśmy przede wszystkim pokazaną panią Hannę Hirschfeldową, pierwszą lekarkę tak naprawdę w powojennym Wrocławiu, jej piękne portrety. Ale mieliśmy wzorem Elfriede Reichelt, czyli pierwszej kobiety, która stworzyła atelier we Wrocławiu. Mieliśmy stworzone niesamowite fotografie, zdjęcia, fotografie, rysunki dzieci, ponieważ była to kobieta, która oprócz fotografowania osób, ona robiła coś niezwykłego. Ona fotografowała zwierzęta. I to nie tylko takie najpiękniejsze, więc staraliśmy się dzieciom pokazać Elfriedę jako fotografkę zwierząt. Co więcej, podczas tego wydarzenia zamykającego mieliśmy również wspaniałe plakaty. No, pani Hanna Gucwińska była pokazana jak Jane Goodall na plakatach, więc dzieci bardzo doceniły jej poświęcenie dla zwierząt, ale mieliśmy również konkurs, za który przede wszystkim dziękowali nam rodzice, ponieważ zrobiliśmy konkurs piosenki w stylu latinoamerykańskiej, a było było to wszystko poprzedzone poznaniem sylwetki pani Izabeli Skrywan-Dziewiątkowskiej.
2: Powiedzmy troszeczkę właśnie o tej takiej artystycznej warstwie wystawy. Kto ją tworzył? Jak wyglądają portrety tych kobiet?
3: Wystawa stworzona została przeze mnie jako koordynatorka, ale zaprosiłam do współpracy mojej koleżanki i zupełnie pewnie nikomu nieznaną artystkę, ponieważ na portrecie, na każdej z plansz mamy portret. My zdecydowaliśmy się na pokazanie każdej z kobiet tak, jak my ją widzimy. W tej kolorystyce, w jakiej my ją widzimy, jak my ją chcielibyśmy zapamiętać, my twórcy tej wystawy. Więc na wystawie zobaczymy portrety autorstwa pani Ireny Pluty, zobaczymy biogramy, które przygotowały historyczki, ale również zdjęcia wykonane w większości przypadków przez nas, zdjęcia, które pokazują w jaki sposób i czy w ogóle bohaterki są upamiętniane we Wrocławiu.
2: I są?
3: W wielu przypadkach tak, ale myślę, że na przykład jak było to w przypadku pani Hanny Hirschfeldowej, zaproponowanie na obecnym Wydziale Medycyny, zaproponowanie tej wielkiej postaci, tablicy na pierwszym piętrze tego budynku, tablicy wielkości 20 cm na 10, to moim zdaniem jest za mało.
2: Potrzebujemy więcej. Potrzebujemy, żeby te kobiety były bardziej widoczne w tym mieście, bo jest coś takiego, że jak myślimy o historii, to ona jednak została zdominowana przez taki wizerunek męski.
3: Bo tak jest pokazywana w podręcznikach, bo w podręcznikach, czego uczą się nasi uczniowie, nasze dzieci, uczą się dat, bitew, ile osób zginęło, co się wydarzyło. Natomiast jeszcze raz powtórzę, historia to są ludzie i nie tylko i wyłącznie mężczyźni, chociaż jest to taki tak naprawdę najlepszy sposób podawania historii. Wielką bitwę wygrał, tak? Natomiast ktoś obowiązki mężczyzny w domu musiał przejąć, ktoś musiał zbierać i zajmować się, nie wiem, niedożywionymi dziećmi, ktoś miał pomysł i stworzył, tak jak na przykład pani Hanna Hirschfeldowa, właśnie podstawy pediatrii we Wrocławiu. Tak naprawdę okazało się, że w pewnym momencie ten temat kobiecy jest dla nas bardzo istotny. W ogóle historia Wrocławia od samego początku jest dla nas bardzo istotna, historia regionalna. Więc w najbliższym czasie będziemy realizować również 2-letni projekt o kobietach, które pracowały również w naszym regionie, o kobietach, które pracowały w filiach obozu Gross Rosen.
2: Wystawę Kroniki Wrocławianek na ulicy Oławskiej można oglądać do 7 października. A ja przypominam, że nieopodal, bo na ulicy Świdnickiej, można zobaczyć kolejną wystawę, również plenerową, również o kobietach, portrety laureatek ubiegłorocznego plebiscytu Wrocławianka Roku. A jak już przy tym temacie jesteśmy, przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatki. O tytuł mogą ubiegać się mieszkanki Wrocławia, których ważna społecznie i nieszablonowa działalność inspiruje innych i wpływa na rozwój Wrocławia. Kandydatury można zgłaszać do 16 października.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
4: Trwają remonty w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Tegoroczna edycja obejmuje kolejnych 16 ulic. Prace trwają m.in. na Alei Wiśniowej, Redyckiej, Gajowickiej, Szybowcowej, Ignuta i Rdestowej. Ruszają też na Hallera. Od startu programu w 2021 roku wyremontowano ponad 80 ulic.

0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Zabieram Was teraz do miejsca bardzo ciekawego, choć nie dla ludzi o słabych nerwach, bo odwiedzimy Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego, które znajduje się przy ulicy Chałubińskiego.
2: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
3: Jędrzej Siuta, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i opiekun Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego.
1: No właśnie, w nim się znajdujemy. Aż nie wiem, gdzie patrzeć, szczerze mówiąc, bardzo dużo eksponatów na małej powierzchni.
3: Tak, to prawda. Eksponatami, które tutaj mamy zgromadzone w trzech salach, można by spokojnie obstawić nawet czterpiętrowy gmach. I na zachodzie na pewno byłby taki obstawiony, więc jest duże zagęszczenie. Planowane jest przeniesienie do nowej siedziby, co na pewno nastąpi w przeciągu kilku lat. To tam będzie na pewno też dużo więcej miejsca niż tutaj i będzie troszkę lepiej rozłożona i też jeszcze więcej eksponatów.
1: Przeczytałam, że to jest unikalne muzeum na skalę Europy. Rzeczywiście?
3: To prawda, bo nie tylko jest jedynym w Polsce takim muzeum, funkcjonującym jako muzeum, natomiast i w skali Europy jest bardzo niedużo tego typu muzeów. Faktycznie muzeów medycyny sądowej, bo ludzie często mylą muzea anatomiczne, muzea ogólnomedyczne. One są jakby wszystkie powiązane i troszkę nachodzą na siebie tematycznie, ale jednak takiego muzeum medycyny sądowej typowego jest zaledwie kilka w Europie i nasze na pewno nie odstaje od żadnych poprzednich, a po przenosinach myślę będzie najlepsze.
1: I co my tu mamy? Stoimy koło czaszek, nie wiem, czy od nich zaczniemy.
3: Cała ekspozycja jest podzielona na takie działy związane z medycyną sądową i tym, czym się zajmujemy jako medycy sądowi. Stąd mamy jeden dział śmierci z uduszenia gwałtownego. To jest to wszystko, co tutaj jest koło nas, zaczynając od pętli wisielczych dla powieszeń i oczywiście wszystkich innych zmian, które w ciele przy powieszeniu występują. Poprzez zmiany przy innego typu uduszeniach gwałtownych.
1: A skąd te eksponaty pochodzą w ogóle?
3: Eksponaty pochodzą z różnych miejsc i różnych lat. Cały czas ściągamy tutaj nowe eksponaty, jeśli tylko się uda. Podstawą zbiorów tego muzeum jest przedwojenne Muzeum Medycyny Sądowej, które znajdowało się tu przy Instytucie we Wrocławiu za czasów niemieckich jeszcze.
1: Przetrwało wojnę?
3: Przetrwało wojnę nie w całości niestety. Oczywiście tak około połowy zbiorów tego przedwojennego muzeum zostało zniszczonych mniej lub bardziej. Wiemy, bo mamy katalog oryginalny przedwojenny. Natomiast no, duża część mimo wszystko przetrwała, bo ona stanowi baza, z której to muzeum się rozwijało. Ale oprócz tego mamy tutaj eksponaty z innych muzeów już nieistniejących dzisiaj, które istniały przed wojną, czy tutaj na klinikach nawet we Wrocławiu, na przykład Muzeum Patomorfologii czy ginekologii, ale też nie tylko tu z Wrocławia, a z terenu całej Polski fragmenty jakichś zachowanych kolekcji ściągane. Tutaj też wymienić należy część zbiorów pochodzących z Krakowa między innymi. No i oczywiście kolekcja zbierana tutaj cały czas już we polskim we Wrocławiu od 1946 do dnia dzisiejszego, bo cały czas gromadzimy nowe eksponaty.
1: I tutaj właśnie mamy, wydaje mi się, sporo narzędzi zbrodni. To ten stanik, który przykuł moją uwagę na modelu głowy, to też jest sposób uduszenia, tak?
3: Tak, to jest jedna z oryginalnych pętli wisielczych, bo tutaj wszystko jest oryginalne. W sensie albo jest, jeśli nie jest częścią ciała, w jakiś sposób zakonserwowaną, to jest zdjęte ze zwłok, znalezione ze zwłokami, albo było jakimś dowodem rzeczowym. Więc to, co pani mówi, to jest właśnie pętla wisielcza wykonana z fragmentów bielizny, między innymi stanika.
1: No to idźmy dalej, bo ja dalej nie wiem, gdzie patrzeć znowu, bo jest tego ogrom. Tam na przykład w tych fiolkach, pojemnikach.
3: Tutaj mamy dział dotyczący ekshumacji. Jeśli chodzi o czaszki, przy których też stoimy, to oczywiście mamy tutaj cały dział obrażeń, które możemy zobaczyć na kościach głowy. I nie tylko obrażeń, bo też i zmian chorobowych. To jest zarówno tutaj w tej gablotce, jak i tam kolejna gablota taka przeszklona. Mamy dział obrażeń i zmian widocznych na skórze z zewnątrz.
1: Widocznych na skórze? To znaczy? Co to jest?
3: Znaczy, to są wszystko fragmenty skóry z różnego rodzaju obrażeniami, czyli tak jakbyśmy mogli obejrzeć z zewnątrz człowieka, te górne półki, plus tak zwane obrażenia sztancowe, czyli odbicia wzoru powierzchni narzędzia na skórze. A niżej tutaj w tej gablocie są też jakby skóry z tatuażami. To są oczywiście stare preparaty. Co prawda ja zawsze powtarzam, że tatuaże były, są i będą ważne w kryminalistyce i w medycynie sądowej, bo cały czas je fotografuję, opisuję, dokumentuję. One nie tylko do identyfikacji, ale do różnych rzeczy bywają przydatne. Tutaj też tak ułożone są przed wzorami jednostek wojskowych, tymi tatuażami siły i agresji, tatuażami więziennymi. To jakby te wzory się częściowo zachowały do dzisiaj, częściowo pozmieniały. To jest taka bardziej ciekawostka z dawnych czasów, ale jakby tym medycyna sądowa też się zajmuje.
1: Idziemy dalej i widzę tu ten napis: żołądki po zatruciach, tego nigdy nie jedz i nie pij, bo trafisz do słoika.
3: To jest taki jedyny żarcik, na który sobie pozwoliliśmy. Oczywiście, ponieważ mamy tu eksponaty wykonane z ludzkich ciał, zawsze podchodzimy z szacunkiem, ale ten jeden żart niewinny pomaga rozładować troszkę atmosferę tutaj na wejściu. On dotyczy działu już toksykologii, czyli działu zatruć, a konkretnie właśnie olbrzymiej kolekcji żołądków, które tam są ustawione i to się ciągną tam aż do końca sali, gdzie po prostu mamy w każdym słoiku żołądek osoby, która zmarła na skutek zatrucia po spożyciu substancją, które tam są wypisane nad tymi żołądkami.
1: A to obok nas, to też jakiś organ?
3: To jest ręka urwana.
1: To jest ręka?
3: Tak, całe przedramię z łokciem i tutaj nadgarstkiem i ręką. Urwana przez maszynę przemysłową. Tutaj takich wypadków, nazwijmy to, przy pracy mamy więcej, bo tu jest cały dział poskręcanych, pourywanych, na przykład w wypadku sieczkarni. Tutaj była noga taka też rozerwana po wkręceniu w tryby właśnie maszyny przemysłowej. Takie rzeczy też są badane i na sekcjach sądowo-lekarskich.
1: Urwane ręce, zakonserwowane organy. Jeśli zaczęliście słuchać tego programu w trakcie jego trwania, to uspokajam i wyjaśniam. Zwiedzamy Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Miejsce unikalne na skalę Europy.
2: Kryminalny Wrocław.
3: Kolejny jakby dział, jeśli można tak powiedzieć, to są obrażenia od przedmiotów tępych, tempokrawędzistych. Jakby tępe to jest to, co ma płaską powierzchnię, tak? Tempokrawędziste to jest wszystko, co ma jakąś krawędź, która nie jest ostra, tak, ani rąbiąca, więc większość tego, co nas otacza, jest w jakiś sposób tempokrawędziste, łącznie z pięścią czy butem. Więc to jest po prostu od takich uderzeń w ciało lub też uderzeń o coś, na przykład przy upadkach, tak? Czyli ten uraz czynny i bierny. I tu mamy zarówno przeróżne rany tłuczone, skóry, różnego rodzaju pęknięcia serc czy dużych naczyń krwionośnych. Tutaj niżej mamy różnego rodzaju obrażenia płuc, od stłuczeń przez rozerwania po zachłyśnięcia krwią, różne typy obrażeń wątroby, obrażenia okolic twarzy i gardła, tak, i kręgosłupa, wszelkiego rodzaju pęknięcia i rozerwania narządów jamy brzusznej i oczywiście obrażenia głowy, już nie czaszek, bo czaszki były w osobnym dziale, tutaj chodzi o mózg, tak, i wewnętrzną przestrzeń głowy, czyli jedna półka to są obrażenia mózgów bezpośrednio przez złamane kości czaszki, tudzież narzędzie wbijające się w głowę, a inne to wszelkiego rodzaju krwiaki śródczaszkowe, tudzież udary i krwotoczne i niedokrwienne.
1: Wow, jest to naprawdę, robi to wrażenie, jak się to widzi pierwszy raz. Przeszłam dalej, słusznie?
3: Niewątpliwie, tak. Kolejny dział mamy do ran ciętych oczywiście, czyli od narzędzi ostrych.
1: Te noże to narzędzia zbrodni.
3: Tak, narzędzia zbrodni, ewentualnie to były, tak jak tutaj są takie więzienne samoróbki, to były zabezpieczone gdzieś przez policję jako dowód rzeczowy, nawet jeśli nie zdążono ich użyć bezpośrednio, aczkolwiek te takie typowe noże to są wszystko narzędzia zbrodni.
1: Pewnie ciężko by powiedzieć w takim miejscu, ale jakie są tutaj najbardziej nietypowe narzędzia zbrodni albo obrażenia udokumentowane?
3: O, ciężkie pytanie, bo tu jest bardzo dużo różnych nietypowych rzeczy. Mamy pewne nietypowe porażenia piorunem na przykład, znaczy skutki może nietypowe w postaci na przykład wielkiego tętniaka aorty, ale takich rzeczy nietypowych, to bym wymienił na pewno po tym, jak człowiek, który palił fajkę na cybuchu, doznał urazu głowy i twarzoczaszki, fragment tej fajki wbił mu się w język i zgon w następstwie ostrego zatrucia nikotyną. Tak? Samych narzędzi zbrodni, no to też tu jest przeróżne rodzaje. Też na co ja zawsze zwracam uwagę, że to często są przedmioty, które po prostu są pod ręką. To rzadko są profesjonalne narzędzia, powiedzmy wojskowe, tak? Stąd one są przeróżne.
1: Ale broń też jest, widzę.
3: Broń też jest. Przy czym tutaj, jak sobie przejdziemy, mamy prezentowaną broń samodziałową, czyli taką broń wyprodukowaną przez ludzi w warunkach domowych, nieprofesjonalnie. Bardzo różnej jakości, od takich zabawek czy niepewnych konstrukcji po bardzo dobrze zrobione konstrukcje. Mamy oczywiście też zbiór broni takiej, nazwijmy to, profesjonalnej, natomiast na razie w tych warunkach ona nie może być prezentowana tutaj w gablotach, więc ona jest jakby zamknięta w zakładzie zgodnie z przepisami o broni palnej w szafie pancernej.
1: No dobrze, to idziemy dalej jeszcze.
3: Mamy później cały dział obrażeń termicznych od temperatury zarówno wysokiej, jak i niskiej. Dział porażeń prądem elektrycznym. Dział połyków, tak, czyli jak ludzie, czy to w więzieniach najczęściej, ale też w innych miejscach, łykają różne dziwne przedmioty, które często stanowią później przyczynę zgonu.
1: To są gwoździe?
3: Między innymi, tak. To wszystko jest ujęte z żołądka. Cały dział toksykologii, bo to nie tylko te żołądki, one stanowią jakby jeden fragment tego działu, natomiast tu mamy przeróżne substancje w wszystkich narządach, że tak powiem, przykłady zatruć. Też na samym końcu taka nasza perełka, czyli zatrucia gazami bojowymi z I wojny światowej. To jest nie tylko jedyny zbiór w Polsce, tu większość rzeczy jest jedyna w Polsce, ale jedna z kilku dosłownie na całym świecie i to jedna z najlepszych zbiorów, tych właśnie różnego rodzaju czy oparzenia skóry przez iperyt, czyli gaz musztardowy, czy obrażenia po fosgenie, chlorofosgenie, w różnych gazach i to zarówno i dróg oddechowych, i skóry, i w narządach. Także pełen zestaw.
1: A dlaczego tu nie można robić zdjęć?
3: No nie można robić zdjęć, dlatego że to są jednak eksponaty wykonane z tkanek ludzkich. Nie jest dobrze, jeśli ludzie w różne dziwne miejsca gdzieś by te zdjęcia wkładali. Oczywiście niekiedy, jeśli to jest jakiś artykuł, gdzie zapraszamy właśnie dziennikarza czy tak dalej, to pozwalamy oczywiście pewne zdjęcia zrobić, pilnując, żeby nie było tam bezpośrednich zbliżeń na pewne eksponaty. Natomiast osobom odwiedzającym generalnie panuje zakaz robienia zdjęć, właśnie żeby te zdjęcia gdzieś nie były publikowane w różnych dziwnych miejscach i kontekstach, bo wtedy nigdy nie mielibyśmy nad tym żadnej kontroli po prostu. Jeszcze powiem, bo tu mamy oczywiście dużo więcej działów. Mamy jeszcze cały dział postrzałów oczywiście. Mamy dział przemian pośmiertnych, dział żerowania zwierząt na zwłokach, dział chorób, tak, dział obrażeń od materiałów wybuchowych cały.
1: No i ten prysznic tutaj?
3: To jest stół sekcyjny, oryginalny. I ten stół tutaj był używany w tym pomieszczeniu. Kiedyś tu była zrobiona sala sekcyjna. I ta słuchawka prysznicowa, chociaż wygląda może tak szpetnie, jest ostatnią oryginalnie używaną do tego stołu słuchawką tutaj, dlatego ją zostawiliśmy.
1: Jak ludzie tu przychodzą, tak właśnie jak ja pierwszy raz na takie zwiedzanie, co ich najbardziej interesuje? Czym najbardziej są zaskoczeni?
3: Ja myślę, że no zaskoczeni są całością tego, co tu widzą, bo często ludziom się wydaje, że no mają jakieś przygotowanie, tak?
1: Damy kryminały.
3: Damy kryminały, oglądamy filmy, gdzieś się tam interesujemy, ale w miarę jak tej lekcji, w miarę zagłębiania się w to muzeum, no to jakby otwierają się coraz kolejne drzwi, jak wchodzimy coraz głębiej w tą medycynę sądową. No i tak jak obserwuję reakcję, to jednak no na koniec wszyscy są tacy zaskoczeni. Zadowoleni, oczywiście bardzo, że widzieli, ale jednak pełni przemyśleń, tak? I poruszeni tym, co widzieli tutaj.
1: Jeśli sami chcecie zobaczyć Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej, już wyjaśniam, jak to zrobić. Można je zwiedzać, wykupując bilet na lekcję patologii, w której każdorazowo bierze udział kilkanaście osób, a takich lekcji odbywa się średnio kilka w miesiącu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. We wrześniu we Wrocławiu, jak co roku, przyglądamy się temu, w jaki sposób podróżujemy. Pod lupę bierzemy tak zwany zrównoważony transport. A ja dziś chciałabym zwrócić uwagę na drogę dzieci do szkoły. Większość uczniów we Wrocławiu dociera na lekcje pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. I ta droga, jeśli mówimy o szkole podstawowej, zajmuje mniej więcej kwadrans. Oczywiście są też dzieci, które podwożone są przez rodziców samochodami. O tym, jak ta droga do szkoły we Wrocławiu wygląda dzisiaj i jak ma wyglądać w przyszłości, o tym rozmawiam już z Urszulą Jagielnicką z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
0: Na drogach Wrocławia.
5: Najwięcej dzieci we Wrocławiu do szkoły porusza się piechotą, bo to jest 2/3 dzieciaków, tak naprawdę to są podróże piesze bądź po prostu aktywne, czyli w te aktywne również się liczą komunikacja publiczna, bo zawsze z przystanku trzeba dojść do tej szkoły, można rowerem, hulajnogą i tak dalej. To się oczywiście zmienia w zależności od wieku, bo starsze dzieciaki, już jeżeli możemy powiedzieć o dzieciakach, ale nastolatkowie, którzy docierają do szkoły, oni już wolą pojechać komunikacją publiczną, bo tam mogą jeszcze nadrobić plotki, ewentualnie doczytać coś na lekcje. Natomiast maluchy do 3/4 klasy, oni wolą poruszać się właśnie rowerem, hulajnogą czy na wrotkach. Więc takie mamy obserwacje. 1/3 części dzieciaków, które dociera do wrocławskich szkół, jest dowożona natomiast samochodami. Jest to mniejszość. Natomiast z tego, co obserwujemy i myślę też z takich obserwacji mieszkańców, rodziców, wynika, że to właśnie oni stwarzają największe niebezpieczeństwo i poczucie zagrożenia dla innych dzieci, które docierają do szkoły właśnie piechotą bądź rowerem. Najtrudniejszy jest fakt tego, że pod szkołami bardzo często dochodzi do takich konfliktowych sytuacji. Samochód podjeżdża, wysadza szybko dziecko na przejściu dla pieszych, odjeżdża. W tym czasie inne dzieci podróżują, przechodzą przez ulicę. Najpopularniejsze to jest 15-minutowa trasa, czyli 15 minut pieszo dotrzemy sobie do szkoły, bądź 15 minut rowerem. To nam zajmuje, ta odległość, którą pokonamy w 15 minut, to jest około 3 km.
4: Ale do tego, żeby pojechać rowerem, pojechać hulajnogą, dojść pieszo, potrzebne jest takie poczucie bezpieczeństwa. Rodzic musi mieć gwarancję, że to dziecko dojedzie bezpiecznie do tej szkoły.
5: I rzeczywiście w takim raporcie opublikowanym w 2025 roku Transformation Research Part F tam wskazano, że zarówno to, czy dziecko zostanie, czy umożliwione mu zostanie dotarcie pieszo czy rowerem do szkoły, czy jednak nie, to jest po pierwsze odległość właśnie od placówki, ale po drugie również ocena bezpieczeństwa drogi przez rodziców. Także jeżeli ta ostatnia prosta przy szkole jest nawet zabezpieczona, co się dzieje w ramach szkolnych ulic, o których pewnie jeszcze wspomnimy, tak na przykład jeżeli w dalszych częściach ulicy i trasy mamy bardzo szybki ruch, mamy niedostosowane jezdnie, ulice do tego, żeby poruszały się nimi dzieciaki, no to wówczas to poczucie bezpieczeństwa rodziców spada. Przez co wolą nie wysyłać swoich pociech właśnie w ten sposób. Także my tutaj we Wrocławiu, w szkolnych ulicach wspomniałam, dlaczego. We Wrocławiu mamy obecnie 3 takie szkolne ulice. Taki pilotażowy projekt rozpoczął się w 2020 roku. Wówczas takie sprawdzaliśmy to pod 2 szkołami. Przy jednej została już szkolna ulica, przy drugiej się to nie sprawdziło.
4: Ale powiedzmy, co to jest? Jaka jest idea?
5: Szkolna ulica jest to takie miejsce, to ulica w najbliższym sąsiedztwie szkoły, czyli pod szkołą, która jest na pół godziny przed pierwszą lekcją udostępniana w całości dzieciakom i osobom, które docierają do szkoły pieszo, rowerem, na hulajnodze. To znaczy, że na pół godziny przed pierwszą lekcją zamykamy ulicę. Zazwyczaj są to takie bariery nożycowe. Przy pilotażu również był strażnik miejski, który pilnował, żeby samochody tam nie wjeżdżały. I wówczas dzieciaki te pół godziny mają takie przedłużenie trochę tego podwórka szkolnego. Mogą poczuć się bezpiecznie, mogą bez problemów dotrzeć do tej szkoły. Wiadomo, rano się wszyscy spieszą i dlatego też właśnie te pierwsze pół godziny przed pierwszą lekcją było takie newralgiczne. To ta właśnie szkolna ulica. My zauważyliśmy podczas takich badań pilotażowego projektu, gdy sprawdzaliśmy, jakie są efekty, co wpływa na to, czy rzeczywiście to jest opłacalne. I rzeczywiście szkolna ulica powoduje, że o wiele mniej samochodów, chcąc siłą rzeczy, no bo nie mogą podjechać pod samą szkołę, jest. Natomiast w sytuacji, kiedy pozostają same znaki, bo też takie robiliśmy przez miesiąc trwania pilotażu, ostatni tydzień tylko funkcjonowały znaki z informacją zakaz wjazdu w godzinach, no to wtedy już nie patrzono, nie były respektowane, nie patrzono na te znaki, wjeżdżano mimo wszystko. Więc teraz realizowany u nas przy tych trzech placówkach projekt zakłada, że na pół godziny przed pierwszą lekcją wystawiane są takie bariery nożycowe, które fizycznie uniemożliwiają poruszanie się samochodom.
4: Jak ci rodzice, którzy na co dzień właśnie dowożą te dzieci pod samiusieńkie drzwi do szkoły, radzą sobie w momencie, kiedy ta ulica tuż przy szkole, te ulice najczęściej są wąziutkie, tam dochodzi, tak jak powiedziałaś, do Armagedon momentami. Jak jednak ci rodzice wam tłumaczyli, jak sobie radzą? Czy to dziecko jest wcześniej wysadzane, czy jednak rezygnują z tego samochodu?
5: To wszystko zależy od człowieka, bo tak naprawdę jeżeli ktoś w jednej ze szkół, na przykład gdy mieliśmy pilotaż w 20 roku przy ulicy Krajewskiego, no to tam to się nie sprawdziło ze względu na to, że bardzo wielu rodziców dowoziło dzieci spoza miasta. To nie była szkoła taka, która miała, do której dzieciaki chodziły z tego obrębu tej szkoły, tylko bardzo wiele dzieci dojeżdżało. Więc tam się niestety to nie sprawdziło. Natomiast my też obserwujemy, na niektórych ulicach to się też nie zadziało. Na przykład przy jednej z ulic, która miała również wziąć udział w pilotażu, to się nie zadziało, ponieważ ulica, którą właśnie rodzice mogli wykorzystywać zamiast tej pod szkołą, ona była jednokierunkowa, było bardzo trudno potem wycofać, wymanewrować, stwarzało to dodatkowe zagrożenie w tamtej części, a przecież dzieciaki podróżują z różnych części tej szkoły. Także tutaj musimy też właśnie zauważać, czy poza tym obrębem tej zamkniętej na ten czas ulicy nie dochodzi do jakiejś patologii, typu właśnie nagle duże nagromadzenie samochodów. Też uważam, że gdy mamy już taką zamkniętą ulicę, gdy już wiemy o tym, że tak to działa, też staramy się nie robić na ostatnią chwilę wielu rzeczy. Trzeba przemyśleć to, w jaki sposób się poruszamy. A niestety albo stety, wyjeżdżając na miasto, poruszając się, obojętnie czy samochodem, rowerem, czy pieszo, jesteśmy jednymi z uczestników ruchu i to nie jest tak, że my możemy sobie robić wszystko, bo innych nie ma. Jesteśmy po prostu częścią tej transportowej tkanki i musimy się po prostu tutaj dostosować.
4: Nie wszędzie da się zamknąć te ulice, ale w jaki sposób wy próbujecie zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły?
5: No właśnie, były ciekawe badania, były również przeprowadzone w 26 roku. Międzynarodowa metaanaliza przeprowadzona w 26 roku pokazała, że tak naprawdę uspokajanie ruchu na ulicach, nie tylko przy szkole, ale ogólnie osiedlowych ulicach, sprawia, że ilość wypadków spada o 17%, a ilość rannych o 18%. Mniejsza prędkość równa się mniej wypadków. Zatem we Wrocławiu oprócz tego, że szkoły i przy szkołach, to również w tych takich najbardziej miejscach dla ludzi, czyli dla mieszkańców, czyli w okolicach naszych mieszkań, w okolicach naszych sklepów, czyli tam, gdzie po prostu żyjemy na co dzień, przemieszczamy się, wychodzimy na chwilę, idziemy do sklepu, ograniczamy prędkość, wprowadzając uspokojenie ruchu. Takie uspokojenie ruchu obecnie funkcjonuje na blisko 700 kilometrach wrocławskich ulic, z 1200 mniej więcej, które są w zarządzie dróg i utrzymania miasta. Także ta strefa się cały czas powiększa, bo ludzie tego oczekują, bo to jest nie tylko bezpieczeństwo, ale też podniesienie jakości życia. Ciszej, mniejszy hałas, mniejsze zanieczyszczenie powietrza i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko wpływa na to, jak nam się mieszka. No i i teraz, tak jak powiedziałam, w przypadku szkolnej ulicy, zdjęto bariery, zabrano strażnika i nagle znak już nic nie znaczy. Także postawienie samego znaku przy wjeździe do strefy uspokojonego ruchu niewiele zdziałało, więc oprócz tego wprowadzamy również takie fizyczne uniemożliwiacze rozwijania prędkości, czyli esowanie trasy, czyli zmniejszanie szerokości i promienia takiej drogi. Na przemienne parkowanie, żeby można było właśnie, żeby trzeba było zwolnić, chcąc ominąć dane miejsce. Także to wszystko ma wpływ na to, zwężanie właśnie ulic. Coś, co wszystkim, znaczy bardzo wielu osobom wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zdenerwować i żeby utrudnić życie kierowcom. Nie chodzi o to, bo kierowca również jest mieszkańcem i gdy przestaje być kierowcą i staje się mieszkańcem, nagle wiele rzeczy mu zaczyna rzeczywiście dostrzegać, że faktycznie jest bezpiecznie. Moje dziecko może iść do sklepu samo po loda, może wyjść z podwórka i przejść przez ulicę, a nie bać się, że gdzieś tam zza samochodu ktoś go nie zauważy.
4: Wróćmy jeszcze do tej bezpiecznej drogi do szkoły, bo są takie szkoły, które wcale nie są na cichych osiedlach, przy, nie wiem, jakichś właśnie wąskich drogach, ale i ja tu się odezwę jako matka. Dziś już licealisty, więc mniejszy problem, ale jak mój syn chodził do podstawówki, to chodził do podstawówki przy ulicy Powstańców Śląskich. No to wiadomo, wjazdów z Karkonoskiej w Powstańców Śląskich, ruch gigantyczny, dwa pasy, zjazd z autostrady, no większych korków też się w mieście nie widzi jak tam. Jak zagwarantować wtedy bezpieczną drogę dziecku do szkoły, gdy ma do tak gigantyczne skrzyżowania, ulice z tak natężonym ruchem?
5: Tutaj, jeśli chodzi o duże skrzyżowania, rzeczywiście może zacznę od takiej sytuacji. Na takich ulicach nie możemy po pierwsze wprowadzić szkolnej ulicy. To są ulice, gdzie zazwyczaj funkcjonuje komunikacja zbiorowa, tam nie wprowadzamy szkolnych ulic. Natomiast skrzyżowania muszą, oczywiście są dobrze oznakowane, to te duże skrzyżowania muszą być oświetlone, tam nie ma możliwości tego, żeby na przykład były przejścia sugerowane, co jest często po prostu na tych jezdniach w strefach uspokojonego ruchu. Poza tym trzeba również umożliwić dzieciom dotarcie w sposób inny niż samochodowy, bo tak jak powiedzieliśmy, rodzice oceniają trasę i uważają, że jak wyjadą samochodem, to będzie bezpieczniej. Ale i właśnie, a to tworzy kolejne problemy, bo to tworzy większy ruch, większe korki, większe zamieszanie pod szkołami przed pierwszym dzwonkiem. Tutaj przy okazji tej ulicy, o której pani wspomniała, no to mamy tam rzeczywiście problem pojawiał się również taki. Tam mamy odseparowanie trasy tym żywopłotem, te samochody rzeczywiście jeżdżą, ale jest to główna ulica, jak powiedzieliśmy. Natomiast tam duży problem...
4: Żyjemy w dużym mieście, no to już jakby nie ma co zaklinać rzeczywistości.
5: Dokładnie. Natomiast tam umożliwiając dzieciakom, to jest bardzo rowerowa szkoła notabene, bardzo wiele osób dociera tam dzieciaków rowerami, co widać zresztą nie tylko w maju, gdy mamy te akcje rowerowe maja, ale również we wrześniu, teraz jak jeździłam tamtędy, to faktycznie te rowery zawsze tam stoją, bo jest tam infrastruktura, można się przemieścić. Tam na przykład był apel rodziców, że rowerzyści bardzo szybko się tam przemieszczali. Tam był ciąg pieszo-rowerowy z oczywiście pierwszeństwem pieszych, no ale jak już wiemy, znaki to nie tylko jest sytuacja dla kierowców, rowerzyści też bardzo często znaki biorą sobie opcjonalnie. Także tutaj trzeba pamiętać, pieszy na ciągach pieszo-rowerowych ma zawsze pierwszeństwo. Natomiast tam rodzice nie czuli się bezpiecznie przez te jeżdżące rowery. No i tam rozgraniczyliśmy ten ruch, rozdzieliliśmy ruch rowerowy od pieszego, tak żeby, i rzeczywiście rowerzyści muszą wtedy zwolnić, bo ta traska jest już węższa przy żywopłocie. Więc to nie są łatwe rzeczy. Zawsze te szkoły, które są przy takich głównych arteriach, no nawet sami Państwo widzicie, jak odprowadzacie do szkoły. Jest rzeczywiście głośno, huk. W takich warunkach rozpoczynać lekcje nie jest łatwo. Myślę sobie, że należy jakiś tam zapewnić jakiś przynajmniej odrobinę ruchu dzieciakowi, żeby przynajmniej na te pierwsze lekcje dotarł i nie zasnął po prostu wychodząc prosto z samochodu do ławki szkolnej. Komunikacja miejska, to, że te przystanki staramy się tak sytuować, żeby one były jak najbliżej szkoły, żeby można było rzeczywiście wygodnie dotrzeć na lekcje, żeby dzieciaki, które mają za darmo komunikację miejską, dzieciaki szkolne mogły z niej korzystać i żeby to dotarcie było wygodne.
4: Są takie badania, które pokazują, że rowerzyści bardziej niż wielokilometrowych tras potrzebują spójnej sieci, która nie urywa się w najmniej oczekiwanym momencie. Potwierdza to wielki przegląd ponad 100 międzynarodowych badań.
2: Reklama. To może olejek?
6: Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: O reklamie. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
9: Wszystkiego po trochu zafunduje nam wtorek. Możemy liczyć na rozpogodzenia i słońce, ale też spodziewajmy się momentów pochmurnych z przelotnym deszczem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 17 stopni. Tyle mają pokazać wrocławskie termometry między 15 a 18. Odczuć możemy trochę mniej z powodu wiatru. Może być chwilami silny, porywisty. Lekko powieje jutro. Mają być większe rozpogodzenia. Nie powinno padać.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Vita na wrocławskim Ołtaszynie.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: To teraz ja mam dla was do posłuchania taką muzę, po której od razu będziecie się zachowywać tak, jak tego potrzebujecie, czyli z odpowiednią mocą i energią. Waltek Darmak, cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo. Jest już siódma.

0: głupi pomysł. Co przychodzi wam do głowy? No to czekamy na głosówki od was. Zbierasz się, coś chyba masz na myśli.
1: Tak, w twoim przypadku wystarczy, że po prostu zadasz pytanie.
0: Okej, okay. To na przykład może być coś takiego. Ja nie dam rady? Albo patera. Czekamy na wasze głosówki. Po jakich słowach poznać, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł? Meloradio.pl, tam nagrywacie, wbijajcie. Fajny merch oczywiście za najlepsze głosówki. Mamy dla was.

0: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Dziś mamy wtorek, fajny ten wtorek, chociaż dwie dwójki na razie w tak zwanej ocenie, ale dwie dwójki dają czwórkę, więc może to być całkiem naprawdę niezły początek całkiem fajnego dnia. Po jakich słowach poznać? I od razu jest wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł. Słuchajcie, już dostaliśmy chyba 20 głosówek, oczywiście... jakich głosówek? No, podtrzymaj mi, to wiadomo,
1: to, coś, tak?
0: No. To następne, teraz inne, słuchajcie, teraz inne, dajcie znaka, koniecznie czekamy na was, czekamy na głosówki, wiemy, że wy jesteście w tym najlepsi, także dajcie radę. A pewien Chińczyk, to jest najlepszy w swoim nowym zajęciu, wpadł na pomysł oryginalnego biznesu, słuchajcie, otworzył salon, w którym, nie uwierzycie, co robi, drapie ludzi po plecach za pieniądze.
1: O, jakie przyjemne uczucia aż normalnie poczułem na plecach.
0: No, pomysł wpadł po obejrzeniu krótkiego filmiku w necie, na którym żona robiła to mężowi. Pod filmikiem było dużo komentarzy ludzi, którzy pisali, że to fajny relaks. No to facet postanowił wypełnić lukę w branży i zrobić z tego dobry biznes. Zaczął w maju i zanim zaczniecie się śmiać, to wam powiem, że już teraz zarabia ponad 15 tysięcy dolarów miesięcznie. I mówi, no, że zamierza otworzyć kolejnych 100 takich salonów. I co? To się nazywa, no, mieć flag w rękach.
1: Tam, rozumiem, będzie do tego drapania kogoś zatrudniał, a nie, że w 100 będzie tylko on.
0: Nie pytaj, ale chyba ma wolne miejsce.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. W Meloradiu niesie nas fajnie ten numer, podkręcamy tempo i cały czas czekamy na wasze głosówki. Po jakich słowach poznać, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł? Dobra, sporo waszych propozycji, na przykład taka: nagrywajcie mnie! Albo: tylko nie mówmy nic dziewczynom, nie? Albo: na TikToku tak robili i działało. Jest jeszcze jedno, które mi się bardzo podoba. Teoretycznie powinno się udać. Czekamy na wasze propozycje, wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki, po jakich słowach poznać, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł.
1: Patera.
0: No.
2: Ej, ciekawe, czy to zwierzę je ludzi.
3: Mocne.
0: Dobra, uwaga.
4: Ja nie dam rady? Ja?
0: No. Dacie radę, na pewnie. Pewno. No, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch też czeka.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
18: Phonix Ból Uszu Max.
17: Słucham?
18: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
17: Phonix Ból Uszu Max?
18: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny! Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Sigalife, Paloma Fight i Lullaby w Meloradio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy wtorek, warto to sobie przypominać, no żeby ktoś się czasem nie pomylił i nie pomyślał, że jest poniedziałek. No bo no wtedy mielibyście, no o jeden dzień za dużo, a tak? Wiecie, że jest tego trochę mniej. Za to bardzo dużo waszych propozycji, tekstówek i głosówek. Po jakich słowach poznać, że ktoś ma naprawdę głupi pomysł? Uwaga, takie propozycje były. Myślisz, że kamera nas widzi? Jakby co, uciekamy w tamtą stronę. Albo po co ci fachowiec, podtrzymaj te kable, nie przepłacaj. Albo a co się może wydarzyć. Albo
1: ej, widziałem taki filmik w internecie.
2: Spokojnie, mam plan.
3: Myślę, jasne, że nie powinienem tego robić, ale co mi tam.
0: Okej.
4: A co jeśli?
0: Dobra.
5: Czaj, nie, pa, teraz, ma, o.
0: Aha.
6: Bej, mordo, idziemy coś szpącić.
0: Dobre. Jeszcze tutaj, o.
7: Najwyżej dostaniemy nagrodę Darwina.
0: O, jasne. I jeszcze ty, po jakich słowach? Od razu wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł.
8: Czy zostaniesz moją żoną?
9: O, tak.

dokładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Zwolnimy ten kawałek do reklamy.
1: Wy róbcie też, co powinniście robić. My też tak robimy. Newsy będą za chwilę.
2: A w nich o tym, że wyścigi Formuły 1 trochę się zmienią.
1: Za 8 minut 8 będzie już.
3: A już o 8 zagramy.
1: Alan Walker i Ava Max gotowi. I Face. Mamy też prognozę pogody. Sprawdźcie, ile dzisiaj będzie na termometrach.
3: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
20: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Po reklamie. Trafik.
9: W związku z rozbudową drogi od miejscowości Siedlec do Łoziny w gminie Długołęka i zamknięciem przejazdu pomiędzy Tokarami a Siedlcem zmieniła się trasa przejazdu linii 930. Z Pasikurowic autobusy jadą bezpośrednio przez Siedlec do Godzieszowej, pomijając miejscowości Bukowina, Bąków, Łozina oraz Tokary. Objazd obowiązuje w obu kierunkach.
10: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
9: Będą rozpogodzenia i przyjemne słoneczne momenty. Spodziewajmy się też chwil z przewagą chmur i przelotnym deszczem. Potowarzyszą nam także silniejsze podmuchy wiatru. Nie będzie zimno, temperatura wzrośnie we Wrocławiu do 17 stopni między 15 a 18. To mają być najcieplejsze godziny dnia. Tyle samo ma być jutro. Dzień będzie taki pół na pół z przewagą chmur do południa i większą ilością słońca po południu. Nie przyda się parasol.
10: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju.
11: Jest już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
12: Karol Nawrocki odpiera zarzuty w sprawie płacenia za spotkania z nim. Prywatna fundacja oferowała płatne pakiety. Miały gwarantować spotkanie z prezydentem. Jak mówi Karol Nawrocki, tylko on sam ustala swój kalendarz i sam decyduje, z kim rozmawia.
13: Zawsze celem mojego spotkania jest interes Polek, Polaków i Polski. To jest rzecz oczywista.
12: Jak zapewnił, nikt za rozmowę z prezydentem płacić nie musi. Polskie wojsko wieczorem znów poderwało samoloty. Był też alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. To po kolejnych uderzeniach Rosji na terenie Ukrainy. Tragiczny finał walki o leżak na plaży w Grecji. 82-latek zmarł w wyniku bójki z 76-latkiem. Do zdarzenia doszło w pobliżu Aten. Od przyszłego sezonu wyścigi Formuły 1 będą krótsze. Dystans zmniejszy się z 305 do 290 km.
11: A jeżeli wy dzisiaj ścigacie się z czasem, to chcę powiedzieć, że jak na razie to jesteście tam, gdzie być powinniście o tej porze, czyli razem z Melo. Jest już ósma. Waldek Darłach, cześć, dzień dobry, hej, nie gadają, a my już gramy.

0: Gabry Ponte, Sean Paul, Born to Love w Melo Radio. Już 11 minut po godzinie 8 to idealna pora, żeby zgarnąć merch od Melo, tylko najpierw trzeba do nas się dodzwonić pod numer
1: 321-321-777.
0: Ale ci poszło, zobaczymy jak wam pójdzie dzisiaj. Zabawa Ostatnie Słowo, ruszamy już za chwilę i czekamy na dwie osoby. To jest właśnie ten moment, kiedy powinniście jak najszybciej dzwonić do Melo Radio pod 321-321-777. Do zgarnięcia mamy dla was oryginalne, fajne, do kupienia nigdzie, ale do zdobycia u nas skiety Melo Radia. No i do tego jeszcze Melo Torba. Też coś, co na pewno wam się przyda w tym sezonie. Czekamy, dwie osoby będą miały szansę się wykazać już za chwilę. Zabawę zaczynamy, ale czekamy na was najpierw. 321-321-777.

0: Martin Garrix Bella. Ostatnie słowo. 17 minut po godzinie 8. Mamy, jest z nami Alex. Cześć Alex, siema.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. I jest Patryk też. Hej Patryk.
1: Witam, witam.
0: Cześć, dzień dobry. Słuchajcie panowie, zasada tutaj jest taka, że ja podaję za chwilę pewną kategorię, pewne pytanko się pojawi, a wy musicie na nie odpowiedzieć i kto udzieli więcej odpowiedzi, okej, ten wygrywa skiety.

0: o mniej, ten zgarnia melotorbę. Także każdy jest wygrany, zobaczymy, komu uda się bardziej. Co ważne? Ważne jest to, że najpierw swoją odpowiedź, swoją propozycję mówi Alex, zaraz później Patryk, potem znowu Alex, potem znowu Patryk. Okej? Czy to jest zrozumiałe?
1: Okay.
0: Dobra. Słuchajcie się wzajemnie uważnie, ja wam nie będę przerywał, chyba że będziecie naciągać czas, to wtedy będę przyspieszał odpowiednio. Na wszystko mamy 20 sekund, pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne. Zaczyna Alex, a kategoria dzisiaj i pytanie do was to, uwaga, co takiego można zjeść na śniadanie? Co można zjeść na śniadanie? Kto poda więcej propozycji, wygrywa. Startuje czas. Alex, słuchamy. Alex?
1: Jajko. Tosty.
0: Alex! Ej, ej, ej, ej, ej, ej! Patryk?
1: Jajecznica.
0: O, panowie! Czy wy w ogóle jedliście śniadanie?
1: Dzisiaj jeszcze nie, ale...
0: O, słychać,
2: no,
0: to było.
2: No, tak słabo, no.
0: Jeden jajko. Zaczął się długo zastanawiać, drugi podrzucił tosta, potem znowu nic, nic, nic. Jeszcze do tego jajecznica. Powiem wam, że tak, no... Wiecie, no, tak mało różnorodnie z tym śniadaniem to u was wygląda dzisiaj, no. Patryk, 2 punkty, tost i jajecznica, chociaż to trochę tak naciągnięte, ale niech będzie. Alex zostaje z jajkiem i z melotorbą oczywiście. Melotorbę, Alex, ci wysyłamy do Patryka z Kiety. Słuchajcie, jedno mi obiecajcie. Panowie.
1: Słuchamy. No, słuchamy.
0: Weźcie wy, zjedźcie jakieś śniadanie i do tego
2: no,
0: mocna kawa.
2: Koniecznie. No,
0: przyda się wam. Cześć.

0: Everlasting i Armin van Buren i Sasha w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, jest fajna okazja. Ta okazja to taka, że równo 100 dni zostało nam do końca tego roku. Także jakbyście chcieli sobie przyjąć jakieś takie postanowienie jeszcze staroroczne na przykład, co? Że musicie coś zrobić do końca roku. To macie równo 100 dni. Do w pół do dziewiątej już tylko chwila, 3 minuty, a za moment Sigma w Melo.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
13: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
14: Maria Sadowska.
15: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Rihanna, where have you been? W Melo Radio podkręcamy tempo od samego rana. Słuchajcie, remontują pałac Buckingham. Podczas prac pod podłogą znaleźli tam m.in. kupony na zakłady sportowe, stare buty i gazety jeszcze z XIX wieku. No i sporo pochowanych przedmiotów, które należały do dawnych pracowników. Koniec remontu już niedługo, bo na wiosnę. Wtedy pałac będzie bardziej dostępny także dla turystów. Król mieszka w ogóle gdzie indziej, ale cały czas w pałacu organizowane są królewskie przyjęcia i imprezy. I król to wie, jak się bawić. Może zrobić dobre melo, pohałasować, a bałagan zrzucić na tych od remontu.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Two Colors, Pray Madonna i takimi numerami przedłużamy lato. To jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na naszej stronie meloradio.pl. Newsy już za chwilę.
1: A w nich o tym, że do tej pory było wiadomo, że diamenty mogą mieć pory, ale nikt ich dotąd nie stworzył.
2: A już o 9:00 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All the Time. Cały czas podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD-imbwar.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Trafik.
8: Kierowcy wyjeżdżający z Wrocławia w kierunku Jędrzychowic muszą liczyć się z utrudnieniami na autostradzie A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła remont 5 łącznic węzłów autostrady położonych między kątami wrocławskimi a Budziszowem. Wprowadzono objazdy, koszt prac to blisko 6 milionów złotych.
4: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
8: Jeśli sprawdzą się prognozy, to parasol może być dzisiaj w ruchu. W zapowiedziach przelotny deszcz, chwilami może być wietrznie. Wiatr będzie rozganiał chmury, pozwalając pokazywać się słońcu. W najcieplejszych godzinach dnia, dziś wypadną między 15 a 18, temperatura we Wrocławiu ma sięgać 17 stopni. Jutro też ciepło, popatrzymy i na chmury, i na słońce. Nie będzie padać ani mocno wiać. Deszcz ma powrócić w czwartek.
4: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
9: Już prawie 9:00. Teraz newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Donald Trump chce, żeby Ukraina przestała niszczyć rosyjskie rafinerie. Ukraina odpowiada, że ataki mogą ustać, ale najpierw Rosja musi przestać niszczyć ukraińskie elektrownie. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Sąd przesłuchał trzech biegłych, potwierdzili, że to kierujący BMW uderzył w kije, mówi prokurator Izabela Knapik.
11: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu. Ten materiał zgromadzony jest bezsporny.
10: Zdaniem biegłych BMW pędziło ponad 300 km na godzinę. Na Lubelszczyźnie dziś i jutro będą ćwiczenia z udziałem syren. Zostały zapowiedziane w powiatach janowskim i chrubieszowskim. Alarmy będzie słychać między 10 a 12. Porowate diamenty są realne. Wytworzyli je w ramach eksperymentu naukowcy ze Szwecji. Do tej pory takie diamenty występowały jedynie w teorii.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: W teorii to wiadomo jak zacząć dzień, ale my razem z wami uskuteczniamy to w praktyce, codziennie od rana. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemano, jest 9:00.

I co? Świętowaliście już dzisiaj? Bo jak nie, to może właśnie teraz, tak jak wiecie, w pracy jesteście, to tak cyk na chwilę do łazienki i poćwiczcie, co? A jak narzekacie, że chłodno wam, to za chwilę mam takie info, od którego zrobi się wam trochę goręcej. Poza

0: to ludzie na co narzekają? Na to, co zawsze, czyli na pogodę.
1: No zimno jest, no.
0: No zimno jest, no. Już nawet słyszałem dzisiaj od szefa, że jakoś tak zimno jest, słuchajcie. To teraz uwaga, bo może się zrobić gorąco. Jest takie miejsce na świecie, w którym różnica temperatur w ciągu roku to nawet 100 stopni.
1: Wow.
0: Chodzi o miejsce na Syberii, to takie miasto Imiakon, i tam zimą potrafi być minus 60 stopni, aha, a latem termometry pokazują nawet plus 30. I wyobraźcie sobie teraz, że macie tylko jedną szafę, do której musicie upchnąć ciuchy na okazję pod tytułem minus 60 i na plus 30 stopni. A tak w ogóle to w Polsce taką magiczną temperaturą to jest 15 na termometrach, bo we wrześniu, jak się nagle robi 15, to wszyscy kurtki zakładamy, a w marcu przy tej temperaturze będziecie ściągać.

Dimitri Vegas, w Mellow, Thank You Not So Bad. Tak podkręcamy tempo, jest już 18 minut po godzinie 9. No i dzieje się tak, że jak jest jesień i wrzesień,

0: Josh Baker in My Place w Melo Radio. Prawie w pół do dziesiątej i to jest podobno taka pora, kiedy najczęściej można ludzi w pracy zobaczyć z kubkiem kawy w ręku albo na biurku. Tak jest u was też? Podobnie? Podkręcamy tempo w Melo Radio. Kenji Żyrak już za chwilę. Także Axwell pojawi się u nas już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
21: Hot doga poproszę.
20: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
22: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
23: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
24: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
23: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
24: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
23: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
25: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
26: GWM. Go with more.
0: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Kierowco, jeździsz Toyotą? Mamy coś dla Ciebie. Tylko teraz w serwisie Toyota Nowakowski wykonamy bezpłatną laserową kontrolę geometrii zawieszenia oraz stanu opon. Otrzymasz czytelny raport i indywidualne zalecenia naszego doradcy, aby Twoje auto było gotowe na zimę. Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy do dealera roku Toyota Nowakowski. Bielany Wrocławskie, ulica Czekoladowa 10.
4: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
26: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
27: Lidl, to się opłaca.
28: Po reklamie.

0: Never Going Home Tonight. David Guetta i Alesso w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was kasę do zgarnięcia. 200 mogą być wasze. Liczymy tylko, że macie jakiś fajny, oryginalny pomysł, na co pójdą te pieniądze. Można wejść na meloradio.pl i napisać o waszym pomyśle. O czym pisałaś, Kasia?
1: Pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ, jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I muszę kupić taką, która mi wszystko pomieści.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super, dzięki.
0: Tak cieszyła się Kasia z kasy, a wy jak się będziecie cieszyć? No, pomyślcie sobie, co byście chcieli załatwić dzięki tej kasie. Szybka kasa, 200 zł, 200 do zgarnięcia mogą być wasze. Jeszcze dziś do wydania będą od razu. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły. We'll be right back.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Jak ja lubię ten numer, Raven Easy Biz, All of My Love, prosto z 30 Meloradia. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i takie gorące numery. Mnóstwo moich adi przygotowanych na dzisiaj. Szczególny dzień. Cześć, cześć, hej.
1: No siemanko, mam tego wszystkiego faktycznie dużo i dobrze, że o tym wspominasz, bo nie mam zamiaru się ograniczać. Ja wam obiecuję, że będzie potężnie.
0: Będzie. I teraz razem ze mną. Ostatni dzień lata dzisiaj.
1: Naprawdę?
2: Serio?
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie bardzo mocno. Tobi Romeo, od tego zaczynamy.
0: Dobrze, wykorzystajcie ten dzień, bo jutro będę budzić was już pierwszy dzień jesieni.
1: Ty bez kitu i dzień od razu krótszy, nie?
2: Ale zimno jest już dzisiaj, więc...
1: Faktycznie, faktycznie. Chociaż to ja wczoraj przyszedłem w krótkich spodenkach. No zdarza
0: się.
1: Gorąco
0: się trzymajcie. Pa!

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
3: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
8: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
7: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
8: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
7: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
9: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
10: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
11: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy.
12: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus.
16: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
20: Zakończył się remont ulicy Łużyckiej na Karłowicach Różance w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. W trwającej edycji jest 15 ulic, z których w remoncie jest jak dotąd 10. To m.in. Ignutasz, Bowcowa, Ardestowa, Gajowicka, Wiśniowa, Dębowskiego, Karmelkowa. W kolejce czeka na przykład Żmudzka i Okulickiego.
21: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
20: Przybywa stopni na wrocławskich termometrach. Najwięcej do 17 mają pokazać między 15 a 18. Będziemy świadkami przepychanki słońca z chmurami. Może zdarzyć się niewielki przelotny deszcz. Potowarzyszą nam silniejsze podmuchy wiatru. Można głęboko nabierać powietrze w płuca. Jego jakość jest bardzo dobra we Wrocławiu. Środa zapowiada się bez deszczu, przyniesie więcej chmur do południa i sporo słońca po południu.
21: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju.
19: To są newsy Meloradia Wrocław.
20: Urszula Miszczak. Wrocław i 50 okolicznych samorządów chce być metropolią. Samorządowcy przygotowali projekt ustawy, który by powołał taki twór. Przekonują, że utworzenie metropolii dałoby zysk 500 000 rocznie i to przyspieszyłoby budowę siatki komunikacji metropolitalnej, autobusowej, a zwłaszcza kolejowej. Samorządowcy chcą teraz rozpocząć rozmowy z rządem i parlamentarzystami. Liczą na poparcie po tym, jak niedawno podobną ustawą powołana została Metropolia Pomorska. Dziś dzień bez samochodu. Przejazdy komunikacją miejską we Wrocławiu są bezpłatne. Dla każdego, mówi Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław.
22: Inwestujemy w nowy tabor, modernizujemy infrastrukturę, słowem poprawiamy komfort podróżowania. Dlatego zachęcamy mieszkańców, aby właśnie tego dnia zostawili samochód w garażu i wybrali tramwaj albo autobus.
20: Także dziś i w czwartek dzień rekrutacji w MPK potrwa od 16 do 18 na zajezdni przy ulicy Obornickiej. To wydarzenie dla osób, które myślą o pracy za kierownicą autobusu miejskiego. Za godzinę powiem o nowym numerze alarmowym we wrocławskim ZOO.
23: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
24: Komisja Europejska przygotowuje plan awaryjny na wypadek braków paliw, zwłaszcza lotniczego. Urzędnicy z Brukseli chcą na forum ONZ omawiać problemy związane z tranzytem ropy. Główne stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych, solidarne z CNN, nie będą relacjonować działań Donalda Trumpa. To po tym, jak prezydent USA pozbawił CNN dostępu do Białego Domu. Polscy siatkarze odliczają ostatnie godziny do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się w Sofii z reprezentacją Niemiec. Łatwo nie będzie, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
25: Niemcy naprawdę są skrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli.
24: Dzisiejszy mecz z Niemcami rozpocznie się o 18:00. A dziś także dzień bez samochodu. To w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. W wielu miastach w Polsce podróże transportem publicznym są bezpłatne.
23: Ale sprawdźcie jeszcze w razie czego, żeby potem kamer was nie zgarnął.
24: No właśnie.
23: Siemanko, 10:00 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No to mam nadzieję, że wiecie i o tym pamiętacie. No i będzie muzycznie przepięknie. Toby Romeo, Fly High. I jeszcze w tej godzinie Neptunika i What If. Siemano.

Na Pdunikaj, What If w Meloradio, 16 minut po 10. Podkręcamy tempo. No to już chyba dla mnie trochę tłumacz. Czytam właśnie, że branża gamingowa ma nowy pomysł dla konsolowców, który nie bardzo wiem, jak się przyjmie. Chodzi o pada dokładnie o to, by ten był w stanie realizować płatności za gry i dodatki. Łączność działa to tak trochę jakby bezprzewodowo, wiecie, przez NFC, czyli dokładnie tak jak w naszych smartfonach. Nie wiem, jak się na to zapatrujecie, ale moim zdaniem to jest bez kitu naprawdę opcja już hardkorowa. Nawet dla mnie za dużo, no. Ale może to dlatego, że ostatnio się starzeje. A więcej takich info jeszcze usłyszycie w Meloradio, bo tutaj mówimy o wszystkim tym, czym żyją sociale. Armin Van Buuren, This Is What It Feels Like.

0: modelki wodarskiej, każdy twój ruch w Meloradio, tak podkręcamy tempo. 28 minut po 10, my cały czas będziemy serwować wam takie wakacyjne numery i nie tylko, bo będzie jeszcze między innymi coś, co no po prostu zadba o to, żebyście poczuli moc i elektronikę. Eli Oaks, Lavinia Reasons to na pewno, Criss Cross Amsterdam to trochę wspomnień też będzie.
1: Reklama. Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: a kochać warto umieć. Smolasty doda, nie żałuję w Meloradio. 18 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. Ważne info, ladies and gentlemen. 200, a nawet pół tysiąca złotych. No nie oszukujmy się, taka kasa, nie? Taka szybka kasa to jest przyjemność, z którą możecie zrobić, co chcecie. Mariusz, to przyznaj się, co byś zrobił, bratku? No powiedz.
1: Kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, wow, żeby ta klimatyzacja działała.
0: Znaczy, ja powiem tak, ja się na tym nie znam kompletnie, ale wiesz co, fajnie, że się udało, że mogłeś sobie zrobić moduł klimatyzatora. Ja wam proponuję moduł wygrania szybkiej kasy. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, no i zgarniacie siano. Także let's go, do dzieła.

0: Nie słyszałem tego, nie wiem ile lat, nie będę się bardziej postarzał. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza i My Oh My w Meloradiu, podkręcamy tempo. Marcin Sikora też podkręca tempo, to jest człowiek pełen energii i ma newsy.
1: Tak, a w nich między innymi o tym, że zakaz promocji reklamy alkoholu, natomiast to tempo jednak odkręca niż podkręca.
0: Okej. Czyli generalnie hashtag pilne.
2: A już o 11 zagramy.
0: No czekajcie, zaraz zobaczę, bo już naprawiłem. Lumix, self-aware, oczywiście. Znaczy, powiem tak, ja uważam, że człowiek powinien mieć jeszcze jedną rękę i wtedy wszystko by ogarniał.
1: No pewnie. A czy dalej byłby człowiekiem?
0: Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
0: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i nie widoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. 26 i 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
11: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
10: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
11: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
10: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł z zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz. Wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
11: GWM. Go with more.
12: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
13: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
18: Niebo w chmurach, niewykluczony niewielki przelotny deszcz, więcej od niego powinniśmy złapać słonecznych promieni, tak wynika z prognoz. Poza tym liczmy się z silniejszym wiatrem. Jego podmuchy najbardziej mogą być odczuwalne między godziną 14 a 19. Rośnie temperatura we Wrocławiu, zatrzyma się na 17 stopniach. Tyle samo ma być jutro. Poza tym środa ma nam upłynąć w towarzystwie słońca, niegroźnych chmur i lekkiego wiatru.
17: To są newsy Meloradia Wrocław.
18: Urszula Miszczak. Jest umowa na remont estakad na Alei Sobieskiego we Wrocławiu. To dwa duże obiekty, dzięki którym możemy przejeżdżać nad torami kolejowymi i ulicą Dobroszycką. Prace budowlane powinny być rozpoczęte przed nowym rokiem. Będą realizowane etapami, rozpoczną się od estakady zachodniej. Podczas remontu jedna z estakad zawsze będzie dostępna dla kierowców. Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły? O tym rozmawia około 130 nauczycieli, ekspertów i samorządowców z całej Polski we Wrocławiu na pierwszym forum edukacji mobilności aktywnej, mówi Urszula Jagielska z Urzędu Miejskiego.
19: Najwięcej dzieci we Wrocławiu do szkoły porusza się piechotą, bo to jest 2/3 dzieciaków, tak naprawdę to są podróże po prostu aktywne, czyli w te aktywne również się liczą komunikacja publiczna, bo zawsze z przystanku trzeba dojść do tej szkoły, można rowerem, hulajnogą i tak dalej.
18: Forum trwa jeszcze dzisiaj. Na koniec wrocławskie ZOO uruchomiło numer alarmowy 510 015 987, jest przeznaczony do zgłaszania przypadków dokarmienia zwierząt. Za godzinę nowy pump track na leśnicy.
0: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Zakaz promocji i reklamy alkoholu jeszcze nie teraz. PSL na ostatniej prostej powiedział nie. Projekt wypadł z planu tuż przed głosowaniem. Joanna Wicha z Lewicy nie kryje potężnego rozczarowania.
20: Była zgoda. Nikt na drugim czytaniu ustawy nie zgłosił sprzeciwu.
2: Jednym z zarzutów do ustawy ma być to, że jest rzekomo niedopracowana. Stany Zjednoczone chcą handlować z Białorusią, mają pracować nad potężną umową na temat zakupu potażu, tak twierdzi Donald Trump. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach, to we Włoszech. Znaleźli je karabinierzy w jednym z mieszkań koło Neapolu. Miało być skarbcem jednego z mafijnych klanów. Rośnie handel mumiami w internecie. Jest on groźny nie tylko dla historycznych obiektów, ale też dla zdrowia kupujących. Mogą na tych mumiach występować zarodniki pleśni.
0: Widziałem ostatnio papier na promocji.
21: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Czyli jak był papier na promocji, to te mumie w razie czego da się zategować, nie?
0: No to się w ogóle da zategować, generalnie wszystko się da zategować, tylko trzeba do pomajstra zadzwonić. Lumix, Self-Aware, Adrian Nowak z tej strony, siemanko, podkręcamy tempo. Będzie więcej takich, obiecuję.

Offenbach i For the Floor w Melo Radio. 15 minut po godzinie 11:00, podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę w pracy. No ja to nawet do lustra dzisiaj, wiecie co, nie podejdę, bo moja karta wejściowa nagle przestała działać, więc ja chyba nie będę ryzykował, ale wy możecie, a w razie czego, jeżeli też się cykacie, no to macie szybką kasę. I o niej też jeszcze będę mówił w tej godzinie, także bądźcie blisko, ale najpierw David Guetta, Neo, Akon i Play Hard.

0: Lost Frequencies, Mary Frost i Paraiso w Melo Radio, 27 minut po godzinie 11. Muszę powiedzieć, że Lost mnie totalnie zaskoczył tym numerem, by nie powiedzieć, że też zakręcił, bo jest genialny. Ale nie jest to utwór, który zazwyczaj pojawia się w jego konwencji. Fajnie, że wychodzi poza schemat, fajnie, że się nie boi. A w tej godzinie też będzie fajny eksperyment muzyczny. We Know Speak Americano, Yolanda Be Cool. Dawno tego nie słyszeliście i przy okazji tego We Know Speak Americano idę robić kawę. Jak chcecie, to też wam ogarnę.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Mamy XXI wiek. Technologie AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. 26 i 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
11: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław.
17: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Yolanda Be Cool. We Know Speak Americano w Meloradiu. No i weźcie mi powiedzcie, kto wam takiego sztosa zagra, no? No wiadomo, że Melo. 18 minut do godziny 12, powiem więcej. Melo też ma taką fajną, bym powiedział, pasywną umiejętność. Niektórzy mówią, że to karta pułapka. Nie, ja uważam, że to karta przywilej w postaci szybkiej kasy. 200, nawet pół tysiąca złotych na co tylko chcecie. Madzia?
1: Wydałabym na super relaksujący masaż, żeby zredukować skutki mojego szefa, który mnie właśnie ostatnio denerwuje. Na ASAP-ie, wszystko na wczoraj. Zamiast kawkę spokojnie się napić, to jakieś raporty muszę przygotowywać.
0: Nie, no to jest w ogóle skandal. Znaczy powiem tak, na waszego szefa nie mam wpływu, ale jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, to zapraszam na meloradio.pl. No, a tutaj gramy też naprawdę mocno i trochę po polsku.

0: To jedna z najładniejszych nutek, jakie powstały w tym roku. Swedish House Mafia, Lucky Lee, Happiness is so sad w Meloradiu, 10 minut do godziny 12. Mam ich więcej, jakby coś. Mam też Marcina Sikorę, siemano.
1: No siema, ja też mam więcej.
0: Czego masz więcej?
1: Nagrody Nobla mam więcej.
0: O, a dowiemy się za co, czy to jest właśnie magia zapowiedzi?
1: Magia zapowiedzi, że będzie jej więcej.
0: Dobra, okej. A już o 12 zagramy. Przepraszam, żart mi przyszedł do głowy, ale lepiej, że go nie powiedziałem. Fire, Shimza, Kasangeo, to wszystko będzie oczywiście punktualnie o godzinie 12, kiedy jeszcze inni będą gadać i mogę wam obiecać, że nie tylko więcej Nobli, ale też więcej takich sztosów będzie, na serio.

0: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
5: Bo polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
8: Kierowco, jeździsz Toyotą? Mamy coś dla Ciebie. Tylko teraz w serwisie Toyota Nowakowski wykonamy bezpłatną laserową kontrolę geometrii zawieszenia oraz stanu opon. Otrzymasz czytelny raport i indywidualne zalecenia naszego doradcy, aby Twoje auto było gotowe na zimę. Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy do dealera roku Toyota Nowakowski. Bielany Wrocławskie, ulica Czekoladowa 10.
9: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
10: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
11: Specjaliści od przepowiadania pogody zapewniają, że słońce nie ominie Wrocławia. Uda mu się przebić przez chmury, które dominują nad miastem. Może chwilami mocno wiać, niewykluczony także przelotny deszcz. 17 stopni to maksymalna temperatura spodziewana we Wrocławiu między 15 a 18. Do 9-10 stopni ma być w nocy, nie będzie padać środa. Może powitać nas chmurami, ale z upływem dnia niebo przejaśni się, będzie słońce.
10: To są newsy Meloradia Wrocław.
11: Urszula Miszczak sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku maszyny mężczyznę zatrzymała Straż Graniczna. Do zdarzenia doszło na lotnisku we Wrocławiu. Służby wyjaśniają sprawę. Wzmocnione zostały wszystkie patrole na lotnisku. 2/3 wrocławskich uczniów dociera do szkoły pieszo, rowerem lub hulajnogą. Największym zagrożeniem są jednak ci uczestnicy ruchu, którzy podwożą dzieci pod same drzwi szkoły, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego.
12: Pod szkołami bardzo często dochodzi do takich konfliktowych sytuacji. Samochód podjeżdża, wysadza szybko dziecko na przejściu dla pieszych, odjeżdża. W tym czasie inne dzieci podróżują, przechodzą przez ulicę.
11: We Wrocławiu trwa pierwsze forum edukacji mobilności aktywnej. Nauczyciele, eksperci i samorządowcy z całej Polski dyskutują m.in. o tym, jak nauczyć dziecko bezpiecznej jazdy rowerem w prawdziwym ruchu ulicznym, jak ograniczać ruch samochodów pod szkołami. Na koniec nowy pump track. Wyprofilowany tor z muldami do jazdy na rowerze otwarto przy ulicy Jajczarskiej na Leśnicy. Powstał z wrocławskiego budżetu obywatelskiego 2023. Zagospodarowano też teren wokół.
13: Minuta do godziny 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: ABW we współpracy z prokuraturą zatrzymała mężczyznę, który przygotowywał zamach terrorystyczny m.in. na szkołę i meczet. 17-letni Paweł G. został aresztowany na 3 miesiące. Dron około kilometra od amerykańskiej bazy w Radzikowie. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że obiekt był obserwowany 15 września, nie stanowił jednak zagrożenia. Coraz mniej mikrokawalerek na rynku nieruchomości. To lokale, które często mają kilkanaście metrów kwadratowych, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
15: Zasób nie może być obecnie swobodnie powiększany poprzez budowę nowych lokali mieszkalnych poniżej 25 metrów kwadratowych.
14: Lokale poniżej 25 metrów kwadratowych powierzchni mają status usługowych. Nagroda Nobla będzie warta o milion więcej. Wyniesie teraz 12 milionów koron szwedzkich, zdecydowała o tym Fundacja Noblowska.
13: Siemanko, 12 na zegarach, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo my tutaj podkręcamy tempo. No a kiedy inni gadają, to my już gramy. Za chwilę zrobi się trochę podróżniczo, bo mam dla was fajną ciekawostkę. A to Shimza i Fire Fire w Meloradiu. W tej godzinie jeszcze modelki i lubię cię jak lato.

0: Silva Bumpa on tonight w Meloradio, 14 minut po godzinie 12. Teraz się zrobi trochę podróżniczo.
1: Razem z nami jest Robert i to Robert Grzywa. Witam serdecznie szanownego podróżnika.
2: Cześć, cześć.
1: Po pierwsze chciałem cię zapytać, jak często ludzie mówią, że masz świetne nazwisko?
2: Kilka razy do roku.
1: No i to jest fajne, to jest takie yearly w takim razie. Dobra, bardzo się cieszę. A tak serio całkowicie, słyszałem, że byłeś przed momentem w Kirgistanie. Ja, ponieważ z geografii miałem dwójkę, gdzie to w ogóle jest?
2: Kirgistan, Azja Centralna, już graniczy w samo państwo z Chinami. Można tam właśnie fajnie pobuszować wzdłuż granicy chińskiej.
1: I to była taka wyprawa bardziej turystyczna? Coś było do załatwienia, czy

0: Mistrzostwa Świata Nomadów, które się tam odbywały.
1: W ogóle na którym Polka zdobyła drugie miejsce w jeździe konnej, strzelając z łuku jednocześnie.
2: No, także wiecie, generalnie pamiętajcie o tym, że dziewczyny zawsze miały lepszy multitasking niż faceci, ale tak czy siak wielkie gratulacje. A wy gdzie chcielibyście się wybrać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Chętnie zagram wasze głosówki na antenie już za chwilę.

0: Thomas Gray i Heaven. Tak podkręcamy tempo, 25 minut po 12. Gdzie chcielibyście się wybrać? WhatsApp Meloradia, Łukasz.
1: Siema Adi, siema Meloradia. A propos wyjazdów, zdecydowanie polecam na przykład styczeń na takie fajne wypady. My w tym roku myślimy o Wietnamie, bo super. Chciałem sprawdzić, czy tam też mówią kurczak na otro. Jaki sosu?
0: Ja myślę, że tak, bo przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że kurczak na ostro łączy, a nie dzieli. I to jest w nim najważniejsze i najlepsze tym samym. Co prawda skutki później mogą być faktycznie dosyć intrygujące. W tej godzinie jeszcze Two Colors i Loveful, a ja cały czas czekam na odpowiedzi na pytanie, gdzie chcielibyście się wybrać. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
13: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
12: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
13: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
12: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
14: Wygenerowano z AI.

0: akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
9: BYD. Build your dreams.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny, dwa opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
13: Biedronka.
15: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Gabi, czyli Bryska i Lato. Pocałuj mnie, 19 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Jeszcze raz szybko przypomnę o tym, co w zasadzie myślę, że wszystkie tygryski cieszy najbardziej, czyli kasa. Nie oszukujmy się, kasa może szczęścia nie daje, ale można zamienić to w trochę przyjemności. Szybka kasa, czyli 200, a nawet pół tysiąca złotych na byle zachciankę, jaką tylko chcecie. Nie wiem, może chcecie sobie dołożyć do biletu lotniczego, może kupić sobie jakąś nową grę, albo po prostu trochę zaszaleć. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, piszecie, na co chcecie to wydać, a my potem do was oddzwonimy.

0: Do tej legendy to nie wiem jak wy, ale ja mogę wracać bez przerwy. Avicii, The Nights w Meloradio, 8 minut do godziny 13 i razem ze mną Ula Harciarek.
1: Siemanko.
0: Gadaliśmy trochę o pozytywach i właśnie Ula, muszę ci powiedzieć, że ty jesteś jednym z tych pozytywów.
1: Naprawdę?
0: Tak,
1: oj, dziękuję ci bardzo, ty też.
0: Dzięki, to bardzo miłe. A co w newsach?
1: A w newsach o tym, no, że idzie zima.
0: No to jakby na pozytywach skończyliśmy, nie?
2: A już o 13 zagramy.
0: Justy, Turn the Lights Off w Meloradio, tak wam gramy. No i ten numer punktualnie o 13. Także już możecie robić głośniej, bo będzie takich więcej. Tu Melo.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej!
10: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
13: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: trwa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
2: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: Kierowco, jeździsz Toyotą? Mamy coś dla Ciebie. Tylko teraz w serwisie Toyota Nowakowski wykonamy bezpłatną laserową kontrolę geometrii zawieszenia oraz stanu opon. Otrzymasz czytelny raport i indywidualne zalecenia naszego doradcy, aby Twoje auto było gotowe na zimę. Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy do dealera roku Toyota Nowakowski. Bielany Wrocławskie, ulica Czekoladowa 10.

0: Dokładnie minuta do 13, to czas na newsy Meloradia, a ma je dla nas Ula Harciarek.
1: Idzie zima, w Tatrach cały czas pada śnieg, na szlakach są trudne warunki, a temperatura odczuwalna spadła do minus 8 stopni. Gorący sportowo zapowiada się ten wieczór. Nasi siatkarze zagrają o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem Niemcy, mówi libero naszej reprezentacji Kuba Popiwczak.
2: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2.
1: Czyli wygrał z Bułgarią mecz o 18. AI ma być pod kontrolą, chcą tego Norwegia i Finlandia i domagają się, by ONZ utworzyła międzynarodową instytucję wyznaczającą standardy dla sztucznej inteligencji. Kylian Mbappe nie może doczekać się złotej piłki. Piłkarz dał do zrozumienia, że na tę nagrodę po prostu zasłużył.
0: W sensie facet tam idzie i po prostu on wie, że ją zgarnie, tak?
1: Tak.
0: To się nazywa mieć pewność siebie. Nice.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Będzie jakaś pokora, nie wiem, chociażby udawał cokolwiek, pewnie nie będzie. 13 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie You Stay, Turn the Lights Off, no i ja obietnic dotrzymuję. Do 14 jesteśmy razem.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: ciekawe, czy Armin van Buuren kiedykolwiek przemierzał świat Azeroth. No czekaj, sorry.
1: O, wiesz, nawet bym się nie zdziwił, gdyby tak było.
0: No bo dużo artystów jednak to robiło, nie?
1: Ozzy Osbourne, no tak. No. Gandedem grał.
0: To prawda, faktycznie. Will Smith też chyba widziałem.
1: Był chyba, no. MC Hammer na pewno.
0: MC Hammer na pewno. Mówimy o World of Warcraft, czyli grze bardzo starej tak naprawdę, która doczekała się czegoś no, spektakularnego wbrew pozorom, czyli ktoś tu się próbuje trochę ratować.
1: Tak, na myśli... stwierdzili, że za daleko zabrnęli i trzeba zacząć od nowa.
0: Trzeba zacząć od nowa i mowa o dokładnie... Znaczy nie, to nie jest dodatek.
1: To jest Classic Plus.
0: To jest Classic Plus i nazywa się to Forever i ty już miałeś okazję zagrać. Jak
1: tak,
0: się
1: żeby nie było, zapłaciłem, wykaszlałem 270 zł za dostęp do bety.
0: Naprawdę?
1: Ale bawię się fajnie, dobrze się bawię.
0: No to...
1: nie żałuję.
0: Znaczy, Jezu, naprawdę to aż tyle kosztuje?
1: No.
0: Faruko i Pepas już teraz Melo Radio.

0: Gnarly, Major League DJZ i Wasted Melo Radio, ależ to buja, jak to jest rytmicznie dobre. No już nie mówiąc o tym, że po prostu ta nutka wręcz przegenialnie siada i dosłownie zostaje w myślach na bardzo, bardzo długo, bo no, brzmi super. Ale jeżeli potrzebujecie więcej takich, to na spokojnie jestem przygotowany. The Logical Song i Scooter to już od wielu lat buja.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy!
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
23: Hot doga poproszę.
22: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
24: Sprawdź streaming od Canal Plus.
25: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
26: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
27: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
28: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Pamiętamy Sunrise Festival. Scooter, The Logical Song w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Mamy 17 minut do 14. No i gramy. Słuchajcie, tak przy okazji widzę tutaj, że sporo się zmienia w kontekście ruchu drogowego. Dobra, sporo to może za dużo powiedziane, ale gdzieś tam wyczytałem w sieci, że będą nowe znaki, między innymi pokazujące na autostradzie i na drodze ekspresowej, ile faktycznie powinniśmy jechać. I tak sobie myślę, że to nawet nie jest głupie, bo bądź co bądź, niby wszyscy wiemy, że dobra to jest ekspresówka, dobra to jest to, dobra to jest tamto. I z drugiej strony to naprawdę jest okej, że w końcu będziemy mogli mieć pewność, ile trzeba jechać, bo część z was wiem, że jeździ na nawigacji i niby one pokazują, ale kto wie, czy one czasem się nie pomylą.

0: wszystkie ogórki tańczą, tak? Josh Baker.
1: Ogórek, kiełbasa. Zielony ma garniturek.
0: Kiełbasa i żurek.
2: Kapkę i sandały.
0: Ale ładnie. Josh Baker, My Place na ficie z Igą Dudziok i Mikołajem Kujawińskim. Siemano.
2: Cześć.
0: Co wy macie na pasmo dzisiaj przygotowane? Pokażcie.
2: Ale w ogóle nie interesuje.
0: Ale pokaż
2: się.
0: Mi. Pokaż.
1: Co pokaż? Pokaż to robił tokarz, a to robiła fabryka i tego się nie dotyka.
0: Slay.
3: A już o 14 zagramy.
1: Eli Oaks, Lavinia, Reasons.
0: Mam ziomka, co robi na tokarce w sumie.
1: Ale w fabryce, czy tak prywatnie?
0: Prywatnie.
1: A, no to można dotykać.
0: Lepiej nie.

0: słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
8: GWM. Go with more.
9: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
13: Bo polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
14: Maria Sadowska.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
4: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: 3 miesiące aresztu dla 17-latka, który miał szykować zamach na szkołę i meczet. To kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
4: Nastolatek nie przyznał się do winy. Mężczyzna próbował dostać się bez biletu na lot z Wrocławia do Palermo. Sforsował ogrodzenie na lotnisku i wmieszał się w tłum. Został zatrzymany na pokładzie. Ukazała się książka brata księżnej Diany. Jest pełna zarzutów wobec jej byłego męża, króla Karola. Zbliża się koniec lata. Od jutra astronomiczna jesień, no i potrwa do 21 grudnia.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14, słuchacie Freak Fightu. Jeżeli pomyśleliście, że wasz dzień jest słaby, to proszę wysłuchać mojej historii.
2: No, jest ona dosyć mocna dzisiaj, to prawda.
1: Bardzo mało spałam i zjadłam zgniłego ogórka.
2: Nie popijaj mlekiem, to najważniejsze.
1: Więc jeżeli nagle zniknę w trakcie programu...
2: Co może się stać?
1: Ja wiem.
2: Jak zjadłem zgniły ogórek.
1: No myślę, że łazienka, prawda?
2: Zatrucie pokarmowe.
1: Iga Mikołaj, siemanko Reasons, tak wchodzimy w godzinę 14.

0: 11 po 14, czas na tureckie fake newsy w Meloradiu. Słuchajcie, przeglądam sobie internet, tak robię, i cały czas wyskakują mi różne newsy z Turcji, które są chyba nieprawdziwe.
1: Tak, turecki X ogłosił teraz, że Selena Gomez przeprowadziła wczesnym rankiem transmisję na żywo na Instagramie i drżąc oraz płacząc wyznała fanom, że jej małżeństwo oficjalnie dobiegło końca, bo Benny Blanco miał się z jakąś taką blondyną gdzieś tam spotkać na łódce.
0: Że
1: znaczy na jachcie w sensie.
0: Zdradził po prostu.
1: Że ją zdradził, no. Nie wiemy, czy to prawda, nie mówimy po turecku, natomiast patrząc na to, jak brudne ma nogi, to być może ma też coś za uszami.
0: Czyli w Turcji ich małżeństwo dobiegło końca.
1: Tak, ale tylko tam.

0: Jakoś tak milej ten tydzień płynie. Girls in Love, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A teraz temat związku influencerki Fausti.
1: O, robi się poważnie.
0: Robi się poważnie, bo po prostu współczuje tej dziewczynie takiego chłopaka.
1: No właśnie, to było na jakimś streamie chyba, tak? Kiedy Fausti sobie jadła czekotupkę czy coś takiego. No i wszedł w niej i powiedział: o, co ty tam jesz, będziesz gruba, kalorie.
0: Nie możesz zjeść kolacji, jak zjadłaś to.
1: No tak, i był nawet taki statement ze strony Fausti, która musi teraz mieć trochę czasu i przestrzeni dla siebie, żeby się zastanowić na poważnie, czy to ma sens w ogóle, czy może nie ma sensu. Ale mi się wydaje, że nie ma sensu, ponieważ to, co usłyszałem ze słów tego kolesia, to jest takie, no to jest takie typowe, posłuchajcie sami.
2: Weź, bo potem będą kręcić dramę i będą pisali wszyscy hejterzy, że ja cię głodzę i że jestem toksik. Ale masz jakieś aj, ładne.
0: No jesteś toksik, chłopie.
1: Tak, nie, ja tylko żartowałem, nie, zaraz będą, nie znam się na żartach. Co ty na żartach się nie znasz, głupia jesteś jaka.
0: Faust, jak nas słuchasz, zostaw go. Tego kwiatu jest pół światu, jak to moja babcia mówi.
1: Tak jest.
0: Dive into the ocean w Melo Radio.

0: Neptunika, What If w Meloradiu. Czy ty, Mikołaj, lubisz płacić kartą?
1: Lubię płacić kartą. Właściwie to w sumie tylko kartą płacę.
0: A musisz uważać.
1: Tak, dowiedzieliśmy się, że najbezpieczniejszy PIN to 0000.
0: I powiemy wam dlaczego jeszcze w tej godzinie.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydowy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
11: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
14: Po, polecam państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
15: Maria Sadowska.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Po reklamie.

0: BFF w Meloradiu. 1612 franków szwajcarskich to jakieś 7461 zł.
1: Wow, nic dziwnego, że tak z tymi kredytami szaleli. Ale mówimy o tym dlatego, gdyż tyle właśnie pewna seniorka zapłaciła za rogalika orzechowego w piekarni.
0: Ten rogalik tyle wcale nie kosztował.
1: Tak, po prostu jej się pomyliło i wpisała swój PIN w miejsce na tip. Ale może jest tyle warte? Trzeba tam kogoś wysłać. Książulo na przykład.
0: Muala? Nie, właśnie nie byłoby muala. Antymuala.
1: Nie, za drogie. Co to? 7000 za rogala?

0: Two Colors i nowość na naszej antenie. Mikołaj, myślę, że powinniśmy pojechać na wakacje, tak po Europie sobie pojeździć trochę.
1: Jasne, bo paliwo jest takie tanie jak barszcz.
0: Ale poczekaj, w Europie chyba jest całkiem nieźle, czy nie wiadomo?
2: Czy nie wiadomo? No właśnie, powiem o tym w newsach, jak to jest z tymi cenami paliw.
3: A już o 15 zagramy!
1: Alan Walker, Ava Max, Fate.
0: Będzie o paliwie, ten numer punktualnie o 15.
3: Reklama. Kierowco, jeździsz Toyotą? Mamy coś dla Ciebie. Tylko teraz w serwisie Toyota Nowakowski wykonamy bezpłatną laserową kontrolę geometrii zawieszenia oraz stanu opon. Otrzymasz czytelny raport i indywidualne zalecenia naszego doradcy, aby Twoje auto było gotowe na zimę. Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy do dealera roku Toyota Nowakowski. Bielany Wrocławskie, ulica Czekoladowa 10.
4: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
5: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
4: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
5: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
4: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
7: torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
19: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Po reklamie.
22: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
23: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
24: Ula Harciarek on the mic. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Szef MSWiA Marcin Kierwiński nie wykluczył przeniesienia kontroli granicznej w głąb kraju.
25: Jak najmniej
0: osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
24: Na przejściu w Dorohusku pojawiły się miejsca schronienia dla 650 osób. Kolejne zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto to były policjant. Według nieoficjalnych informacji pracował w pionie cyberprzestępczości. Ceny paliw w Europie rekordowo wysokie. Według Eurostatu w sierpniu wzrosły o ponad 20% rok do roku. Niezłą kasę przyniosła aukcja przedmiotów osobistych francuskiej legendy kina Brigitte Bardot. Kapelusze, meble czy domy poszły w sumie za prawie 1 000 000 euro.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: I mamy 15, słuchacie Freak Fightu, Iga Mikołaj, siemanko, zapraszamy Was na wycieczkę do Konina.
3: Tak, bo okazuje się, że fagata już nie będzie największym problemem, jaki pod Koninem będą mieli.

Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Words Melo Radio, tak podkręcamy tempo. I tak jak obiecaliśmy, zapraszamy was na wycieczkę do Konina, chociaż nie wiem, czy chcecie.
1: Ja polecam stamtąd uciekać jak najszybciej, bo zaraz tak wzrosną rachunki za prąd, że będzie naprawdę...

0: Tiesto, Tate McRae w Melodii. Tiesto, Tate McRae w Meloradiu. Nie chcę zabrzmieć jakoś wulgarnie czy dziwnie, ale mam nadzieję, że nie zdarza wam się uwodzić cudzych kotów.
1: Tak Rojek kiedyś śpiewał. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć.
0: Okropne.

0: To połączenie idealne, tak jak, nie wiem, ja i Mikołaj, tak jak słońce i plaża.
1: Tak jak impreza i mixtape Meloradia. O!
0: Pięknie powiedziałeś. My na YouTube'a wrzucamy wam właśnie takie mixtape'y, żebyście mogli sobie posłuchać muzyki jeszcze więcej, jeszcze mocniej, podkręcać tempo 24/7.
1: Tak, tam same bangery, które znacie z naszej anteny. Wjechał nowy mixtape wrzesień 2026, niecałą godzinę temu. O, już komentarz jest.
0: Aha.
1: Pierwszy, please. Codziennie słucham Meloradia, proszę komentarz i pozdrowienie w Melo. Pozdrawiamy użytkownika Storni, podłoga 022.
0: I my nie jesteśmy jak Julia Żugaj, u nas są pozdrowienia, myszeczko.
1: Pozdrawiamy wszystkich.

0: No i tak po ponad 24 godzinach synowa usłyszała jęki.
1: Ale takie jęki...
0: Takie, wypuśćcie mnie.
1: Jak zombie trochę.
0: Trochę tak. No i się okazało, że pani żyje. Ale tylko na chwilę.
1: Bo umarła znowu?
0: Mhm.
1: Dwójna śmierć?
0: To no tak jak w filmie Oszukać przeznaczenie, że nie da się go oszukać tak naprawdę. Ale pytanie pozostaje, czy w tym przypadku jakby organizuje się drugi, osobny pogrzeb, czy,
1: no
0: czy może lepiej zostać przy tym pierwszym?
1: No już był, no co będziesz wydawać kasy podwójnie, i tak nie żyje, co za różnica.

0: To Aben w Melo Radio. Może i wakacje się kończą, ale w Melo Radio zawsze są.
1: Pojechałbym na jakieś wakacje. Tylko dokąd?
2: No właśnie, dokąd wyjeżdżali Polacy? Jaki kierunek najbardziej lubili? To powiem w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
0: I ten numer wybrzmi u nas punktualnie o godzinie 17:00.
3: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w Melo.

0: o 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
17: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml. 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
16: Spotkajmy się w Biedrze.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
21: Urszula Miszczak, zapraszam. Zdrada, intrygi, lawina komicznych nieporozumień. Ding Dong, czyli karma wraca. To błyskotliwa farsa pełna zwrotów akcji, ciętych dialogów i sytuacji, które wymykają się spod kontroli. Jeśli macie ochotę na ubaw popachy, to zaznaczcie w kalendarzu najbliższą niedzielę. Tego dnia spektakl Ding Dong, czyli karma wraca, grany będzie we wrocławskim Impact Centrum. A może trochę magii? Jeśli tak, to wybierzcie się do kina Helios na film Totalna Magia 2. Zobaczycie historię pełną humoru, magii chaosu i nadprzyrodzonych wydarzeń. Zoo Wrocław wraca z kolejną edycją nocowania w kanale mozambickim. Oprócz noclegu w wyjątkowym miejscu będzie też nocne zwiedzanie afrykarium z edukatorem, wejście na zaplecza niedostępne na co dzień, wspólne śniadanie i poranne zwiedzanie zoo. Szczegóły znajdziecie na stronie ogrodu.
0: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic. Policja wyjaśnia sprawę ataku 11-latka na rok młodszą koleżankę. Do napaści doszło w jednej ze szkół w miejscowości Ptaki na Podlasiu. Dziewczynka trafiła do szpitala. Diagności samochodowi zatrzymani za przyjmowanie łapówek. To sprawa z Morąga Warmińsko-Mazurskiem. Wpadł też wręczający łapówkę. Czeka nas pogodowy przełom. Pod koniec tygodnia ma pojawić się więcej słońca, no i zrobi się cieplej. A to dopiero początek, bo w kolejnych dniach nawet 24 stopnie. Wakacje Polacy stawiali na zagraniczne wyjazdy, najczęściej do Turcji, mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki.
22: Turcy z uśmiechem nas witają, uwielbiają Polaków, zresztą my chyba też. Tutaj widzimy wspaniały stosunek ceny do jakości.
1: Zdecydowana większość Polaków wybierała wyjazdy all inclusive.
23: Rozumiem, że chodzi o operację, tam przeszczep włosów i...
1: Mówisz, tak?
24: Takie białe ząbki.
23: No. Dobry stosunek jakości do ceny w końcu, nie?
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
23: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu. Iga Mikołaj, dzień dobry raz jeszcze. Mamy do Was pytanie w związku z końcem lata.
24: No właśnie, wakacje niestety już za nami, ale jeszcze dzisiaj można coś zrobić.

0: Pride w Meloradiu. W Warszawie trochę pada deszcz, mamy nadzieję, że w innych częściach Polski jest słońce, a skoro dzisiaj ostatni dzień lata, to chcemy się dowiedzieć, co można zrobić w ostatni dzień lata właśnie na literkę P.
1: Można pójść na spacer w promieniach słońca.
0: Można się poopalać właśnie w tych promieniach słońca.
1: Można ponarzekać, że idzie jesień, a potem będzie zima i potem wiosna i tak w koło Macieju.
0: WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Co można zrobić w ostatni dzień lata na literę P? Czekamy na wasze głosówki.

0: Carla Fernandez, co jeśli w Meloradiu tak podkręcamy tempo, a co jeśli by tak ponagrywać głosówki na WhatsAppa Meloradia?
1: O, to jest fantastyczna propozycja na ostatni dzień lata, bo dzisiaj pytamy, co można robić w ostatni dzień lata na literę P i mamy dużo tekstówek przede wszystkim, ale mamy też głosówkę do Skara.
2: W ostatni dzień lata można pograć w grę. Najlepiej Tomb Raider.
1: Już napisałem Oskarowi, ale powiem wam też wszystkim, że nowy WoW wychodzi. Zapraszam do mojej gildii, dogadamy się, zrobimy najpotężniejszą gildię na serwerze i zniszczymy wszystkich.
0: Gramy
1: na PvP oczywiście. Dobrze, Martyna napisała, że można przygotować zapas herbaty i koców na jesień w ostatni dzień lata.
0: Ja tutaj muszę zmienić trochę podkład. No bo skoro tak jesieniarsko się zrobiło, zmierzch te sprawy.
1: Jezu, no dobra. Można pozbierać kolorowe liście, to propozycja od Misi. Można pić dużo herbaty, napisał Andrzej, to jest też tak prozdrowotnie.
0: Albo płakać, że będzie brzydko. Hania, nie lękaj się, będzie pięknie.
1: Tak, pięknie jak Edward błyszczący na słońcu. Nie
0: pięknie
1: oglądałaś Zmierzchu, widzisz,
0: nie,
1: ty nie oglądałaś, a ja oglądałem wszystkie filmy. Team Edward, jak coś.

0: wychodzi, zapraszam do mojej gildii, dogadamy się, zrobimy najpotężniejszą gildię na serwerze i zniszczymy wszystkich.
1: Nic nie
0: gramy na PvP oczywiście. Dobrze, Martyna napisała, że można przygotować zapas herbaty i koców na jesień w ostatni dzień lata.
1: Ja tutaj muszę zmienić trochę podkład.

0: Paraiso, Lost Frequencies i Mary Frost. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i sprawdzamy, co można robić w ostatni dzień lata na literkę P.
1: Tak jest.
0: Mateusz?
2: Można pójść pobiegać po Parku Poznańskim. Pozdrawiam.
1: Nie byłem nigdy. Wyślemy Jeremiego. On z naszej ekipy biega najlepiej.
0: A jeżeli chcecie się podzielić z nami tym, co można robić w ostatni dzień lata na literę P, to czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio, donośnik na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
14: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
15: Maria Sadowska.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: O reklamie.

0: Again w Melo Radio, jak pięknie się zrobiło. Sprawdzamy, co można zrobić w ostatni dzień lata na literę P. Dziękujemy za wszystkie głosówki.
1: Jest dużo propozycji.
0: Bardzo. Konrad na początek.
2: Poleżeć i się wykurować, bo jestem zaziębiony.
1: Uj, męskie przeziębienie to nie są żarty.
0: Pewnie ma, wiesz, 36,9 i wymyślę.
1: Umiera już.
0: Łukasz?
3: Można podgrzać grzaniec. Tak, tak, to już ta pora.
1: Taki z herbaty, z korzeniami, spoko, spoko.
0: Z imbirem.
4: Może ostatni dzień lata można oczywiście pomarzyć o następnym lecie.
0: Pięknie powiedziane. I Roman na dokładkę.
5: Można pić piwo i pomarzyć, co będzie się robić za rok latem.
1: To ja chyba wybieram opcję Romana.

0: Jest to mój ulubiony numer, Liwka, poza tobą nic w Meloradiu. Jest też Oluś mój ulubiony, hej!
1: Twój ulubiony? O. A masz jakiegoś innego?
0: A nie, że się nie... Spoko, nie? Mikołaj, ty jesteś fajnie. Moim ulubionym.
1: Brzmisz, jakbyś pracowała z kimś w duecie, no.
0: Z Mikołajem ty jesteś drugi ulubiony.
1: A, jestem drugi, tak?
2: Widzisz, drugi, no.
1: Drugi, tak?
2: Wszyscy na drugim miejscu.
1: Dobrze,
0: no,
1: Iga, dobrze.
0: Znaczy, w sensie, ja wychodzę.
3: A już o 18 zagramy
1: Lumix Self-Aware, powiem to zdenerwowany.
0: Mikołaj, ja ciebie kocham najbardziej.
1: Oluś drugi zaprasza.
2: Za późno.
0: Oluś drugi zaprasza.
1: Jest mi strasznie smutno. Pocieszcie mnie po 18.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. 26 i 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
8: Kierowco, jeździsz Toyotą? Mamy coś dla Ciebie. Tylko teraz w serwisie Toyota Nowakowski wykonamy bezpłatną laserową kontrolę geometrii zawieszenia oraz stanu opon. Otrzymasz czytelny raport i indywidualne zalecenia naszego doradcy, aby Twoje auto było gotowe na zimę. Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy do dealera roku Toyota Nowakowski. Bielany Wrocławskie, ulica Czekoladowa 10.
9: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
10: O reklamie.
11: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
12: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
13: Ponad 500 milionów złotych stracili Polacy na fałszywych reklamach wygenerowanych przez AI. To wyniki 5-tygodniowego monitorowania sieci przez NASK. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Tam diesel kosztuje ponad 2,90 euro. Dlatego Finowie chcą bojkotować stacje benzynowe. Robert Lewandowski jeszcze nie wie, kiedy zakończy grę w reprezentacji Polski. Kapitan biało-czerwonych pojawił się na zgrupowaniu kadry w Warszawie.
14: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat.
13: Najbliższy mecz biało-czerwonych w piątek z Bośnią i Hercegowiną, a już za chwilę mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Biało-czerwoni grają o półfinał Mistrzostw Europy. Oczywiście mocno trzymamy kciuki.
12: No i oczywiście wygrają, nie ma innego
13: oczywiście.
12: Wyjścia.
13: Oczywiście.
15: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Turn the volume up. Idev. Idev Melo.
1: No to mamy już punktualnie 18 u nas w garach. Ten wtorek na plus czy na minus? Jak to u was wygląda? Dawajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wszystkie wasze wtorkowe historie, no i na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a ja idę w Melo. Wy też chodźcie. David Guetta i Sia Titanium. To za moment. Lumix i Self-Aware. Tak sobie rozpoczynamy. Tupychu, siemano.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Josh Baker i Poppy Bascom, to My Place, to jest Melo Radio, tak się tempo podkręca, 18.18 na zegarach, a teraz nie tylko tempo, podkręcę wasz budżet także.
1: Szybka kasa w Melo Radio.

0: prezent grę piłkarską.
1: A, tę taką najpopularniejszą, co się piłkę kopie i się gra drużynami.
0: Dokładnie. No dokładnie, słuchaj, tak. Dokładnie,
1: ja ci muszę mały teścik zrobić. TFC Barcelona czy Real Madrid?
0: Nie trafiłeś ani jedno, ani drugie. Najlepsza liga świata, Premier League.
1: A, jej wysokość, jak rozumiem.
0: No oczywiście.
1: No i komu tak najmocniej kibicujesz? Za kogo trzymasz kciuki?
0: No moje serduszko jest niebieskie.
1: Okej, wszyscy już wiemy. Wszyscy już wiemy, o co chodzi. Stary, słuchaj, no to ja nie mogę zrobić inaczej. Ja też uwielbiam sobie weekendziki spędzać właśnie z tą gierą. A ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce. Pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Super, dzięki bardzo.
1: Oj, coś tak czuję, że jeżeli ktoś z was chciał się z Michałem na weekend umówić, to najbliższy miesiąc odpada.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: No właśnie, take it slow, nie spieszcie się. Już jest 18.29, już nie musicie, już szef nie patrzy. Dacie radę ze wszystkim dojechać do końca tego wieczora. Nieważne, czy ten wtorek był dobry, czy nie. A trzymam kciuki, że jest jak najlepszy, tylko się da. Czekam na wasze głosówki, czy wasz wtorek na plus, czy na minus i dlaczego. Wysyłajcie je na WhatsAppie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

Melo Radio Wrocław. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet...
4: Rozpoczyna!
5: Ach, 35 lat Wektry w polskich domach! Chcieliśmy wam bardzo podziękować!
6: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
7: Mówisz? Masz.
6: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez

0: Na co nie ów. 16 minut do 19, a ja was zapytałem, jak ten wtorek, zaliczacie go na plus czy na minus i dlaczego? Dajcie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, no to słucham.
1: Zdecydowanie wtorek na nie, ponieważ dostałam moją drugą jedynkę w życiu.
0: No średnia sytuacja, ale spokojnie, pamiętaj, uczeń bez jedynki to nie uczeń. Melo.

0: Alan Walker i Ava Max, to Fate. Słuchacie Meloradio, takie sztosy wam gramy. No i po 19 będzie ich jeszcze więcej, mogę to obiecać. No i też obiecuję, że zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Do zgadnięcia będą skiety Meloradia. Kto chce po nie sięgnąć, no to trzeba zostać z Meloradiem. Fajnie będzie.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeated będzie. Martin Garrix, Ed Sheeran. Ten numer zagramy punktualnie o 19, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
0: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legii. Inwar.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
6: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
9: Kierowco, jeździsz Toyotą? Mamy coś dla Ciebie. Tylko teraz w serwisie Toyota Nowakowski wykonamy bezpłatną laserową kontrolę geometrii zawieszenia oraz stanu opon. Otrzymasz czytelny raport i indywidualne zalecenia naszego doradcy, aby Twoje auto było gotowe na zimę. Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy do dealera roku Toyota Nowakowski. Bielany Wrocławskie, ulica Czekoladowa 10.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. 26 i 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
15: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Słuchaj na 97.8 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Idę w Melo. No to mamy punktualnie 19. W tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu, ale wcześniej zagramy dużo naprawdę wielkich sztosów. Kygo, Max Magno i Take Me Back. To będzie Daruti Sandstorm, także zaczyna Martin Garrix z Edem Sheeranem. Tu Pychu, siemano.

Take Me Back to Kygo i Max Magnon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 19. No i to jest chyba dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś myślę o czynności. I słuchajcie, ta czynność potrafi zmęczyć, ale też potem można pochwalić się, jak się ją zrobi, na social mediach. I bardzo często ludzie lubią to robić. A to czekam na wasze telefony już za moment. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, za chwilę wam się przyda. Melo.

0: ale ten gość dał w tym roku show na Tomorrowland. Calvin Harris i My Way. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 19.18 na zegarach. No to ja mam do was standardowe pytanie. Jak co wieczór?
1: O czym myślisz?
0: No i jak co wieczór proszę, żebyście dzwonili pod 321-321-777 no i spróbowali rozwikłać to, co dzieje się w mojej głowie, o czym ja dzisiaj myślę. Już możecie to robić. Na dziś, słuchajcie, myślę o czynności. Ta czynność potrafi zmęczyć, ale też potem można się pochwalić, jak się ją zrobi w social mediach. No to ja już widzę, że telefony dzwonią, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Witam, cześć, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz, to o czym myśli pychu?
2: Mi się wydaje, że myślisz o jakimś bieganiu może, po którym możesz wystawić, pochwalić się swoim wynikiem?
0: No stary, jakżeś szybko rozwikłał tę zagadkę. Czy ty do tych biegających należysz?
2: Absolutnie nie.
0: Ja cię rozumiem, myślę, że i ciebie i mnie łączy jedna rzecz. Jesteśmy mistrzami w dynamicznym biegu między na przykład łóżkiem a lodówką. Co ty na to?
2: Dokładnie, tylko krótkie odcinki.
1: O czym myśli pychu?

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordę.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w blisko.

0: kawałek do reklamy. Pogonimy tydzień, weekend przywitamy. Bardzo mi się podoba właśnie to w tym numerze. Pogwarzymy Sokół, Clear Mind i Enklawa. To jest Meloradio, 27 minut na zegarach po 19. No a ja patrzę na to, co dzieje się w siatkówce. I brawo, brawo, brawo panowie. Seria błędów Niemców. No i Polacy meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. 3-0 pokonaliśmy właśnie drużynę reprezentacji Niemiec. Wielkie brawa. I co tam sąsiedzi u was?
1: Meloradio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca, szkoła, korki.
2: W Meloradio mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Autopromocja. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD-imbwar.pl.
12: BYD. Build your dreams.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
19: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
23: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
26: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
27: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
28: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
29: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Avicii, mistrz, król, no wiele tutaj można o nim powiedzieć. Waiting for Love. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 15 minut do 20, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości i głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Dajcie mi znać, czy wasz wtorek na plus, czy na minus. Co się dzisiaj u was wydarzyło, czym chcielibyście się pochwalić? Dajcie mi znać głosówkami, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, tak jak zrobił to Łukasz.
1: Cześć Olek, witamy Melo Radio.
0: Siema.
1: Wtorek na plus. Siatkarze nasi, widzę, z Niemcami też na plus. Idę zaraz na randeczkę, zaproszony do kina, to też na plus. Także życzę wszystkim super, super, super wieczoru.
0: Łukasz, ty żyjesz najlepszym z możliwych żyć. Jak dorosnę, chcę być jak ty. Melo.

0: Marlon Hofstadt i I Like. Tak podkręcamy tempo. To jest Meloradio, 20 już za moment wybije, a po niej pogadamy sobie między innymi o tym, co dzieje się w uniwersum Książula, ale też pogramy fajnie. I to nawet bardzo.
1: A już o 20 zagramy
0: Eben i Hearts. Taki będzie można sobie porobić za kółkiem kierownicy już punktualnie o 20, bo zagramy ten numer wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Idę w Melo.
1: No to mamy punktualnie 20 na zegarach. Humorki u was dobre? Dajcie znać, co robicie. Czy wasz wtorek na plus, czy na minus? WhatsApp Melo Radio, tam czekam na głosówki. Odnośnik na meloradio.pl. A my gramy. Iben i Hearts. To na sam początek Florida i David Guetta. Oni już za moment. Tu Pychu, siemano.

Melo. To Fly High. Tak podkręcamy tempo. 16 minut po 20 na zegarach, a czas rozpocząć klubowy sezon. Rozkładajcie, za oknami już coraz zimniej, więc plenerki czas zamienić na kluby, a do tego zaprasza warszawskie Niebo. Już w ten weekend dwie naprawdę mega mocne imprezy. Heizbeast, Tyszka czy Karo, oni między innymi za dekami będą naprawdę mega mocne hiciory. Idziemy do Nieba. To już naprawdę kultowa impreza, a skoro my idziemy w Melo, no to ja mam dla was trzy podwójne wlotki na właśnie to wydarzenie. Jeśli chcecie je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsApp Melo Radia i dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać.

Kocham ten motyw, on mi się nigdy nie znudzi. Tovlo i To Die For, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia, 20:27 aktualnie na zegarach. Kolejna afera u książula. Słuchajcie, pojechał tym razem do Zielonej Góry, tam się wybrał. No i poszedł do jednej z knajp. Najpierw obsługa trochę nie dowiozła, no po prostu niemili byli. No a potem zapłacił od cholery pieniędzy i nie chcieli mu dać nawet za to paragonu. No muala, jak się domyślacie, ta knajpa nie dostała. Zdziwienie ogromne. No ostatnim razem tak się zaskoczyłem, jak się dowiedziałem, nie wiem, że wtorek nie jest tak fajny jak piątek.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. To żadna tajemnica, że Wrocław i Dolny Śląsk pozostają miejscami, które przyciągają ekipy filmowe. I dzieje się to między innymi za sprawą dolnośląskiego i wrocławskiego konkursu filmowego. Teraz więc u nas o samym konkursie i o tym, jakie filmy powstają i będą powstawać właśnie u nas.
0: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
5: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
4: Rozmawiamy o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji. Czyli więcej, no i jeszcze rocznica, ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
5: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. Patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi. I też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych. Nie tylko mówię o reżyserach, scenarzystach, ale też osoby, które zajmują się lokacjami filmowymi, którzy są operatorami. W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy. Samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000 i DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji. Właśnie to są małe procenty w skali całego filmu, ale właśnie dzięki dystrybucji w Polsce, czy z platform VOD, czy w momencie, kiedy film zostanie sprzedany do telewizji, to my też jako koproducent mamy z tego jakieś wpływy i te wpływy potem wrzucamy do naszej skarbonki o nazwie Fundusz Filmowy. I możemy dysponować nimi w kolejnym konkursie i w kolejnych rozdaniach tego funduszu w kolejnych latach.
4: Mhm. Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, to jest te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
5: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania. Nie są głównym trzonem, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy milionów, paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach. Więc w momencie, kiedy my dysponujemy w funduszu prawie 2,5 milionem złotych, no to wiadomo, że to jest jakaś tam po prostu cząstka tylko danego filmu. A w przypadku, jeśli mówimy o dofinansowaniu 10 filmów, no to są kwoty 600 tysięcy, 300 tysięcy, 200 tysięcy, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu. Jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie w portfolio duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes. Mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. To są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych, właśnie no, chociażby w Cannes, piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc potem właśnie w tym momencie pojawiam się ja, która opowiadam o promocji, o potencjale regionu, mówię, gdzie to było kręcone i jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura wiejska, architektura górska. No, naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten, ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas po środki. Oni wiedzą, jakie to są kwoty, ale mimo wszystko dla nich jest to ważne i cenne. Takie właśnie wsparcie lokalne, regionalne.
4: Rozmawiamy o filmach nagrywanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, czy opowiadających historie związane z naszym regionem. Niedawno rozstrzygnięty został Dolnośląski i Wrocławski konkurs filmowy. Sprawdzamy więc, jakie filmy, między innymi dzięki temu, zobaczymy na ekranach kin.
5: To może zacznę od naszej dumy. Najnowszy film Magnusa von Horna, czyli reżysera Dziewczyny z igłą, która podbiła świat, bo i Cannes, i Złote Globy, i Oscary. I z tymi Oscarami ta historia jest związana, ponieważ film Pasażer, bo o nim mowa, to film, do którego scenariusz został reżyserowi Magnusowi podrzucony po właśnie projekcji Dziewczyny z igłą, więc jest chęć zachowania tej stylistyki. To będzie czarno-biały film w podobnej właśnie stylistyce i po podobnym językiem filmowym mówiący. Cudownie, że z tą samą ekipą, bo zdjęcia będzie robił Michał Dymek, scenografię będzie robiła nasza duma wrocławianka Jagna Dobesz, Mariusz Włodarski będzie producentem, więc cała masa osób z Dziewczyny z igłą będzie zakontraktowana też w przypadku Pasażera, no ale tutaj jest kluczowa rola główna, ponieważ główną rolę zagra Jeremy Strong i to będzie pierwszy anglojęzyczny film Magnusa von Horna. Jeremy Strong, dla tych, którzy nie kojarzą po imieniu i nazwisku, to Kendall Roy z serialu Sukcesja chociażby, więc jego persona, jego osobowość bardzo pasuje do tematyki tego filmu. To jest adaptacja książki Podróżny Ulricha Aleksandra Boschwitza i akcja filmu rozgrywa się w Berlinie, tuż po Nocy Kryształowej. Bohaterem jest żydowski kupiec, czyli właśnie ten Jeremy Strong, Otto Silbermann, który będzie próbował przetrwać w rzeczywistości coraz bardziej pogrążającej się w nazizmie. Więc to będzie film historyczny, czarno-biały. Trudny, ale wiemy, że Magnus von Horn potrafi z trudnej historii wydobyć piękno też wizualne na ekranie, więc nie możemy się doczekać tego filmu.
6: A te wybrane do dofinansowania dokumenty będą jakoś bezpośrednio nawiązywać do Dolnego Śląska?
5: Tak, i tutaj te dokumenty będą nawiązywały. Pięknie się to ułożyło, bo jeden nawiązuje właśnie do historii dolnośląskiej, drugi był kręcony na Dolnym Śląsku, a trzeciego reżyserką jest Dolnoślązaczka i to jest jej debiut pełnometrażowy, dokumentalny. Pierwszy tytuł, Jak uprowadzić samolot. To jest też debiut Aleksandra Muńskiego i to jest film opowiadający o wydarzeniach z lat 80., kiedy z Wrocławia do Warszawy wystartował samolot, który został porwany, by ostatecznie wylądować w Berlinie Zachodnim. I na pokładzie tego samolotu byli pracownicy zakładów wodociągowych z Dzierżoniowa. Ja, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam w ogóle o tej historii. Ona się wydarzyła dzięki temu, że właśnie kilka lat wcześniej produkcja zgłosiła się do nas z prośbą o pokierowanie, gdzie mogą znaleźć jakieś archiwalia, bo my też jako Dolnośląskie Centrum Filmowe świadczymy pomoc i usługi właśnie w nakierowywaniu na lokacje filmowe. Jeśli jakiś producent jest na przykład z Gdańska i totalnie nie wie, do kogo uderzyć i z kim się skontaktować, kto może być w posiadaniu jakichś archiwaliów, to też nakierowujemy. Więc to jest projekt, który poznałam wcześniej, ponieważ najpierw była taka prośba. A faktycznie ta historia spektakularna miała miejsce i to będzie film z nutą też humoru i nie będą to tylko gadające głowy przeplatane archiwaliami, ale albo na początku tego roku, albo w zeszłym w Instytucie Grotowskiego było takie czytanie performatywne tego scenariusza, gdzie właśnie aktorzy Teatru Grotowskiego, Instytutu Grotowskiego wcielili się w rolę tych bohaterów prawdziwych i fragmenty tego czytania performatywnego też znajdą swoje miejsce w filmie, więc to się szykuje, ciekawy kolaż, bardzo ciekawa historia, opowiedziana też lekko. Choć lekką nie była, no bo tutaj to były losy zostawić swoje życie we Wrocławiu i po prostu zacząć nowe życie w Berlinie. Znamy to z opowieści rodziców, dziadków, ale tak lata 80. Też wyglądały. Więc czekamy na film dokumentalny Jak prowadzić samolot. To jest właśnie ta historia dolnośląska. Drugim filmem jest film o roboczym tytule jeszcze, być może on ulegnie zmianie, film Hotspot Dokuterapia. To jest film znanego i uznanego już dokumentalisty Macieja Bielawskiego. Film opowiada o też kilku historiach, jest tam kilku bohaterów, którzy dotykają lęku przed zmianami klimatycznymi. I prowadzona jest terapia. Każdy ma innego rodzaju lęki. Nastolatka ma inne, pracownik fizyczny lat 40 ma zupełnie inne. Część zdjęć była kręcona we wnętrzach sanatorium w Sokołowsku, ale też w innych lokacjach dolnośląskich, więc tutaj mamy ten aspekt lokacji. A trzeci film, Ubezpieczenie od meteorytów, w reżyserii Natalii Śliwowskiej, to jest jej historia, więc tutaj mamy elementy też autobiografii. Brat Natalii zginął w tajemniczym wypadku samochodowym 20 lat temu. Natalia dorastała pod ciężarem obsesji matki na punkcie właśnie tego, że nie do końca jasne są losy tego, jak zginął jej syn, a brat reżyserki i właśnie 20 lat później Natalia wyrusza na poszukiwanie prawdy. Więc też bardzo ciekawa i osobista historia. I tu przedstawiłam wszystkie trzy dofinansowane filmy dokumentalne, które są też bardzo bliskie memu dokumentalnemu sercu.
6: Te filmy są na różnym etapie tworzenia, jeśli chodzi o ten moment otrzymania pieniędzy, czy informacji o tym, że one będą.
5: Tak, w związku z tym też z uwagi na prośbę producentów nie możemy też mówić wszystkiego, że dany film był kręcony albo kto będzie w obsadzie i musimy to uszanować. Produkcja chce mieć kontrolę nad tym, jak ta opowieść i promocja tego filmu będzie budowana, ale zgadza się. Niektóre filmy, które dofinansowaliśmy, są już po zdjęciach, niektóre zdjęcia właśnie trwają, a niektóre dopiero będą poszukiwane. Po zdjęciach jest najnowszy film Kordiana Kądzieli, znanego z LARPA. Był taki film LARP, Miłość, trole i inne questy. Kordian Kądziela jest też znany jako współreżyser kultowego serialu 1670. I swój drugi już film fabularny nakręcił na Dolnym Śląsku. Roboczy tytuł Księga Rekordów albo Malignum. I tyle o tym projekcie mogę powiedzieć. Natomiast w Oleśnicy właśnie trwają zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Anny Jadowskiej, znanej reżyserki. Ten film nosi tytuł Marysia zawsze dziewica. Bohaterką jest tytułową właśnie 17-letnia Marysia. I Marysia, kiedy wrzuca swoje zdjęcie do sieci, zaczyna 17 lat ma, więc jest atrakcyjną osobą, bo jeszcze nie kobietą, z atrakcyjnym ciałem, ale zaczyna przyciągać uwagę obcych mężczyzn i zaczyna zastanawiać się, czy nie zrobić właśnie z tego swojego pierwszego razu transakcji. I umawia się z mężczyznami, wydaje jej się, że może kontrolować sytuację, no ale właśnie kluczowe jest tutaj w tej historii, że jej się tylko wydaje.
4: A przed nami jeszcze choćby zdjęcia do wspomnianego już pasażera, ale też familijnego filmu Przygody Baltazara Gąbki, czy Łakomych w reżyserii Jagody Szelc.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji, a chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultraprzetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
11: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji. I oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższej ilości, powyżej 19 gram na dobę.
10: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
11: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my, przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takim przemysłowym. Często wyróżnia je także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
10: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
11: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
10: To na co patrzeć?
11: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni, wysokiej jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności styczności z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc, wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które no, mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
10: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
11: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jajc, a wcześniejsze badania piór też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują, no tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa na nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość. Także unikamy tych wysoko przetworzonych, właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
10: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
11: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy żywieniowych. Nawet palidotonium ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednak modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny, i to może być jeden z mechanizmów, które gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
10: A wiele badań już nam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit?
11: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
10: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu?
11: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie, ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. W związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie, i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata czy w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną, bogata właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i sprzyjała naszemu zdrowiu.
10: Jakiś kiszonki.
11: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
10: To badanie było bardzo długie. To jest badanie, które objęło 27 krajów, tak? Dobrze mówię?
11: Badanie PIUR, a badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie, w tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to badanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie, pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, tych też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
10: Jaki jest udział wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
11: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
10: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
11: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
10: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
11: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście... Inaczej, powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład, nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasad zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że elementy diety śródziemnomorskiej na przykład to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane. Więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty. Orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
10: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
11: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukrów dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% cukru uderzy energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak, ale unikać, a z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania piór, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób. Także jak najbardziej...
0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
14: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
15: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Pewnie dobrze kojarzycie związany z Wrocławiem festiwal Nowe Horyzonty, ale może nie wiecie, że ma on też swoją młodzieżową i dziecięcą odsłonę. I ona już niedługo. Młode Horyzonty zaczną się we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty 25 września, a potrwają do 4 października. I polecam sprawdzić program, bo są w nim tytuły, które zainteresują nie tylko bardzo młodych widzów. No i ten program można trochę poznać teraz u nas.
0: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
16: Daniel Ratuszniak, dyrektor kina Nowe Horyzonty.
4: Może zacznijmy właściwie od liczb. Jaki będzie w tym roku festiwal Młode Nowe Horyzonty, jeśli moglibyśmy go tak właśnie zebrać w liczbach?
16: Przede wszystkim to jest 10 dni. A jeżeli patrzymy na tytuły, to w sumie łącząc wszystkie metraże, to jest aż 170 tytułów, ale patrzymy na to tak, że to jest 110 seansów.
4: No i tak sobie myślę, że najłatwiej zorientować się w programie, sprawdzając sekcje. Ich też jest kilkanaście.
16: Tak, jest kilkanaście sekcji, oczywiście taki jeden nasz podstawowy, czyli konkurs główny. Naprawdę gorąco polecam, bo tam trafiają filmy, które już zdobywały nagrody na światowych festiwalach. Między innymi będzie Kim jest Julian, ale także taka ciekawostka też możliwa, że dla starszych widzów, najnowszy film Koredy Look Back. A kolejne sekcje, które mamy w ramach naszego festiwalu, to również tak, Królestwo Anime, czyli naprawdę mocne tytuły dla fanów tych produkcji z Azji.
4: A jest ich trochę we Wrocławiu, z tego co wiem.
16: Jest, więc sądzę, że będą naprawdę mocno zadowoleni. Gra w zielone. Sekcja, która właściwie jest poświęcona przyrodzie. Ja z takim szczególnym upodobaniem patrzę na sekcję Let's Dance. Akurat tu są takie filmy, które ja pamiętam osobiście, które oglądałem w kinie, bo jest między innymi Billy Elliot, naprawdę przesympatyczna historia z Wielkiej Brytanii, młodego chłopaka, który wbrew wszystkiemu pokochał balet. To się zapowiada kuriozalnie, ale to jest tak fantastyczny film, że naprawdę z otwartym sercem zapraszam do kina. Ale również jest Footloose, czyli film troszeczkę z przeszłości, ale naprawdę on nie traci tempa. Mamy również klasykę Coming of Age i tu jest kolejny taki sympatyczny tytuł, Mama Miss, gorąco również polecam, i Lady Bird.
4: To jest tak, że mamy na festiwalu głównie nowości, ale właśnie też klasyki?
16: Tak, mamy sporo nowości, ale również mamy klasykę, bo Oczywiście festiwal Tauron Młode Horyzonty jest dedykowany nie tylko dla najmłodszych.
6: A zatrzymajmy się jeszcze przy konkursie. Jak właściwie to działa? Kto wybiera te filmy i jakie filmy startują w tym roku?
16: Jeżeli chodzi o konkurs główny, mamy oczywiście jury, w skład którego wchodzi aktorka, reżyserka i pedagogzka Magdalena Glapińska, reżyser Krzysztof Komander. To jest oczywiście jury ogólnopolskie, ale pamiętajmy o tym, że uczestnicy naszego festiwalu również wybierają film, wybierają ten tytuł, wybierają film publiczności.
6: Z jakich tytułów?
16: Między innymi są dwa filmy, które były prezentowane w tym roku festiwalu Annecy. To jest taki naprawdę najbardziej jeden z klasycznych festiwali poświęconych animacjom. I tutaj jest Kim jest Julian, Zizi i Serce Dżungli, ale również są filmy, które były prezentowane chociażby w Wenecji, przepraszam, że żyję, czy Świat Gugu.
6: Tak sobie opowiadamy o tym programie, a jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, co będzie na początek, bo film otwarcia to też jest taki ważny punkt programu.
16: Tak, to będzie animacja Lucky Lost. Film naprawdę jest dosyć mocny, zaznaczam, ale naprawdę warto go obejrzeć.
6: To jesteśmy przy programie właśnie, przeglądając program. Jak się zorientować, jeśli mamy dzieci w takim wieku albo w innym, które filmy dla nich będą najlepsze, które filmy dla nich wybrać, a z którymi jeszcze warto by było poczekać kilka lat?
16: Przy każdym tytule po drodze pojawia się taka sugerowana kategoria wiekowa.
6: No i w programie festiwalu nie tylko filmy, ale też sporo wydarzeń towarzyszących. Co to jest?
16: Oj tak, podczas festiwalu oczywiście przygotowaliśmy szereg atrakcji i one są dedykowane naprawdę do różnych grup wiekowych. Bardzo ciekawie zapowiada się nasza współpraca z Markit, z Planet. Oni będą robić u nas strefę filmową Galaktykę. Z taką ciekawością oczywiście patrzę na to, co będzie się działo we współpracy z Wrocławskim Klubem Ojca, gdzie będziemy konstruować drewniane zabawki z recyklingu. Ale oprócz tego będą również dla starszych warsztaty aktorskie, ćwiczenia z technik pamięciowych i z racji tego, że mamy również sekcję anime, no nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj też zrobić super, super warsztaty i przygotują je dla nas Wrocławski Klub Mangi Anime Nami Azarashi.
6: Z filmami sytuacja jest jasna, kupujemy bilety, a jak to jest z tymi wydarzeniami towarzyszącymi, jak się na nie dostać?
16: Większość wydarzeń jest darmowa, na niektóre oczywiście są zapisy, więc polecam, żeby zerknąć na naszą stronę, tam wszystkie nasze atrakcje są wyszczególnione, są również tam podane godziny i też mniej więcej na ile osób jest przeznaczona dana atrakcja.
6: Festiwal Młode Horyzonty niedługo w kinie Nowe Horyzonty, czyli w centrum Wrocławia, ale zaraz potem wydarzenie będzie miało też swoją online nową edycję.
0: Zmieniamy temat.
6: Będziemy teraz wspominać i podsumowywać lato, jeśli chodzi o turystów.
0: Dolnośląskie wędrówki.
17: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
6: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
17: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,2 miliona odwiedzających, prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oczywiście danych za sierpień jeszcze pełnych nie mamy, dlatego mówimy o takich szacunkach robionych przez panie profesorki z AWF-u Wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w lipcu, samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 miliony 350 tysięcy odwiedzających i 1 750 tysięcy turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście wakacje, średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy, każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
6: No a porównując te letnie dane czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze czy źle?
17: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%. Także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej, także to nas bardzo cieszy.
6: A z zagranicy, a konkretniej?
17: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty z Włoch.
6: Z Włoch? Poloty takie?
17: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi może no niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu te trendy zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem. I Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski. W jeszcze większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
6: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry. Jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
17: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na Dolnym Śląsku, więcej osób, które wykupują noclegi, to badając liczbę sprzedanych biletów w takich 100 największych atrakcjach, 100 głównych atrakcjach województwa dolnośląskiego biletowanych, no to niestety w wielu miejscach widzimy spadki. Czyli turyści się pojawiają, ale mniej zwiedzają, raczej chodzą po górach, podziwiają nasze miasta, co nas również cieszy, ale jest jednak takim sygnałem, takim ostrzegawczym. Ale jeżeli chodzi o liderów ruchu turystycznego, no to oni też są niezmienni. Oczywiście najwięcej biletów sprzedaje Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje ogród zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają po w niektórych, znaczy między 200 000 sprzedanych biletów a 1 000 000. Także to są naprawdę duzi gracze. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast mają spadki sprzedaży.
6: No właśnie, bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
17: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie no, akwaparki, można powiedzieć. I to jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego. To jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląski jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody, Zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl. Tam jest, są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno Szlak Tajemniczych Podziemi. Ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy Tajemnicze Dolnośląskie Podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy pod ziemię.
6: Okej, okay, a sami Dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
17: Dolnoślązacy, mamy takie badania głównie Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży. 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
4: No i połowa z nas decydowała się już na takie troszkę dłuższe wakacje, trwające od 7 do 10 dni.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
15: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji. A chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultraprzetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
11: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji. I oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższe ilości, powyżej 19 gram na dobę.
10: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
11: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my, przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżnia je także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
10: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
11: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
10: To na co patrzeć?
11: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni, wysokiej jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc. Wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
10: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
11: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jajc, a wcześniejsze badania piór też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują, no tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa dla nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość, także unikamy tych wysoko przetworzonych właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
10: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
11: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy żywieniowych. Nawet palidotonium ma wpływ, tak? Wiemy, że ten

0: zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny i to może być jeden z mechanizmów, które gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
1: A wiele badań już nam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit?
0: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
1: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu?
0: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. W związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną, bogato właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i, no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
1: I kiszonki.
0: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
1: To badanie było bardzo długie. To jest badanie, które objęło 27 krajów, tak? Dobrze mówię?
0: Badanie PIUR, badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie, w tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to badanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie, pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, tych też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
1: Jaki jest udział wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
0: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki, nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
1: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
0: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
1: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
0: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście inaczej. Powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jako u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych, a wiemy, że na przykład, nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasad zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że dieta, elementy diety

0: morskiej na przykład. To są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane. Więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty. Orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
1: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
0: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukru dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% cukru w darze energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak? Ale unikać. A z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, pełnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania piór, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób. Także jak najbardziej pieczywo możemy zostawić, po prostu stawiajmy na to jakościowe.
2: Zdrowy Wrocław.
1: No i pomyślcie, że te wszystkie mądre rzeczy wiemy między innymi dlatego, że wrocławianie wzięli udział w tych badaniach od ponad 20 lat. Obserwują się, notują, badają, a naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego analizują te dane i wrzucają do wspólnej bazy z 27 krajów.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zajmiemy się tym, jak we Wrocławiu dba się o trawniki, drzewa i krzewy. We Wrocławiu rośnie prawie 1,5 miliona drzew. Do tego jest około 45 takich tradycyjnych parków i kilkadziesiąt małych zielonych skwerków, które nazywamy parkami kieszonkowymi. I choć na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, to taką zieleń w mieście trzeba utrzymać. Zieleń też trzeba chronić. Więc miasto wprowadza takie polityki, które mają na przykład chronić osiedlową przyrodę przed deweloperami. Po drugie, wprowadzają taki, jak to nazwać, immunitet chroniący drzewa na placach budowy, a po trzecie, w parkach nic się nie marnuje. Wszystko ma swoją funkcję do spełnienia. Od opadłych liści po gałęzie. A więcej ciekawostek na temat tego, jak utrzymywana jest zieleń w mieście, ma dla nas Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: To warto wiedzieć.
6: Gdybyśmy nie utrzymywali terenów zielonych, które powstały w wyniku różnych wcześniejszych, czasami sprzed wielu, wielu lat inwestycji, to dopiero by było. I to jest bardzo ciężka praca i bardzo duży dział w Zarządzie Zieleni. Chylę kapelusza i nie sposób nie wspomnieć. Natomiast inwestycje tak, oczywiście mamy. W tej chwili mamy po kilkanaście, nawet po kilkadziesiąt inwestycji rocznie. Obecnie, jakby się tak rozejrzeć, to tak. Rozpoczęliśmy już promenadę staromiejską na tym odcinku od ulicy Kołłątaja do Oławskiej. Tam nawet część jest wyłączona. Zapraszamy. Kończymy park przy ulicy Idzikowskiego i Metalowców. On się trochę nam przedłuża, ale tam jakieś urządzenia zabawowe nie spełniają norm, a niestety nie możemy otworzyć, jeżeli bezpieczeństwo przede wszystkim. No ale kolejne przed nami. No przede wszystkim rozpoczęliśmy już rzecz największą, tylko to niestety potrwa z rok, bo zlecamy projektowanie klina południa Wrocławia, czyli Jagodno, bo i tak to jest 65 hektarów. Wszyscy też pytają, od razu tu warto powiedzieć, dlaczego tak długo? Proszę Państwa, projektowanie nie polega tylko na tym, że my wyrysowujemy to, bo to już jest w zasadzie wyrysowane w koncepcję. My musimy teraz uzyskać, a właściwie ten projekt, któremu rozliczamy, wszystkie uzgodnienia dla tych 60, czyli wszystkie podmioty, które tam mają jakieś interesy, muszą to uzgodnić i potem, co za tym idzie, trzeba zdobyć cały komplet pozwoleń, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie budowlane na koniec i dopiero możemy ruszyć, ale to już jest, to już się w zasadzie dzieje.
1: No to pochylmy się rzeczywiście nad tym wydziałem utrzymania zieleni w mieście. My stoimy teraz na zielonej trawce, na Polanie Popowickiej, pięknie zielono, więc to na pewno wymaga ogromnego zaangażowania ludzi i chyba też planowania takiego utrzymania zieleni.
6: Staramy się to jakby tak trochę edukacyjnie cały czas pokazywać, bo na przykład już na wiosnę sygnalizowaliśmy, że kupujemy cebulę roślin. Mieszczuchy to może tak nie wiedzą, ale to się sadzi na jesieni, a tak naprawdę efekt podziwiamy dopiero na wiosnę. Teraz zresztą zapraszamy na nasze stoisko, bo mamy kilka cebul kwiatowych do rozdania, ale to z wieloma sprawami tak jest. Jeżeli zaniedba się o danej porze roku, to potem w następnym roku, na następnej porze roku albo tego nie będzie, albo to wyschnie, albo będziemy żałować. Poza tym, że natura jest nieprzewidywalna, bo często też obrywamy. To nie jest tak, że wszystko da się zaplanować i ten trawnik na pewno urośnie. No, czasami zdarza się, że pod spodem jest taka gleba, tak ktoś coś wysypywał, że my niekoniecznie o tym musimy wiedzieć, ale tak, myślę, że dział utrzymania tak naprawdę zauważylibyśmy dopiero wtedy, gdyby przestał działać.
1: To utrzymanie zieleni w mieście musi korelować ze zmianami klimatycznymi.
6: Sposobów jest kilka, nawet więcej pewnie niż kilka i jakby uderzają w różne strony i jak przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jesteśmy tam tylko cegiełką. To jest cała polityka miasta, to jest sprawa retencji wody, to jest jakby tego okrętu nie da się zawrócić w miejscu, więc to są rzeczy, które będą przez wiele lat powstawały. To, co na szybko już możemy zrobić, to obserwujemy. To, co nazywamy ekoszeniem. Niektórzy mówią, przestajecie kosić, co jest nieprawdą, kosimy jednak, ale niektórzy zarzucają, kosicie, a powinniście nie kosić, mówicie, to też jest nieprawdą. Chodzi o pewne wypośrodkowanie. Musimy tak dostosować koszenie, żeby ta trawa właśnie nie była, no nie będzie już tutaj Wimbledonu, ponieważ wypali go słońce. Jeżeli chcemy mieć korzyść z tej trawy, korzyść taką ekologiczną, korzyść obniżenia temperatury, to nie możemy jej skosić przy samej ziemi. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcemy, żeby było zielono poza w tym okresie, kiedy jest najbardziej gorąco, muszą tu rosnąć inne rośliny, więc musimy pozwolić jej wzrosnąć na tyle, żeby się rozsiały inne rośliny. Więc ten efekt też nie jest widoczny po roku czy po dwóch, tylko czasami po trzech, czterech latach, kiedy się to rozsieje, ale jesteśmy już na etapie, że to widać. Widać, że nasze skwerki, nasze te trawniki, które niektórzy mówią jak chwastowiska, one są zielone. I ktoś zarzuca, że chwasty rosną, to są zielone. Gdyby nie te chwasty, to by było tam klepisko. Nie byłoby, bo trawa potrzebuje wilgoci, nie utrzymałaby się, a nie jesteśmy w stanie podlać tej trawy. Po prostu nie jesteśmy, to jest niemożliwe. Wodę musimy oszczędzać dla ważniejszych celów. Podobnie rzecz się ma z grabieniem, czy raczej znowu z niegrabieniem liści. Jeżeli mamy klimat zmienia się tak, że no, śniegu nie ma, jest susza, ale mrozy potrafią być. Więc jeżeli chcemy to czymś zastąpić, to pozwólmy przynajmniej pod drzewami, żeby te liście zostały, żeby zastąpiły tą pokrywę śnieżną, żeby były tą ściółką, pod którą się może jakaś drobna fauna, czasami nam się wydaje, że niepotrzebna, ale ona jest pożywieniem dla innej fauny, skryć. No żeby czymś zastąpić te braki, które funduje nam klimat. A jeżeli chodzi o takie bardziej długosiężne działania, no to co zrobiliśmy na wiosnę tego roku w rynku, czyli wprowadziliśmy w przestrzeń taką stricte miejską drzewa. Wcześniej zrobiliśmy to na placu Nowy Targ. To są coraz więcej zieleni, która jest takim klimatyzatorem dla miasta, bo mieszkam niedaleko Parku Krzyckiego, więc warto zauważyć w taki upalny dzień, jeżeli wchodzimy od ulicy w ten Park Krzycki, natychmiast znajdujemy się w innym otoczeniu, przynajmniej takim klimatycznym. Natychmiast jest chłodniej, natychmiast jest przyjemniej, czujemy jakby tą wilgotność, więc chodzi o ten efekt jakby dla całego miasta, dla wszystkich mieszkańców, żeby było.
1: Kolejna taka inwestycja to przy zajezdni na Grabiszyńskiej.
6: Przy zajezdni na Grabiszyńskiej jest taka inwestycja, tylko nie my ją prowadzimy, prowadzi ją zajezdnia, ale jak najbardziej cel jest ten sam. Cel jest ten sam, żebyśmy nie wychodzili na przerwę na klepisko, tylko żeby wejść w zieleń, bo to jest jakby zdrowsze dla człowieka, ale przede wszystkim wbrew pozorom ta zieleń pracuje. Wystarczy zapytać pierwszego z brzegu naukowca, który się tym zajmuje. Ta zieleń pracuje dla całego miasta. Jeżeli tu jest chłodniej, jeżeli jakieś zwierzęta dzięki temu przetrwają, to w całym mieście jest od razu jakby opieramy się tym zmianom, opieramy się tej suszy, opieramy się ociepleniu.
1: Jak już powiedzieliśmy o utrzymaniu zieleni, no to myślimy wiosna, lato, jesień, ale w tych takich zimnych miesiącach właśnie, jesień, zima, co się dzieje? No bo to nie jest chyba czas taki zupełnie bezczynny dla wydziału.
6: Znaczy musimy zacząć od tego, że na zimę zwykle się zabezpieczało, tylko teraz się trochę inaczej zabezpieczało. Zabezpieczaliśmy się przed dużymi mrozami, dużym śniegiem i trzeba było poprawiać te zabezpieczenia. Oczywiście te prace na zimę spowalniają. Teraz warto wiedzieć, bo czasami są pretensje, że o zima, a sadzą drzewa. Drzewa najlepiej sadzić w momencie, kiedy ta wegetacja jest spowolniona. Najlepiej jak ta wegetacja jest dłużej spowolniona, więc najlepiej na jesieni sadzić, chociaż wiosna też jest dobra, ponieważ to drzewo ma to jest przesadzane drzewo tak naprawdę, ma trochę więcej czasu na przetrwanie tego stresu, jaki jest z tym związany, ale jeżeli nie ma mrozu, to zima jest w tym momencie tak samo dobra jak jesień. No po prostu to przyniosły te zmiany. No, przecież wszyscy widzimy, że nawet takie zdjęcia publikowaliśmy, że pelargonie przed Wigilią kwitły pelargonie. No, oczywiście to było marne, bo jest mało słońca, ale nie było mrozu, więc to musimy się dostosować do tych zmian, do tego naturalnego cyklu.
1: A co mówicie mieszkańcom, którzy właśnie po pierwsze narzekają, że przy dużych inwestycjach ten starodrzew jest wycinany, po drugie, że te małe nasadzenia, nowe nasadzenia, malutkie drzewka nie zastąpią tego starodrzewu, a bardzo często na przykład jest tak, że po roku, dwóch, trzech takie nowe drzewa po prostu usychają, nie tylko drzewa, no ale takie nowe nasadzenia.
6: Łatwiej mi się wypowiadać o nowe nasadzenia, bo tym się zajmujemy. Jeżeli chodzi o inwestycje, no to jakby każdy inwestor działa tu we własnym zakresie i na własnym terenie, bo nie wolno mu wyciąć drzewa, które jest poza własnym terenem. Jeżeli jest na naszym terenie, to się bronimy. Aczkolwiek tam też jest tak, że jeżeli jest jakaś mocna ingerencja związana z budową jakiejkolwiek infrastruktury, czy to budynku, czy jakiejś sieci podziemnej i drzewa dorosłego, drzewa są przycięte, no to niestety jest olbrzymia szansa na to, że to drzewo i tak umrze, a niestety jeżeli ono jest duże, to ono powoli, niekontrolowanie staje się zagrożeniem w mieście, no ponieważ tam ludzie są, no nie jesteśmy w stanie tego odgrodzić, więc tutaj jakby takie drobne usprawiedliwienie. My też z powodów sanitarnych musimy wyciąć niekiedy drzewa i to widać, natomiast no, staramy się to rekompensować nowymi nasadzeniami. Jeżeli one usychają, to zwykle nowe nasadzenia mają tak, że wykonawcy udzielają gwarancji i one są wymieniane, także sadzone są do skutku, a tu trzeba podkreślić, nowe nasadzenia drzew w mieście, w przestrzeni zurbanizowanej nie mają lekko, wręcz przeciwnie, mają bardzo, bardzo trudno.
2: Istotne dla Wrocławia.
1: Dwa lata temu, w drugiej połowie września, powodziowa fala kulminacyjna docierała do Wrocławia. Najpierw woda zniszczyła miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej, na Opolszczyźnie, a potem dotarła do stolicy Dolnego Śląska. Wrocław się obronił. Co prawda wysoki poziom wód utrzymywał się przez kilka dni, ale sama kulminacja rozłożyła zdarzyła się w czasie. Miastu udało się uniknąć scenariusza z 1997 roku i fala kulminacyjna przeszła przez miasto bez poważniejszych szkód. Woda pojawiła się na polderach zalewowych, bo zgodnie z planem uruchomiono wtedy polder Blizanowice-Trestno, który przyjął nadmiar wody, żeby odciążyć miasto. No i wystąpiły takie lokalne podtopienia. Woda podeszła blisko zabudowań na osiedlach takich jak Marszowice, gdzie wylewała rzeka Bystrzyca, czy na Stabłowicach. Mieszkańcy umacniali wały workami z piaskiem, no i to uchroniło ich domy przed zalaniem. A te dwa lata po powodzi podsumowuje wojewoda Dolnośląska Anna Żabska.
7: Możemy podsumować, co przez te dwa lata o tej tragicznej sytuacji wspólnie zrobiliśmy. Po pierwsze, chciałabym bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom tych terenów za cierpliwość, ale także za ogromną determinację i zaangażowanie w odbudowę, bo to mieszkańcy tych terenów są dużą częścią tak naprawdę całego procesu odbudowy. Przypomnę, że ponad 500 000 000 zł, ponad 600 milionów złotych trafiło na Dolnym Śląsku bezpośrednio do osób, które zostały bezpośrednio poszkodowane. Do mieszkanek i mieszkańców tych terenów trafiły pieniądze na odbudowę ich domów, ich mieszkań, które zniszczyła wielka woda. W sumie pomocy rządowej do dnia dzisiejszego na tereny, które dotknęła powódź z 2024 roku, trafiło ponad 11 miliardów złotych. Ogromne podziękowania dla samorządów, które od pierwszych dni najpierw walczyły z żywiołem, później usuwały skutki tego żywiołu, ale także w międzyczasie zabezpieczały mienie, szacowały szkody, a następnie uruchamiały współpracę i z parlamentarzystami, którzy przygotowywali odpowiednie regulacje prawne do tego, by w sposób szybki i bezpośredni kierować potrzebne pieniądze na odbudowę. I dzisiaj to właśnie na samorządach także spoczywa bardzo duża odpowiedzialność do tego, by tę odbudowę jak najszybciej przeprowadzić. Bo to z jednej strony i mniejsze remonty, ale także duże, które wymagały przygotowania dokumentacji, przygotowania pozwoleń, uzgodnień, no i w końcu realizacji. Mamy świadomość tego, że ta odbudowa to nie jest sprint, to jest maraton.
1: A jeśli chodzi o inwestycje, które mają zabezpieczyć Wrocław, remontowane mają być wały wzdłuż Ślęzy i Bystrzycy w okolicach Wrocławia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Was na imprezę urodzinową, bo Wrocławski Dom Literatury obchodzi 10. urodziny. A o tym, czy będzie tort, fajerwerki, fontanna z czekolady, a może inne atrakcje, opowie Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
11: Nie możesz tego przegapić.
12: Będziemy świętować literacko. Postanowiliśmy zrobić taki prezent dla naszych czytelniczek, czytelników, no ale nie ukrywajmy, też trochę dla siebie. I obchody zamienić w taki rozciągnięty w czasie festiwal. 10 spotkań na 10 lat Wrocławskiego Domu Literatury od września do grudnia. Zapraszamy do Wrocławia, do naszej siedziby, do Klubu Proza, ale też do kilku zaprzyjaźnionych z nami instytucji, bo wiemy, że ta współpraca jest niezbędna, żeby się rozwijać. No i czekają nas naprawdę wyjątkowe wydarzenia.
1: No to powiedzmy, co, kiedy, kto?
12: 1 października przeniesiemy się do Barbary, Wrocławski Instytut Kultury, takie miejsce bardzo rozpoznawalne, a tam spotkanie z postacią równie rozpoznawalną, czyli Mariuszem Szczygłem. Tu nie będzie pretekstu w postaci konkretnej książki, ale jak wiadomo, nikt tak nie mówi o reportażu jak Mariusz Szczygieł, więc spodziewamy się wielu anegdot i też może zdradzi jej, nad czym teraz pracuje, bo podobno krążą mu nowe pomysły po głowie. 6 października znów w prozie Wrocławska Królowa Reportażu, i literatury faktu, czyli Joanna Kuciel-Frydryszak. Myślę, że tu też trochę odejdziemy od jednej konkretnej książki i zwrotu ludowego. Nie tylko o chłopkach będziemy rozmawiać z naszą wrocławianką, ale też wielbioną i zawsze spotkania z nią to jest wielka gratka dla jej wielbicielek i też wielbicieli, bo nie tylko kobiety Kuciel-Frydryszak czytają. Następnie chwila przerwy i 14 października w Hali Stulecia współorganizujemy z miastem Wrocław, Fundacją Olgi Tokarczuk i innymi partnerami spotkanie z Olgą Tokarczuk, czyli światowa premiera nowej książki. I tutaj jest ważna rzecz, że to jest jedyne spotkanie, na które trzeba sobie zdobyć wcześniej wejściówki, bo nawet Hala Stulecia wydaje się mała przy światowej premierze nowej książki naszej noblistki. 18 października z prawie dokładnie drugiego końca świata, z Tasmanii, przyjedzie Richard Flanagan, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy anglojęzycznych i to nie ja sobie to wymyśliłam, tylko krytycy ogólnoświatowi. Laureat Bookera za Ścieżki Północy. Teraz ukazuje się w Polsce jego nowa książka, Pytanie numer 7, która opowiada trochę o jego rodzinnej historii, trochę jak zwykle o literaturze i jak to Flanagan tylko umie, w pięknym, pięknie językowo, zresztą tłumacz też wybitny na polski, Maciej Świerkocki, opowiada o wielkiej historii i małych historiach, plus, no powiedzmy sobie szczerze, to będzie pierwszy raz, kiedy u nas we Wrocławskim Domu Literatury będzie gość z Tasmanii. 22 października znów z daleka, ze Stanów Zjednoczonych, przyjedzie do nas Jericho Brown. To jest laureat Pulitzera, wybitny amerykański poeta ze swoim nowym tomem Tradycja, który właśnie też to będzie spotkanie wokół premiery książki. Ukazuje się w języku polskim w przekładzie Emilii Staniek i trochę posłuchamy, jak Jericho Brown czyta performatywnie, a trochę porozmawiamy o tym, o czym pisze, a są to tematy trudne, bo on pisze i o swojej queerowej tożsamości i o przemocy wobec osób czarnych i o różnych problemach, którymi się teraz Stany Zjednoczone zmagają, ale też dużo jest w tych wierszach piękna i radości. 26 października w prozie pojawi się Stefan Kwin. To jest chyba postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Autor Hahnemana, czyli jednej z najważniejszych książek ostatnich dekad. Tym razem opowie o swojej najnowszej książce pod tytułem Piratki, ale myślę też o bardzo wielu rzeczach i o literaturze, bo jest w końcu literaturoznawcą i badaczem i też bardzo, bardzo rzadko z Gdańska wyjeżdża i do Wrocławia przybywa. Potem chwila przerwy, 20 listopada, nowa książka redaktora Michała Nogasia. Tutaj jeszcze nie znamy nawet tytułu tej książki, natomiast są to oczywiście kolejne rozmowy z pisarkami i pisarzami z całego świata. Laureatami tu nawet nie wymienię, ale na pewno będą i nobliści, noblistki, i laureatki, laureaci Bookera, więc trochę się pewnie dowiemy też o kuchni, o tych rozmów, no i pewnie dużo anegdot. 1 grudnia w Ossolineum, też u naszych przyjaciół, premiera najnowszej powieści Joanny Bator, Więcej niż jeden świat. Będzie to prawdopodobnie pierwsze jej spotkanie z czytelnikami w ogóle po wydaniu tej książki, która ukaże się pod samiotki koniec listopada. No i znowu, autorka nam, dolnoślązakom, bardzo bliska, bardzo utytułowana. Już nie możemy się doczekać tego, bo to jest oczywiście książka, której ja jeszcze nie czytałam. Prawie nikt jej nie czytał. I na zakończenie Maciej Siembieda, nie tylko o Gołobożu będziemy rozmawiać, książce, która zebrała w tym roku mnóstwo nagród i nominacji, ale też myślę w ogóle trochę o karierze Siembiedy i o tym, który zdecydował się na pisanie kryminałów późno, a wychodzi mu to fantastycznie. To 3 grudnia w Klubie Proza.
1: No to imprezy urodzinowe już mamy. A gdybyśmy miały podsumować te 10 lat, co się wydarzyło w Wrocławskim Domu Literatury?
12: My sobie trochę powiedzieliśmy, że ciężko jest podsumowywać po dekadzie, ale jak cofniemy się o te 10, a nawet 12 lat, bo idea Domu Literatury pojawiła się gdzieś koło 2014 roku i miało to być miejsce, które będzie zbierać, integrować, sieciować, pomagać, budować, nie monopolizować życie literackie we Wrocławiu. Zaczęło się od wydawnictwa Warstwy Miejskiego, które połączono w jedną instytucję z wrocławskimi targami dobrych książek. A teraz, jak spojrzymy, co się dzieje we Wrocławskim Domu Literatury, jesteśmy operatorem dwóch największych miejskich nagród, czyli Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Organizujemy i współorganizujemy festiwale, wydajemy piękne książki, ale też dwa czasopisma. Notatnik teatralny i notatnik literacki oraz, co myślę jest bardzo, bardzo ważne też dla miasta, wyszliśmy zupełnie poza Wrocław. Pandemia sprawiła oczywiście, że przestaliśmy organizować wydarzenia na jakiś czas, więc postanowiliśmy zamienić Proza, nasz klub, w studio telewizyjne. I teraz to już idziemy w miliony odsłon naszych filmów na YouTubie. Ja się bardzo cieszę z tego, że bardzo wiele odbiorczyń i odbiorców jest nie tylko z całej Polski, bo to wcale nie wrocławianie oglądają nas na YouTubie, oni przychodzą do nas, ale też spoza granic. Bo to pokazuje, że z ważnymi rozmowami, z ciekawymi książkami jesteśmy w stanie dotrzeć naprawdę, naprawdę bardzo szeroko, a mówiąc w skrócie, po to Dom Literatury powstał, żeby wspierać twórczynie i twórców, ale przede wszystkim, żeby zachęcać ludzi do czytania i pokazywać im, że jest rozrywką, oczywiście, rozwija, oczywiście, ale jest też ogromnie, ogromnie ważne dla całego naszego życia.
1: To jakie plany na następne 10, 20, 30, możemy tak dojechać do stówki na przykład?
12: Znajdujemy się w mieście, w którym jest Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, więc tak, myślimy o jakichś 100, 200, 300 do przodu. Na pewno będziemy rozwijać to, co widzimy, że się sprawdza, czyli właśnie czasopisma, nie tylko w wersji internetowej, ale też w wersji papierowej. Będziemy wydawać kolejne książki, dużo poezji, z której warstwy słyną. Działamy też coraz mocniej nad takim rozwojem programu Wrocławia Miasta Literatury UNESCO. Wrocław do tej sieci dzięki aplikacji, którą przygotowaliśmy, wszedł w roku 2019, a tutaj już myślimy o tym, to już jakby nie chodzi tylko o to, żeby się spotykać i o książkach rozmawiać, ale zobaczyć, jak przez literaturę możemy zmieniać świat. To oczywiście brzmi bardzo górnolotnie, ale ma też bardzo praktyczny wymiar. Zaczęliśmy organizować takie spotkania, które pokazują, jak literatura może pomóc nam zdiagnozować różne problemy współczesności i szukać rozwiązań, bo ja bardzo wierzę, że literatura tą moc sprawczą ma i że nie tylko naukowcy, ale też właśnie pisarki i pisarze mogą nam mówić o tym, co się dzieje i co możemy zrobić, żeby uciec od katastrofy, która nadchodzi. Działamy też mocno w polu wolności słowa i wolności wypowiedzi artystycznej. Wrocław jest w Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia. U nas we Wrocławiu operatorem jest właśnie Dom Literatury i będziemy i staramy się i cały czas mamy rezydentów, którzy musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania, żeby znaleźć schronienie w innym mieście. W tej chwili przebywa u nas Andrzej Hadanowicz, białoruski tłumacz, pisarz, poeta, ale też juror Angelusa. I te działania we współpracy już międzynarodowej są dla nas bardzo ważne, bo one pokazują, że to, co nam się wydaje oczywiste tu i teraz, czyli że każdy może usiąść, napisać i wydać, jak znajdzie pieniądze, co tylko zechce, w pewnych krajach i w pewnych kręgach to jest kwestia życia lub śmierci i że trochę naszą odpowiedzialnością, ale też szczęściem jest to, że możemy te osoby i te wartości wspierać.
1: Kto jeszcze tutaj we Wrocławiu znalazł schronienie?
12: Pierwszym naszym rezydentem był Omar Abdul Nasser z Iraku. Był u nas 2 lata. On uciekał z Mosulu w trakcie, kiedy była wojna. Potem ruszył na kolejne stypendia, a tu we Wrocławiu odnalazł sobie grupę muzyków i robił takie performanse muzyczno-poetyckie. Był też naszym rezydentem Władimir Niaklajał, czyli chyba największy współczesny bard dla diaspory białoruskiej w Polsce, który wciąż zresztą mieszka we Wrocławiu.
1: Chciałam zapytać o to czytelnictwo. Jak z twojego punktu widzenia czytelnictwo wygląda we Wrocławiu?
12: Są nawet badania, to prowadzi m.in. nasza Miejska Biblioteka Publiczna, że we Wrocławiu czytelnictwo wygląda lepiej niż w Polsce. Oczywiście też w dużych miastach ono wygląda lepiej niż w całej Polsce. My nie narzekamy na brak zainteresowania czytelników i czytelniczek, natomiast zdajemy też sobie sprawę, że to są wszystko pewne bańki i że żeby naprawdę zachęcać ludzi, musimy trochę wyjść poza tą naszą strefę komfortu. Czyli cały czas jest ogromny potencjał do działania, a żeby do tych osób, które same po książkę nie sięgną, dotrzeć, no to trzeba też robić rzeczy niestandardowe, bo trudno jest taką osobę zaprosić na performance poetycki czy na spotkanie o przekładzie literackim. Dlatego staramy się działać też jakby poza naszą siedzibą i w pozastandardowy sposób. I tu chciałam wspomnieć o takiej miejskiej akcji, która trwa we Wrocławiu już prawie rok i nazywa się Wrocław Czyta, która polega na tym, że jedzie sobie po Wrocławiu tramwaj, który nazywa się Wrocław Czyta i jest książkami właśnie oklejony. I w nim co miesiąc rozdawane są książki i tu już docieramy do publiczności takiej zupełnie, która nie oni muszą przyjść do nas, tylko my przychodzimy do nich, a jednocześnie są informowani i o tym, co można znaleźć w bibliotekach, i o tym, co można znaleźć w księgarniach. Więc nawet jeśli ten poziom czytelnictwa we Wrocławiu jest wyższy niż w Polsce, no to nie oszukujmy się, w Polsce, mówiąc brutalnie, szału nie ma. I jeżeli mówimy o tym, czy Dom Literatury ma perspektywę pracy na wiele lat do przodu, zdecydowanie absolutnie tak.
1: Trochę, żeby to czytelnictwo podnieść, trochę, żeby ludzie częściej właśnie sięgali po książki, szli do biblioteki, którą mają najczęściej na osiedlu.
12: No 38 filii we Wrocławiu, plus mamy siedzibę Biblioteki Dolnośląskiej, ale to jest dużo więcej. My się coraz bardziej przyzwyczajamy do czytania tekstów krótkich, a więc też tracimy zdolność rozumienia
1: i skupienia
12: i przede wszystkim krytycznego myślenia. Żyjemy w świecie fake newsów, żyjemy w świecie tekstów tworzonych nie przez człowieka, w świecie manipulacji także poprzez słowo i właśnie kontakt z literaturą, z dłuższymi tekstami, które budzą wyobraźnię, ale też nasze zdolności kognitywne, jest tak naprawdę niezbędny i żeby przetrwać, i żeby świadomie uczestniczyć we współczesnym świecie. No, dlatego niezwykle ważna jest współpraca ze szkołami i to też się staramy robić, choćby wychodząc do szkół z lekcjami poetyckimi, bo tak, to jest jedyna szansa na to, że będziemy rozumieć nasz świat za kilkadziesiąt lat i to, co się w nim dzieje. Będziemy w stanie rozumieć, na czym ten świat został zbudowany. Nie odetniemy się od tego dziedzictwa, które właśnie nie jest cyfrowe i łatwe w przyswojeniu, więc ja bardzo trzymam za to kciuki. A do nas też przychodzą młodzi ludzie i to jest bardzo, bardzo pocieszające. I też otwierają się bardzo na rzeczy niestandardowe, bo kiedy zdarzyło mi się parę razy być na takiej lekcji, gdzie powiedzmy bierzemy takiego Jakuba Kornhausera, zazwyczaj w stroju rowerowym, bo on przyjeżdża, jeździ po Polsce na swoim rowerze. I on zaczyna czytać poezję i zaczyna mówić o tym, czym ta poezja może być i zadawać im pytania, to on nawet mu się zdarza, że ci młodzi ludzie sami mają ochotę się podzielić, bo oni dopiero wtedy tak naprawdę właśnie odkrywają, że to nie tylko Szymborska, Miłosz, Różewicz, Herbert i Słowacki, Mickiewicz, ale że poetki i poeci to są młodzi ludzie jak oni, którzy mówią dokładnie ich głosem, bo język się rozwija i poezja jest takim miejscem, gdzie język najbardziej nadąża za rzeczywistością.
1: To czego wam życzyć na te 10 urodziny?
12: No, przede wszystkim właśnie coraz to nowych odbiorczyń i odbiorców, bo myślę, że to jest to, do czego dążymy i co pozwala nam też żyć, kontakt z czytelniczkami i czytelnikami. No i może takich właśnie wspaniałych gości, jak tych na dziesięciolecie. Ja bym sobie życzyła, żeby taki festiwal we Wrocławiu był co roku.
1: To była Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury. O tych urodzinowych imprezach będziemy jeszcze pewnie mówić nieraz, no bo do grudnia trochę czasu zostało. Ale jak już o grudniu mówię i o książkach mówię, to pamiętajcie, że w grudniu Wrocławskie Targi Dobrych Książek. W tym roku między 4 a 6 grudnia, jak zwykle w hali stulecia.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Zabieram Was teraz do miejsca bardzo ciekawego, choć nie dla ludzi o słabych nerwach, bo odwiedzimy Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego, które znajduje się przy ulicy Chałubińskiego.
5: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
6: Jędrzej Siuta, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i opiekun Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego.
4: No właśnie, w nim się znajdujemy, aż nie wiem, gdzie patrzeć, szczerze mówiąc, bardzo dużo eksponatów na małej powierzchni.
6: Tak, to prawda. Eksponatami, które tutaj mamy zgromadzone w trzech salach, można by spokojnie obstawić nawet czterpiętrowy gmach i na zachodzie na pewno byłby taki obstawiony, więc jest duże zagęszczenie. Planowane jest przeniesienie do nowej siedziby, co na pewno nastąpi w przeciągu kilku lat. To tam będzie na pewno też dużo więcej miejsca niż tutaj i będzie troszkę lepiej rozłożona i też jeszcze więcej eksponatów.
4: Przeczytałam, że to jest unikalne muzeum na skalę Europy. Rzeczywiście?
6: To prawda, bo nie tylko jest jedynym w Polsce takim muzeum, funkcjonującym jako muzeum, natomiast i w skali Europy jest bardzo niedużo tego typu muzeów. Faktycznie muzeów medycyny sądowej, bo ludzie często mylą muzea anatomiczne, muzea ogólnomedyczne. One są jakby wszystkie powiązane i troszkę nachodzą na siebie tematycznie, ale jednak takiego muzeum medycyny sądowej typowego jest zaledwie kilka w Europie i nasze na pewno nie odstaje od żadnych poprzednich, a po przenosinach myślę będzie najlepsze.
4: I co my tu mamy? Stoimy koło czaszek, nie wiem, czy od nich zaczniemy.
6: Cała ekspozycja jest podzielona na takie działy związane z medycyną sądową i tym, czym się zajmujemy jako medycy sądowi. Stąd mamy jeden dział śmierci z uduszenia gwałtownego. To jest to wszystko, co tutaj jest koło nas, zaczynając od pętli wisielczych dla powieszeń i oczywiście wszystkich innych zmian, które w ciele przy powieszeniu występują. Poprzez zmiany przy innego typu uduszeniach gwałtownych.
4: A skąd te eksponaty pochodzą w ogóle?
6: Eksponaty pochodzą z różnych miejsc i różnych lat. Cały czas ściągamy tutaj nowe eksponaty, jeśli tylko się uda. Podstawą zbiorów tego muzeum jest przedwojenne Muzeum Medycyny Sądowej, które znajdowało się tu przy Instytucie we Wrocławiu za czasów niemieckich jeszcze.
4: Przetrwało wojnę?
6: Przetrwało wojnę nie w całości niestety. Oczywiście tak około połowy zbiorów tego przedwojennego muzeum zostało zniszczonych mniej lub bardziej. Wiemy, bo mamy katalog oryginalny przedwojenny. Natomiast no, duża część mimo wszystko przetrwała, bo ona stanowi baza, z której to muzeum się rozwijało. Ale oprócz tego mamy tutaj eksponaty z innych muzeów już nieistniejących dzisiaj, które istniały przed wojną, czy tutaj na klinikach nawet we Wrocławiu, na przykład Muzeum Patomorfologii czy ginekologii, ale też nie tylko tu z Wrocławia, a z terenu całej Polski fragmenty jakichś zachowanych kolekcji ściągane. Tutaj też wymienić należy część zbiorów pochodzących z Krakowa między innymi. No i oczywiście kolekcja zbierana tutaj cały czas, już we polskim we Wrocławiu od 1946 do dnia dzisiejszego, bo cały czas gromadzimy nowe eksponaty.
4: I tutaj właśnie mamy, wydaje mi się, sporo narzędzi zbrodni. To ten stanik, który przykuł moją uwagę na modelu głowy, to też jest sposób uduszenia, tak?
6: Tak, to jest jedna z oryginalnych pętli wisielczych, bo tutaj wszystko jest oryginalne. W sensie albo jest jeśli nie jest częścią ciała, w jakiś sposób zakonserwowaną, co jest zdjęte ze zwłok, znalezione ze zwłokami albo było jakimś dowodem rzeczowym. Więc to, co pani mówi, to jest właśnie pętla wisielcza wykonana z fragmentów bielizny, między innymi stanika.
4: No to idźmy dalej, bo ja dalej nie wiem, gdzie patrzeć znowu, bo jest tego ogrom. Tam na przykład w tych fiolkach, pojemnikach.
6: Tutaj mamy dział dotyczący ekshumacji. Jeśli chodzi o czaszki, przy których też stoimy, to oczywiście mamy tutaj cały dział obrażeń, które możemy zobaczyć na kościach głowy. I nie tylko obrażeń, bo też i zmian chorobowych. To jest zarówno tutaj w tej gablotce, jak i tam kolejna gablota, taka przeszklona. Mamy dział obrażeń i zmian widocznych na skórze z zewnątrz.
4: Widocznych na skórze? To znaczy? Co to jest?
6: Znaczy, to są wszystko fragmenty skóry z różnego rodzaju obrażeniami, czyli tak jakbyśmy mogli obejrzeć z zewnątrz człowieka, te górne półki, plus tak zwane obrażenia sztancowe, czyli odbicia wzoru powierzchni narzędzia na skórze. A niżej tutaj w tej gablocie są też jakby skóry z tatuażami. To są oczywiście stare preparaty. Co prawda ja zawsze powtarzam, że tatuaże były, są i będą ważne w kryminalistyce i w medycynie sądowej, bo cały czas je fotografuję, opisuję, dokumentuję. One nie tylko do identyfikacji, ale do różnych rzeczy bywają przydatne. Tutaj też tak ułożone są przed wzorami jednostek wojskowych, tymi tatuażami siły i agresji, tatuażami więziennymi. To jakby te wzory się częściowo zachowały do dzisiaj, częściowo pozmieniały. To jest taka bardziej ciekawostka z dawnych czasów, ale jakby tym medycyna sądowa też się zajmuje.
4: Idziemy dalej i widzę tu ten napis, że żołądki po zatruciach tego nigdy nie jedz i nie pij, bo trafisz do słoika.
6: To jest taki jedyny żarcik, na który sobie pozwoliliśmy. Oczywiście, ponieważ mamy tu eksponaty wykonane z ludzkich ciał, zawsze podchodzimy z szacunkiem, ale ten jeden żart niewinny pomaga rozładować troszkę atmosferę tutaj na wejściu. On dotyczy działu już toksykologii, czyli działu zatruć, a konkretnie właśnie olbrzymiej kolekcji żołądków, które tam są ustawione i to się ciągną tam aż do końca sali, gdzie po prostu mamy w każdym słoiku żołądek osoby, która zmarła na skutek zatrucia po spożyciu substancją, które tam są wypisane nad tymi żołądkami.
4: A to obok nas, to też jakiś organ?
6: To jest ręka urwana.
4: To jest ręka?
6: Tak, całe przedramię z łokciem i tutaj nadgarstkiem i ręką. Urwana przez maszynę przemysłową. Tutaj takich wypadków, nazwijmy to, przy pracy mamy więcej, bo tu jest cały dział poskręcanych, pourywanych, na przykład w wypadku w sieczkarni. Tutaj była noga taka też rozerwana po wkręceniu w tryby właśnie maszyny przemysłowej. Takie rzeczy też są badane i na sekcjach sądowo-lekarskich.
4: Urwane ręce, zakonserwowane organy. Jeśli zaczęliście słuchać tego programu w trakcie jego trwania, to uspokajam i wyjaśniam. Zwiedzamy Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Miejsce unikalne na skalę Europy.
5: Kryminalny Wrocław.
6: Kolejny jakby dział, jeśli można tak powiedzieć, to są obrażenia od przedmiotów tępych, tempokrawędzistych. Jakby tępe to jest to, co ma płaską powierzchnię, tak? Tempokrawędziste to jest wszystko, co ma jakąś krawędź, która nie jest ostra, tak? Ani rąbiąca, więc większość tego, co nas otacza, jest w jakiś sposób tempokrawędziste, łącznie z pięścią czy butem. Więc to jest po prostu od takich uderzeń w ciało lub też uderzeń o coś, na przykład przy upadkach, tak? Czyli ten uraz czynny i bierny. I tu mamy zarówno przeróżne rany tłuczone, skóry, różnego rodzaju pęknięcia serc czy dużych naczyń krwionośnych. Tutaj niżej mamy różnego rodzaju obrażenia płuc, od stłuczeń przez rozerwania po zachłyśnięcia krwią, różne typy obrażeń wątroby, obrażenia okolic twarzy i gardła, tak, i kręgosłupa, wszelkiego rodzaju pęknięcia i rozerwania narządów jamy brzusznej i oczywiście obrażenia głowy, już nie czaszek, bo czaszki były w osobnym dziale, tutaj chodzi o mózg, tak, i wewnętrzną przestrzeń głowy, czyli jedna półka to są obrażenia mózgów bezpośrednio przez złamane kości czaszki, tudzież narzędzie wbijające się w głowę, a inne to wszelkiego rodzaju krwiaki śródczaszkowe, tudzież udary i krwotoczne i niedokrwienne.
4: Wow, jest to naprawdę, robi to wrażenie, jak się to widzi pierwszy raz. Przeszłam dalej, słusznie?
6: Niewątpliwie, tak. Kolejny dział mamy do ran ciętych oczywiście, czyli od narzędzi ostrych.
4: Noże to narzędzia zbrodni.
6: Tak, narzędzia zbrodni, ewentualnie no były, tak jak tutaj są takie więzienne samoróbki, to były zabezpieczone gdzieś przez policję jako dowód rzeczowy, nawet jeśli nie zdążono ich użyć bezpośrednio, aczkolwiek te takie typowe noże to są wszystko narzędzia zbrodni.
4: Pewnie ciężko by powiedzieć w takim miejscu, ale jakie są tutaj najbardziej nietypowe narzędzia zbrodni albo obrażenia udokumentowane?
6: O, ciężkie pytanie, bo tu jest bardzo dużo różnych nietypowych rzeczy. Mamy pewne nietypowe porażenia piorunem na przykład, znaczy skutki może nietypowe w postaci na przykład wielkiego tętniaka aorty, ale z takich rzeczy nietypowych to bym wymienił na pewno po tym, jak człowiek, który palił fajkę na cybuchu, poznał urazu głowy i twarzoczaszki, fragment tej fajki wbił mu się w język i zgon w następstwie ostrego zatrucia nikotyną. Tak? Samych narzędzi zbrodni, no to też tu jest przeróżne rodzaje. Też na co ja zawsze zwracam uwagę, że to często są przedmioty, które po prostu są pod ręką. To rzadko są profesjonalne narzędzia, powiedzmy wojskowe, tak? Stąd one są przeróżne.
4: Ale broń też jest, widzę.
6: Broń też jest. Przy czym tutaj, jak sobie przejdziemy, mamy prezentowaną broń samodziałową. Czyli taką broń wyprodukowaną przez ludzi w warunkach domowych, nieprofesjonalnie. Bardzo różnej jakości, od takich zabawek czy niepewnych konstrukcji po bardzo dobrze zrobione konstrukcje. Mamy oczywiście też zbiór broni takiej, nazwijmy to, profesjonalnej, natomiast na razie w tych warunkach ona nie może być prezentowana tutaj w gablotach, więc ona jest jakby zamknięta w zakładzie zgodnie z przepisami o broni palnej w szafie pancernej.
4: No dobrze, to idziemy dalej jeszcze.
6: Mamy później cały dział obrażeń termicznych, od temperatury zarówno wysokiej, jak i niskiej. Dział porażeń prądem elektrycznym, dział połyków, tak? Czyli jak ludzie, czy to w więzieniach najczęściej, ale też w innych miejscach, łykają różne dziwne przedmioty, które często stanowią później przyczynę zgonu.
4: Są gwoździe?
6: Między innymi, tak. To wszystko jest ujęte z żołądka. Cały dział toksykologii, bo to nie tylko te żołądki, one stanowią jakby jeden fragment tego działu, natomiast tu mamy przeróżne substancje w wszystkich narządach, że tak powiem, przykłady zatruć. Też na samym końcu taka nasza perełka, czyli zatrucia gazami bojowymi z I wojny światowej. To jest nie tylko jedyny zbiór w Polsce, tu większość rzeczy jest jedyna w Polsce, ale jedna z kilku dosłownie na całym świecie i to jeden z najlepszych zbiorów, to właśnie różnego rodzaju czy oparzenia skóry przez iperyt, czyli gaz musztardowy, czy obrażenia po fosgenie, chlorofosgenie, w różnych gazach i to zarówno i dróg oddechowych, i skóry, i w narządach. Także pełen zestaw.
4: A dlaczego tu nie można robić zdjęć?
6: No nie można robić zdjęć, dlatego że to są jednak eksponaty wykonane z tkanek ludzkich. Nie jest dobrze, jeśli ludzie w różne dziwne miejsca gdzieś by te zdjęcia wkładali. Oczywiście niekiedy, jeśli to jest jakiś artykuł, gdzie zapraszamy właśnie dziennikarza czy tak dalej, to pozwalamy oczywiście pewne zdjęcia zrobić, pilnując, żeby nie było tam bezpośrednich zbliżeń na pewne eksponaty. Natomiast osobom odwiedzającym generalnie panuje zakaz robienia zdjęć, właśnie żeby te zdjęcia gdzieś nie były publikowane w różnych dziwnych miejscach i kontekstach, bo wtedy nigdy nie mielibyśmy nad tym żadnej kontroli po prostu. Jeszcze powiem, bo tu mamy oczywiście dużo więcej działów. Mamy jeszcze cały dział postrzałów oczywiście. Mamy dział przemian pośmiertnych, dział żerowania zwierząt na zwłokach, dział chorób, tak, dział obrażeń od materiałów wybuchowych cały.
4: No i ten prysznic tutaj?
6: To jest stół sekcyjny, oryginalny. I ten stół tutaj był używany w tym pomieszczeniu. Kiedyś tu była zrobiona sala sekcyjna. I ta słuchawka prysznicowa, chociaż wygląda może tak szpetnie, jest ostatnią oryginalnie używaną do tego stołu słuchawką tutaj, dlatego ją zostawiliśmy.
4: Jak ludzie tu przychodzą, tak właśnie jak ja pierwszy raz na takie zwiedzanie, co ich najbardziej interesuje? Czym najbardziej są zaskoczeni?
6: Ja myślę, że no zaskoczeni są całością tego, co tu widzą, bo często ludziom się wydaje, że no mają jakieś przygotowanie, tak?
4: Czytamy kryminały.
6: Czytamy kryminały, oglądamy filmy, gdzieś się tam interesujemy, ale w miarę jak tej lekcji, w miarę zagłębiania się w to muzeum, no to jakby otwierają się coraz kolejne drzwi, jak wchodzimy coraz głębiej w tą medycynę sądową. No i tak jak obserwuję reakcję, to jednak no na koniec wszyscy są tacy zaskoczeni. Zadowoleni oczywiście bardzo, że widzieli, ale jednak pełni przemyśleń, tak, i poruszeni tym, co widzieli tutaj.
4: Jeśli sami chcecie zobaczyć Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej, już wyjaśniam, jak to zrobić. Można je zwiedzać, wykupując bilet na lekcję patologii, w której każdorazowo bierze udział kilkanaście osób, a takich lekcji odbywa się średnio kilka w miesiącu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. We wrześniu we Wrocławiu, jak co roku, przyglądamy się temu, w jaki sposób podróżujemy. Pod lupę bierzemy tak zwany zrównoważony transport. A ja dziś chciałabym zwrócić uwagę na drogę dzieci do szkoły. Większość uczniów we Wrocławiu dociera na lekcje pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. I ta droga, jeśli mówimy o szkole podstawowej, zajmuje mniej więcej kwadrans. Oczywiście są też dzieci, które podwożone są przez rodziców samochodami. O tym, jak ta droga do szkoły we Wrocławiu wygląda dzisiaj i jak ma wyglądać w przyszłości, o tym rozmawiam już z Urszulą Jagielnicką z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
0: Na drogach Wrocławia.
7: Najwięcej dzieci we Wrocławiu do szkoły porusza się piechotą, bo to jest 2/3 dzieciaków, tak naprawdę to są podróże piesze bądź po prostu aktywne, czyli w te aktywne również się liczą komunikacja publiczna, bo zawsze z przystanku trzeba dojść do tej szkoły, można rowerem, hulajnogą i tak dalej. To się oczywiście zmienia w zależności od wieku, bo starsze dzieciaki, już jeżeli możemy powiedzieć o dzieciakach, ale nastolatkowie, którzy docierają do szkoły, oni już wolą pojechać komunikacją publiczną, bo tam mogą jeszcze nadrobić plotki, ewentualnie doczytać coś na lekcję. Natomiast maluchy do 3/4 klasy, oni wolą poruszać się właśnie rowerem, hulajnogą czy na wrotkach. Więc takie mamy obserwacje. 1/3 części dzieciaków, które dociera do wrocławskich szkół, jest dowożona natomiast samochodami. Jest to mniejszość. Natomiast z tego, co obserwujemy i myślę też z takich obserwacji mieszkańców, rodziców, wynika, że to właśnie oni stwarzają największe niebezpieczeństwo i poczucie zagrożenia dla innych dzieci, które docierają do szkoły właśnie piechotą bądź rowerem. Najtrudniejszy jest fakt tego, że pod szkołami bardzo często dochodzi do takich konfliktowych sytuacji. Samochód podjeżdża, wysadza szybko dziecko na przejściu dla pieszych, odjeżdża. W tym czasie inne dzieci podróżują, przechodzą przez ulicę. Najpopularniejsze to jest 15-minutowa trasa, czyli 15 minut pieszo dotrzemy sobie do szkoły, bądź 15 minut rowerem. To nam zajmuje, ta odległość, którą pokonamy w 15 minut, to jest około 3 km.
2: Ale do tego, żeby pojechać rowerem, pojechać hulajnogą, dojść pieszo, potrzebne jest takie poczucie bezpieczeństwa. Rodzic musi mieć gwarancję, że to dziecko dojedzie bezpiecznie do tej szkoły.
7: I rzeczywiście w takim raporcie opublikowanym w 2025 roku Transformation Research Part F tam wskazano, że zarówno to, czy dziecko zostanie, czy umożliwione mu zostanie dotarcie pieszo czy rowerem do szkoły, czy jednak nie, to jest po pierwsze odległość właśnie od placówki, ale po drugie również ocena bezpieczeństwa drogi przez rodziców. Także jeżeli ta ostatnia prosta przy szkole jest nawet zabezpieczona, co się dzieje w ramach szkolnych ulic, o których pewnie jeszcze wspomnimy, tak na przykład, jeżeli w dalszych częściach ulicy i trasy mamy bardzo szybki ruch, mamy niedostosowane jezdnie, ulice do tego, żeby poruszały się nimi dzieciaki, no to wówczas to poczucie bezpieczeństwa rodziców spada. przez co wolą nie wysyłać swoich pociech właśnie w ten sposób. Także my tutaj we Wrocławiu, w szkolnych ulicach wspomniałam, dlaczego. We Wrocławiu mamy obecnie 3 takie szkolne ulice. Taki pilotażowy projekt rozpoczął się w 2020 roku. Wówczas takie sprawdzaliśmy to pod 2 szkołami. Przy jednej została już szkolna ulica, przy drugiej się to nie sprawdziło.
8: Ale powiedzmy, co to jest? Jaka jest idea?
7: Szkolna ulica jest to takie miejsce, to ulica w najbliższym sąsiedztwie szkoły, czyli pod szkołą, która jest na pół godziny przed pierwszą lekcją udostępniana w całości dzieciakom i osobom, które docierają do szkoły pieszo, rowerem, na hulajnodze. To znaczy, że na pół godziny przed pierwszą lekcją zamykamy ulicę. Zazwyczaj są to takie bariery nożycowe. Przy pilotażu również był strażnik miejski, który pilnował, żeby samochody tam nie wjeżdżały. I wówczas dzieciaki na te pół godziny mają takie przedłużenie trochę tego podwórka szkolnego. Mogą poczuć się bezpiecznie, mogą bez problemów dotrzeć do tej szkoły. Wiadomo, rano się wszyscy spieszą i dlatego też właśnie te pierwsze pół godziny przed pierwszą lekcją było takie newralgiczne. To ta właśnie szkolna ulica. My zauważyliśmy podczas takich badań pilotażowego projektu, gdy sprawdzaliśmy, jakie są efekty, co wpływa na to, czy rzeczywiście to jest opłacalne. I rzeczywiście szkolna ulica powoduje, że o wiele mniej samochodów, chcąc siłą rzeczy, no bo nie mogą podjechać pod samą szkołę, jest. Natomiast w sytuacji, kiedy pozostają same znaki, bo też takie robiliśmy przez miesiąc trwania pilotażu, ostatni tydzień były, tylko funkcjonowały znaki z informacją zakaz wjazdu w godzinach, no to wtedy już nie patrzono, nie były respektowane, nie patrzono na te znaki, wjeżdżano mimo wszystko. Więc teraz realizowany u nas przy tych 3 placówkach projekt zakłada, że na pół godziny przed pierwszą lekcją wystawiane są takie bariery nożycowe, które fizycznie uniemożliwiają poruszanie się samochodom.
8: Jak ci rodzice, którzy na co dzień właśnie dowożą te dzieci pod samiusieńkie drzwi do szkoły, radzą sobie w momencie, kiedy ta ulica tuż przy szkole, te ulice najczęściej są wąziutkie, tam dochodzi, tak jak powiedziałaś, do Armagedon momentami. Jak jednak ci rodzice wam tłumaczyli, jak sobie radzą? Czy to dziecko jest wcześniej wysadzane, czy jednak rezygnują z tego samochodu?
7: To wszystko zależy od człowieka, bo tak naprawdę jeżeli ktoś w jednej ze szkół, na przykład gdy mieliśmy pilotaż w 2020 roku przy ulicy Krajewskiego, no to tam to się nie sprawdziło ze względu na to, że bardzo wielu rodziców dowoziło dzieci spoza miasta. To nie była szkoła taka, która miała, do której dzieciaki chodziły z tego obrębu tej szkoły, tylko bardzo wiele dzieci dojeżdżało. Więc tam się niestety to nie sprawdziło. Natomiast

0: poza tym obrębem tej zamkniętej na ten czas ulicy nie dochodzi do jakiejś patologii, typu właśnie nagle duże nagromadzenie samochodów. Też uważam, że gdy mamy już taką zamkniętą ulicę, gdy już wiemy o tym, że tak to działa, też staramy się nie robić na ostatnią chwilę wielu rzeczy. Trzeba przemyśleć to, w jaki sposób się poruszamy. A niestety albo stety, wyjeżdżając na miasto, poruszając się, obojętnie czy samochodem, rowerem, czy pieszo, jesteśmy jednymi z uczestników ruchu i to nie jest tak, że my możemy sobie robić wszystko, bo innych nie ma. Jesteśmy po prostu częścią tej transportowej tkanki i musimy się po prostu tutaj dostosować.
1: Nie wszędzie da się zamknąć te ulice, ale w jaki sposób wy próbujecie zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły?
0: No właśnie, były ciekawe badania, były również przeprowadzone w 26 roku. Międzynarodowa metaanaliza przeprowadzona w 26 roku pokazała, że tak naprawdę uspokajanie ruchu na ulicach, nie tylko przy szkole, ale ogólnie osiedlowych ulicach, sprawia, że ilość wypadków spada o 17%, a ilość rannych o 18%. Mniejsza prędkość równa się mniej wypadków. Zatem we Wrocławiu oprócz tego, że szkoły i przy szkołach, to również w tych takich najbardziej miejscach dla ludzi, czyli dla mieszkańców, czyli w okolicach naszych mieszkań, w okolicach naszych sklepów, czyli tam, gdzie po prostu żyjemy na co dzień, przemieszczamy się, wychodzimy na chwilę, idziemy do sklepu, ograniczamy prędkość, wprowadzając uspokojenie ruchu. Takie uspokojenie ruchu obecnie funkcjonuje na blisko 700 kilometrach wrocławskich ulic z 1200 mniej więcej, które są w zarządzie dróg i utrzymania miasta. Także ta strefa się cały czas powiększa, bo ludzie tego oczekują, bo to jest nie tylko bezpieczeństwo, ale też podniesienie jakości życia. Ciszej, mniejszy hałas, mniejsze zanieczyszczenie powietrza i tak dalej. Także to wszystko wpływa na to, jak nam się mieszka. No i teraz, tak jak powiedziałam, w przypadku szkolnej ulicy, zdjęto bariery, zabrano strażnika i nagle znak już nic nie znaczy. Także postawienie samego znaku przy wjeździe do strefy uspokojonego ruchu niewiele zdziałało, więc oprócz tego wprowadzamy również takie fizyczne uniemożliwiacze rozwijania prędkości, czyli esowanie trasy, czyli zmniejszanie szerokości i promienia takiej drogi, naprzemienne parkowanie, żeby trzeba było zwolnić, chcąc ominąć dane miejsce. Także to wszystko ma wpływ na to, zwężanie właśnie ulic. Coś, co wszystkim, znaczy bardzo wielu osobom wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zdenerwować i żeby utrudnić życie kierowcom. Nie chodzi o to, bo kierowca również jest mieszkańcem i gdy przestaje być kierowcą i staje się mieszkańcem, nagle wiele rzeczy mu zaczyna rzeczywiście dostrzegać, że faktycznie jest bezpiecznie. Moje dziecko może iść do sklepu samo po loda, może wyjść z podwórka i przejść przez ulicę, a nie bać się, że gdzieś tam zza samochodu ktoś go nie zauważy.
1: Wróćmy jeszcze do tej bezpiecznej drogi do szkoły, bo są takie szkoły, które wcale nie są na cichych osiedlach, przy, nie wiem, jakichś właśnie wąskich drogach, ale i ja tu się odezwę jako matka. Dziś już licealisty, więc mniejszy problem, ale jak mój syn chodził do podstawówki, to chodził do podstawówki przy ulicy Powstańców Śląskich. No to wiadomo, wjazdów z Karkonoskiej w Powstańców Śląskich, ruch gigantyczny, dwa pasy, zjazd z autostrady, no większych korków też się w mieście nie widzi jak tam. Jak zagwarantować wtedy bezpieczną drogę dziecku do szkoły, gdy ma do tak gigantyczne skrzyżowania, ulice z tak natężonym ruchem?
0: Tutaj, jeśli chodzi o duże skrzyżowania, rzeczywiście może zacznę od takiej sytuacji. Na takich ulicach nie możemy po pierwsze wprowadzić szkolnej ulicy. To są ulice, gdzie zazwyczaj funkcjonuje komunikacja zbiorowa, tam nie wprowadzamy szkolnych ulic. Natomiast skrzyżowania muszą, oczywiście są dobrze oznakowane, to te duże skrzyżowania muszą być oświetlone, tam nie ma możliwości tego, żeby na przykład były przejścia sugerowane, co jest często po prostu na tych jezdniach w strefach uspokojonego ruchu. Poza tym trzeba również umożliwić dzieciom dotarcie w sposób inny niż samochodowy, bo tak jak powiedzieliśmy, rodzice oceniają trasę i uważają, że jak podwiozą samochodem, to będzie bezpieczniej. A to tworzy kolejne problemy, bo to tworzy większy ruch, większe korki, większe zamieszanie pod szkołami przed pierwszym dzwonkiem. Tutaj przy okazji tej ulicy, o której pani wspomniała,

0: Nie, no to mamy, tam rzeczywiście problem pojawiał się również taki. Tam mamy odseparowanie trasy tym żywopłotem, te samochody rzeczywiście jeżdżą, ale jest to główna ulica, jak powiedzieliśmy. Natomiast tam dużym
1: problemem... Żyjemy w dużym mieście, no to już jakby nie ma co zaklinać rzeczywistości.
0: Dokładnie. Natomiast tam umożliwiając dzieciakom, to jest bardzo rowerowa szkoła notabene, bardzo wiele osób dociera tam dzieciaków rowerami, co widać zresztą nie tylko w maju, gdy mamy te akcje rowerowe maja, ale również we wrześniu, teraz jak jeździłam tamtędy, to faktycznie te rowery zawsze tam stoją, bo jest tam infrastruktura, można się przemieścić. Tam na przykład był apel rodziców, że rowerzyści bardzo szybko się tam przemieszczali. Tam był ciąg pieszo-rowerowy z oczywiście pierwszeństwem pieszych, no ale jak już wiemy, znaki to nie tylko jest sytuacja dla kierowców, rowerzyści też bardzo często znaki biorą sobie opcjonalnie. Także tutaj trzeba pamiętać, pieszy na ciągach pieszo-rowerowych ma zawsze pierwszeństwo. Natomiast tam rodzice nie czuli się bezpiecznie przez te jeżdżące rowery. No i tam rozgraniczyliśmy ten ruch, rozdzieliliśmy ruch rowerowy od pieszego, tak żeby i rzeczywiście rowerzyści muszą wtedy dzwonić, bo ta traska jest już węższa przy żywopłocie. Więc to nie są łatwe rzeczy. Zawsze te szkoły, które są przy takich głównych arteriach, no nawet sami Państwo widzicie, jak oprowadzacie do szkoły. Jest rzeczywiście głośno, huk. W takich warunkach rozpoczynać lekcje nie jest łatwo. Myślę sobie, że należy jakiś tam zapewnić jakiś przynajmniej odrobinę ruchu dzieciakowi, żeby przynajmniej na te pierwsze lekcje dotarł i nie zasnął po prostu wychodząc prosto z samochodu do ławki szkolnej. Komunikacja miejska, to, że te przystanki staramy się tak sytuować, żeby one były jak najbliżej szkoły, żeby można było rzeczywiście wygodnie dotrzeć na lekcje, żeby dzieciaki, które mają za darmo komunikację miejską, dzieciaki szkolne mogły z niej korzystać i żeby to dotarcie było wygodne.
1: Są takie badania, które pokazują, że rowerzyści bardziej niż wielokilometrowych tras potrzebują spójnej sieci, która nie urywa się w najmniej oczekiwanym momencie. Potwierdza to wielki przegląd ponad 100 międzynarodowych badań.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. To żadna tajemnica, że Wrocław i Dolny Śląsk pozostają miejscami, które przyciągają ekipy filmowe. I dzieje się to między innymi za sprawą dolnośląskiego i wrocławskiego konkursu filmowego. Teraz więc u nas o samym konkursie i o tym, jakie filmy powstają i będą powstawać właśnie u nas.
7: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
8: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
6: Rozmawiamy o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji. Czyli więcej, no i jeszcze rocznica, ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
9: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. Patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi. I też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych. Nie tylko mówię o reżyserach, scenarzystach, ale też osoby, które zajmują się lokacjami filmowymi, którzy są operatorami. W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy, miliardy, samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000 i DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji. Właśnie to są małe procenty w skali całego filmu, ale właśnie dzięki dystrybucji w Polsce, czy z platform VOD, czy w momencie, kiedy film zostanie sprzedany do telewizji, to my też jako koproducent mamy z tego jakieś wpływy i te wpływy potem wrzucamy do naszej skarbonki o nazwie Fundusz Filmowy. I możemy dysponować nimi w kolejnym konkursie i w kolejnych rozdaniach tego funduszu w kolejnych latach.
6: Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, to jest te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
9: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania. Nie są głównym trzonem, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy milionów, paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach. Więc w momencie, kiedy my dysponujemy w funduszu prawie 2,5 milionem złotych, no to wiadomo, że to jest jakaś tam po prostu cząstka tylko danego filmu. A w przypadku, jeśli mówimy o dofinansowaniu 10 filmów, no to to są kwoty 600 tysięcy, 300 tysięcy, 200 tysięcy, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu. Jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie w portfolio duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes. Mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. To są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych, właśnie no, chociażby w Cannes, piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc potem właśnie w tym momencie pojawiam się ja, która opowiadam o promocji, o potencjale regionu, mówię, gdzie to było kręcone i jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura wiejska, architektura górska. No, naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten, ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas po środki. Oni wiedzą, jakie to są kwoty, ale mimo wszystko dla nich jest to ważne i cenne. Takie właśnie wsparcie lokalne, regionalne.
6: Rozmawiamy o filmach nagrywanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, czy opowiadających historie związane z naszym regionem. Niedawno rozstrzygnięty został Dolnośląski i Wrocławski konkurs filmowy. Sprawdzamy więc, jakie filmy między innymi dzięki temu zobaczymy na ekranach kin.
9: To może zacznę od naszej dumy. Najnowszy film Magnusa von Horna, czyli reżysera Dziewczyny z igłą, która podbiła świat, bo i Cannes, i Złote Globy, i Oscary. I z tymi Oscarami ta historia jest związana, ponieważ film Pasażer, bo o nim mowa, to film, do którego scenariusz został reżyserowi Magnusowi podrzucony po właśnie projekcji Dziewczyny z igłą, więc jest chęć zachowania tej stylistyki. To będzie czarno-biały film w podobnej właśnie stylistyce i po podobnym językiem filmowym mówiący. Cudownie, że z tą samą ekipą, bo zdjęcia będzie robił Michał Dymek, scenografię będzie robiła nasza duma wrocławianka Jagna Dobesz, Mariusz Włodarski będzie producentem, więc cała masa osób z dziewczyny z igłą będzie zakontraktowana też w przypadku pasażera, no ale tutaj jest kluczowa rola główna, ponieważ główną rolę zagra Jeremy Strong i to będzie pierwszy anglojęzyczny film Magnusa von Horna. Jeremy Strong, dla tych, którzy nie kojarzą po imieniu i nazwisku, to Kendall Roy z serialu Sukcesja chociażby, więc jego persona, jego osobowość bardzo pasuje do tematyki tego filmu. To jest adaptacja książki Podróżny Ulricha Aleksandra Boschwitza i akcja filmu rozgrywa się w Berlinie, tuż po Nocy Kryształowej. Bohaterem jest żydowski kupiec, czyli właśnie ten Jeremy Strong, Otto Silbermann, który będzie próbował przetrwać w rzeczywistości coraz bardziej pogrążającej się w nazizmie. Więc to będzie film historyczny, czarno-biały. Trudny, ale wiemy, że Magnus von Horn potrafi z trudnej historii wydobyć piękno też wizualne na ekranie, więc nie możemy się doczekać tego filmu.
6: A te wybrane do dofinansowania dokumenty będą jakoś bezpośrednio nawiązywać do Dolnego Śląska?
9: Tak, i tutaj te dokumenty będą nawiązywały, pięknie się to ułożyło, bo jeden nawiązuje właśnie do historii dolnośląskiej, drugi był kręcony na Dolnym Śląsku, a trzeciego reżyserką jest dolnoślązaczka i to jest jej debiut pełnometrażowy, dokumentalny. Pierwszy tytuł, Jak uprowadzić samolot. To jest też debiut Aleksandra Muńskiego i to jest film opowiadający o wydarzeniach z lat 80., kiedy z Wrocławia do Warszawy wystartował samolot, który został porwany, by ostatecznie wylądować w Berlinie Zachodnim. I na pokładzie tego samolotu byli pracownicy zakładów wodociągowych z Dzierżoniowa. Ja, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam w ogóle o tej historii. Ona się wydarzyła dzięki temu, że właśnie kilka lat wcześniej produkcja zgłosiła się do nas z prośbą o pokierowanie, gdzie mogą znaleźć jakieś archiwalia, bo my też jako Dolnośląskie Centrum Filmowe świadczymy pomoc i usługi w nakierowywaniu na lokacje filmowe. Jeśli jakiś producent jest na przykład z Gdańska i totalnie nie wie, do kogo uderzyć i z kim się skontaktować, kto może być w posiadaniu jakichś archiwaliów, to też nakierowujemy. Więc to jest projekt, który poznałam wcześniej, ponieważ najpierw była taka prośba. A faktycznie ta historia spektakularna miała miejsce i to będzie film z nutą też humoru i nie będą to tylko gadające głowy przeplatane archiwaliami, ale albo na początku tego roku, albo w zeszłym w Instytucie Grotowskiego było takie czytanie performatywne tego scenariusza, gdzie właśnie aktorzy Teatru Grotowskiego, Instytutu Grotowskiego wcielili się w rolę tych bohaterów prawdziwych i fragmenty tego czytania performatywnego też znajdą swoje miejsce w filmie, więc to się szykuje, ciekawy kolaż, bardzo ciekawa historia, opowiedziana też lekko. Choć lekką nie była, no bo tutaj to były losy zostawić swoje życie we Wrocławiu i po prostu zacząć nowe życie w Berlinie. Znamy to z opowieści rodziców, dziadków, ale tak lata 80. Też wyglądały. Więc czekamy na film dokumentalny Jak uprowadzić samolot. To jest właśnie ta historia dolnośląska. Drugim filmem jest film o roboczym tytule jeszcze, być może on ulegnie zmianie, film Hotspot Dokuterapia. To jest film znanego i uznanego już dokumentalisty Macieja Bielawskiego. Film opowiada o też kilku historiach, jest tam kilku bohaterów, którzy dotykają lęku przed zmianami klimatycznymi. I prowadzona jest terapia. Każdy ma innego rodzaju lęki. Nastolatka ma inne, pracownik fizyczny lat 40 ma zupełnie inne. Część zdjęć była kręcona we wnętrzach sanatorium w Sokołowsku, ale też w innych lokacjach dolnośląskich, więc tutaj mamy ten aspekt lokacji. A trzeci film, Ubezpieczenie od meteorytów, w reżyserii Natalii Śliwowskiej. To jest jej historia, więc tutaj mamy elementy też autobiografii. Brat Natalii zginął w tajemniczym wypadku wypadku samochodowym 20 lat temu. Natalia dorastała pod ciężarem obsesji matki na punkcie właśnie tego, że nie do końca jasne są losy tego, jak zginął jej syn, a brat reżyserki. I właśnie 20 lat później Natalia wyrusza na poszukiwanie prawdy. Więc też bardzo ciekawa i osobista historia. I tu przedstawiłam wszystkie trzy dofinansowane filmy dokumentalne, które są też bardzo bliskie memu dokumentalnemu sercu.
6: Te filmy są na różnym etapie tworzenia, jeśli chodzi o ten moment otrzymania pieniędzy, czy informacji o tym, że one będą.
9: Tak, w związku z tym też z uwagi na prośbę producentów nie możemy też mówić wszystkiego, że dany film był kręcony albo kto będzie w obsadzie i musimy to uszanować. Produkcja chce mieć kontrolę nad tym, jak ta opowieść i promocja tego filmu będzie budowana, ale zgadza się. Niektóre filmy, które dofinansowaliśmy, są już po zdjęciach, niektóre zdjęcia właśnie trwają, a niektóre dopiero będą poszukiwane. Po zdjęciach jest najnowszy film Kordiana Kądzieli, znanego z LARPA. Był taki film LARP, Miłość, trole i inne questy. Kordian Kądziela jest też znany jako współreżyser kultowego serialu 1670. I swój drugi już film fabularny nakręcił na Dolnym Śląsku. Roboczy tytuł Księga Rekordów albo Malignum. I tyle o tym projekcie mogę powiedzieć. Natomiast w Oleśnicy właśnie trwają zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Anny Jadowskiej, znanej reżyserki. Ten film nosi tytuł Marysia zawsze dziewica. Bohaterką jest tytułową właśnie 17-letnia Marysia. I Marysia, kiedy wrzuca swoje zdjęcie do sieci, zaczyna 17 lat ma, więc jest atrakcyjną osobą, bo jeszcze nie kobietą, z atrakcyjnym ciałem, ale zaczyna przyciągać uwagę obcych mężczyzn i zaczyna zastanawiać się, czy nie zrobić właśnie z tego swojego pierwszego razu transakcji. I umawia się z mężczyznami, wydaje jej się, że może kontrolować sytuację, no ale właśnie kluczowe jest tutaj w tej historii, że jej się tylko wydaje.
6: A przed nami jeszcze choćby zdjęcia do wspomnianego już Pasażera, ale też familijnego filmu Przygody Baltazara Gąbki, czy Łakomych w reżyserii Jagody Szelc.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji, a chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultraprzetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
14: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji. I oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższe ilości, powyżej 19 gram na dobę.
13: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
14: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my, przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżnia je także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
13: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
14: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
13: To na co patrzeć?
14: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni, wysokiej jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc. Wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
13: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
14: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jajc, a wcześniejsze badania piór też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa na nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość. Także unikamy tych wysoko przetworzonych właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
13: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
14: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy żywieniowych. Nawet palidotonium ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednych modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny i to może być jeden z mechanizmów, który gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
13: A wiele badań już nam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit?
14: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
13: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu?
14: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie, ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. W związek właśnie z chorobami, także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata czy w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną, bogata właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i, no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
13: I kiszonki.
14: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
13: To badanie było bardzo długie. To jest badanie, które objęło 27 krajów, tak? Dobrze mówię?
14: Badanie PIUR, badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie, w tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to badanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie, pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, tych też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
13: Jaki jest udział wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
14: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki, nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
13: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
14: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
13: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
14: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście... Inaczej, powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasad zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że dieta, elementy diety śródziemnomorskiej na przykład, to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane. Więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty, orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, produktów ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
13: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
14: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukru dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% cukru uderzy energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak? Ale unikać, a z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania piór, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób. Także jak najbardziej pieczywo możemy zostawić, po prostu stawiajmy na to jakościowe.
7: Zdrowy Wrocław.
13: No i pomyślcie, że te wszystkie mądre rzeczy wiemy między innymi dlatego, że wrocławianie wzięli udział w tych badaniach od ponad 20 lat. Obserwują się, notują, badają, a naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego analizują te dane i wrzucają do wspólnej bazy z 27.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
16: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
15: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

szukać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

miasta, dynąc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Dawno, dawno temu, no w zasadzie tak mogłabym zacząć, ludzie poznawali się w klubie, w pracy, na uczelni, w szkole. Tak, budowały się przyjaźnie, ale też bardzo często to właśnie tak wybuchała miłość. Znam mnóstwo par, które poznały się w szkole i są razem do dziś. Są małżeństwem od x lat, mają dzieci, niektórzy już nawet wnuki. Kiedyś te relacje rozwijały się powoli, wszyscy dawali sobie trochę więcej czasu. Dzisiaj wszystko przyspieszyło. No i też to miejsce, w którym poznajemy swoją drugą połówkę, też niekoniecznie odbywa się na tych starych już zasadach. Coraz więcej osób poznaje swoją drugą połówkę w internecie, szukając albo przez przypadek, bo ktoś ze znajomych do nas napisał, albo to my same wybrałyśmy kogoś ze znajomych, naszych znajomych. No wiadomo, są też portale randkowe i tam już przegląda się te oferty panów czy też pani. Coraz więcej osób szuka miłości w internecie. Czy ta jest możliwa? Jak wyglądają takie nowoczesne związki? Nowoczesne, no bo właśnie nawiązane przez sieć internetową. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o miłości przez internet, ale nie tylko. Będziemy też rozmawiać o pokoleniu Z, które coraz częściej decyduje się na psa zamiast dziecka, które coraz częściej chce żyć bez zawierania oficjalnie związku małżeńskiego, a zdaniem socjologów to nie jest wygoda, nie chodzi o to, by móc szybko się rozstać. Kiedy coś gdzieś zacznie się psuć i uznamy, że to jednak nie jest ta osoba, z którą chcę spędzić resztę życia, według socjologów to odpowiedzialność.
2: Młodzi ludzie stoją przed wyborem, tak? Nie takim oczywistym, czy rodzina, czy kariera zawodowa, albo nawet w ogóle praca zawodowa, bo jakkolwiek może nie jest to powiedziane wprost, ale te oczekiwania tego, żeby poświęcić się w co najmniej 120% każdej z ról, którą się pełni, jest, funkcjonuje. I to na pewno też jest rzecz, która bardzo nas obciąża. Jest bardzo duża świadomość wśród młodych ludzi, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że młodsze pokolenie, 20-kilkulatkowie, w większej mierze niż 30-latkowie i starsi, myślą o tym, że oni nie chcą sprowadzać dzieci na świat taki, jaki mamy.
1: I o tym też będę rozmawiać dziś z moim gościem, Beata Korzeniowska. Zapraszam, a razem ze mną Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka, która śledzi też to, co dzieje się nie tylko w tym realnym świecie, ale też w tym wirtualnym, w sieci.
3: Miłość można znaleźć w internecie, ale jednak potem trzeba się spotkać.
2: No trzeba się jednak potem spotkać.
3: I dopiero to dotknięcie dłoni spowoduje, że te iskry zaczną
2: szaleć. Ale tutaj poruszyłaś bardzo ciekawą rzecz. Teraz też młodsze pokolenia, no właśnie, się niejednokrotnie zatrzymują na tym etapie takiej znajomości internetowej, co też może wynikać na przykład z obaw przed spotkaniem w realnym świecie, czy faktycznie spełnimy te oczekiwania, jakie ma druga strona, tak, wyobrażenia, czy nie wejdziemy już tutaj, pomijam oczywiście kwestie różnych oszustw internetowych, no bo to też się zdarza, także podszywania się i udawania kogoś, kim się nie jest, na przykład właśnie w relacjach takich, które mają mieć potencjał jakiś czy przyjacielski, czy romantyczny, ale takie wycofywanie się też z relacji przed wejściem na ten etap właśnie realny, no na pewno jest też pokłosiem właśnie tego tworzenia czy kreowania swojego wizerunku w internecie.
3: Miłość w internecie jest możliwa?
2: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej jest możliwa. W tym momencie ponad połowa związków poznaje się w sieci. Także to jest coś, czym to jest realność.
3: To się dzieje, to tak jest
2: po prostu. Tak jak faktycznie jeszcze kilkadziesiąt lat temu ludzie poznawali się w pracy, wcześniej w szkole, wcześniej wśród znajomych, w jakichś tam grupach, no właśnie, nie wiem, czy sąsiedzkich, tak? Już nie mówię o swatach. Ale i tak było. No to w tym momencie to miejsce, to jest sieć, to są portale randkowe, to są portale społecznościowe też, no bo ludzie się na przykład mogą zagadnąć do siebie na Facebooku.
3: Znajomy znajomych,
2: tak. Te kręgi przeniosły się po prostu do sieci, ale potem no jednak ludzie się przenoszą do do tego świata realnego, tworzą realne związki, mimo tego, że poznali się właśnie na platformie internetowej.
1: Tu może jednak zatrzymajmy się na moment, bo oczywiście można kogoś poznać w sieci zupełnie przez przypadek. Okazuje się, że nadajemy na tych samych falach, bardzo się polubiliśmy, dobrze nam się ze sobą pisze, no to może się spotkamy. I tak wybucha miłość, ale sporo osób szuka tej miłości w internecie. Szukając, warto jednak przygotować sobie dokładny plan. Z jednej strony miłość to coś bardzo romantycznego i jeśli słyszymy plan, to ta romantyczność gdzieś znika, ale ponieważ w internecie nie brakuje też oszustów, no to trzeba się odpowiednio przygotować. Trzeba pomyśleć, kogo tak naprawdę chcemy poznać, na czym nam zależy. Czy na przyjaźni, czy rzeczywiście na miłości, na małżeństwie, na zakładaniu rodziny, czy tylko na takiej luźniejszej relacji. Jak już zdecydujemy, w jakim celu tego kogoś chcemy poznać, no to musimy też przefiltrować swoje oczekiwania. Jakie mamy zainteresowania? Czy chcemy kogoś, kto tak jak my kocha wędrówki po górach, czy jazdę na rowerze, czy jednak totalne przeciwieństwo? I chyba nie warto tutaj skupiać się jednak na tych cechach zewnętrznych, jaki ten ktoś musi mieć kolor oczu, czy musi być koniecznie brunetem. Ważna jest natomiast spójność światopoglądów, przekonania religijne, stosunek do dzieci, seksu, czy też pozyskiwania majątku. No i wtedy, kiedy stworzymy sobie taką listę, można śmiało ruszać na internetowe portale randkowe i tam szukać swojej miłości. W programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś o tej internetowej miłości, ale nie tylko, bo także o związkach, o dzieciach, o ślubach, czy też coraz większej liczbie osób, które decydują się na życie bez ślubu. Beata Korzeniowska, zapraszam, a razem ze mną cały czas socjolożka Anna Kokocińska.
2: Z drugiej strony jest też jednak duża grupa osób, które wybierają bycie singlem. Wybierają bycie singlem z różnych względów. No po pierwsze nie ma też już tej takiej presji społecznej, a że faktycznie, a może inaczej, łatwiej z nią walczyć, łatwiej z nią żyć, bo to, że jej nie ma, to tak bym nie przesadzała, bo jednak
3: babcia tam
2: jakiś czas. Tak. A to na związek, później oczywiście na wnuki, także ta presja jest, ale łatwiej na pewno z nią walczyć. Też oczywiście młodzież jest dużo bardziej samodzielna, więc nie musi się aż tak bardzo liczyć z tym. Oczywiście zależy to od rodziny, od różnych czynników takich indywidualnych, ale generalnie tak, no to nie jest, znowu, to nie jest jakaś stygma, że jest się singlem, że nie tworzy się związku, że nie ma się swojej rodziny. Co więcej też, w wielu przypadkach faktycznie młodzi ludzie stoją przed wyborem, tak? nie takim oczywistym, czy rodzina, czy kariera zawodowa, albo nawet w ogóle praca zawodowa, bo jakkolwiek może nie jest to powiedziane wprost, tak, ale te oczekiwania tego, żeby poświęcić się w co najmniej 120% każdej z ról, którą się pełni, jest, funkcjonuje. I to na pewno też jest rzecz, która bardzo nas obciąża. Już mówię nas, bo tu nie będę dzieliła, tak mi się wydaje, że nie będziemy dzielić tego na grupy wiekowe, bo wszyscy to obciążenie czujemy, że właśnie mamy się tak spełniać, mamy dążyć do tego ideału, zarówno na niwie prywatnej, jak i zawodowej. Już zawodowej to w ogóle.
1: Ale rzeczywiście statystyki pokazują, że jest bardzo dużo rozwodów, więcej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, ale jest też bardzo mało ślubów. Młodzi ludzie dzisiaj żyją ze sobą, ale bez ślubu.
2: Tak. To prawda. Nie decydują się na ten formalny krok, na to, żeby zawrzeć małżeństwo. Też dlatego, że na pewno u nas jeszcze w kraju mamy oczywiście ten taki tradycyjny pojmowanie samego aktu małżeństwa, co też ma swoje odniesienie oczywiście do kwestii religijnych.
1: Że kobieta i mężczyzna.
2: I to też, tak? Że jest to tradycyjne pojęcie, no i oczywiście takie mamy też prawo, że są to tylko związki między kobietą i mężczyzną, no, ale jest też jeszcze ten rys właśnie taki religijny, że ten parasol taki religijny nad instytucją małżeństwa powinien być zawieszony. To też się oczywiście wszystko zmienia, tak? Bo różnie, coraz więcej jest też ślubów o charakterze no właśnie tylko cywilnym, czy są śluby humanistyczne, chociaż one są tylko i wyłącznie taką ceremonią, one nie są uznawane przez państwo. No ale to pokazuje, że też i właśnie ta niechęć do zawierania związków małżeńskich, czy odsuwanie tego w czasie, czy potem rezygnacja w postaci rozwodu, no pokazują, że jednak potrzebujemy czegoś innego. Tak? Że ta formuła, którą znamy, ona jest niewystarczająca. Może też ze względu na to, że właśnie jesteśmy coraz bardziej samodzielni, tak? I boimy się tej utraty niezależności, samodzielności w momencie wejścia w związek małżeński, że tutaj właśnie, no że jak mamy tworzyć, nie wiem, rozdzielność majątkową od razu na początku związku, to może w ogóle nie bierzmy ślubu, to po co? Tak? Po co mamy sobie tworzyć niepotrzebne formalności? Przecież jak nam się dobrze żyje razem, no to
3: niech tak zostanie.
2: Tak?
3: Co tu zmieniać?
2: Co tu zmieniać?
3: Niektórzy pewnie chętniej wezmą kredyt hipoteczny, niż pójdą do urzędu podpisać ślubne dokumenty.
2: Zwłaszcza, że kredyt hipoteczny można wziąć z dowolną osobą, nie trzeba być z nią w związku małżeńskim. Banki wyczuły koniunkturę, wyszły naprzeciw tym zmianom.
3: Troszkę z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście tak się dzieje, tak jest.
2: Tak, tak.
3: I coraz częściej też młodzi rezygnują z dzieci, ale żeby nie do końca było tak, że oni sami we dwójkę całe życie, to mają psa.
2: Tak.
3: I z tym psem na wakacje, do babci, tak, do rodziców na obiad, no, często do pracy.
2: Funkcjonuje przecież pojęcie psiecko.
3: Psiecko.
2: Psiecko, tak. Psiecko i że jest się psią i psią, kocią, mamą, kocim tatą, psim tatą. No, przelewa się tę potrzebę właśnie opiekuńczości na zwierzaka. To ma różne też swoje czynniki, decydujące o tym, że tak właśnie część osób, nie wiem czy zamiast, bo może obok tej potrzeby właśnie realizacji jakichś swoich instynktów opiekuńczych będą te osoby właśnie będą szły w taką, nie w dzieci, tylko w psieci, ale też ze względu na to, że no, jest bardzo duża świadomość wśród młodych ludzi i to na pewno trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że młodsze pokolenie dwudziestokilkulatkowie w większej mierze niż trzydziestolatkowie i starsi myślą o tym, że oni nie chcą sprowadzać dzieci na świat taki, jaki mamy. Boją się tego, co będzie. Boją się tego, że ta sytuacja na świecie jest taka niepewna. Boją się tego, co przyniesie jutro. Boją się katastrofy klimatycznej. Boją się niepokojów na świecie. Tak? Boją się konfliktów.
3: Ale boją się też o pieniądze.
2: Ale boją się zwyczajnie, tak? O codzienne przeżycie, o to, że nie będą mogli zapewnić swoim dzieciom tego idealnego życia. Ale to już nawet abstrahując od tego idealnego życia, ale w ogóle, tak? Że mamy niepewny rynek pracy. Mamy fatalną sytuację mieszkaniową w Polsce. No to naprawdę nie zachęca, tak? Tutaj to trzeba być mocno odważnym i mocno przekonanym do tego, żeby zakłady, żeby powiększać rodzinę, bo to nie jest łatwe. To na pewno nie jest łatwe i wymaga bardzo dużo dobrej organizacji i wymaga też, no nie bójmy się tego, pomocy z zewnątrz, tak? Czy to pomocy rodziny, bliskich, znajomych, ale też instytucji. A na to po pierwsze bardzo trudno liczyć współcześnie, a też ze względu na to, że no właśnie ta na przykład polityka społeczna w Polsce, no zajmuje się tymi takimi naprawdę najbardziej potrzebującymi, jednocześnie zostawiając tych, którzy potrzebują tej pomocy, ale może tak na nie takiej świadczeniowej, tak? Ale właśnie w postaci instytucjonalnej. A z drugiej strony, no cały czas mamy to poczucie, że kurczę, no jak jestem taka niezależna, jak jestem taka samodzielna, no to po co mi ci inni, tak? No to jest jakaś porażka, jeżeli ja sobie sama nie poradzę. Nie? Więc lepiej w ogóle z tego zrezygnować, nie podchodzić, niż potem właśnie mieć problemy związane z tym, że nie radzimy sobie w sytuacji. I mamy wypalenie rodzicielskie, wypalenie zawodowe i jesteśmy bardzo sfrustrowani, niezadowoleni.
3: Czasy się zmieniły, ale żyjemy tu i teraz i to, co dzieje się dziś wśród młodych osób, być może te starsze pokolenia zaskakiwać, może złościć, ale warto się przyjrzeć, bo jednak w czymś, co tym starszym może wydawać się nieodpowiedzialnością, jest tak naprawdę przejawem wielkiej odpowiedzialności za siebie i za innych.
2: Zdecydowanie tak. Na to na pewno trzeba spojrzeć z troską raczej niż z niezadowoleniem i też z takim podziwem. Tak? A z drugiej strony też na pewno trzeba spojrzeć z olbrzymim podziwem na tych, którzy się na to decydują. No bo jednak ta słynna szklanka wody na starość to będzie szklanka wody dla nas wszystkich. tak? Bo jakby to ci, którzy decydują się w tym momencie właśnie na to, żeby właśnie zakładać rodziny, powiększać, mieć dzieci, wychowywać je, kształcić je, socjalizować do bycia nowymi członkami społeczeństwa. No to jest olbrzymia odpowiedzialność i jakby na ich barkach będzie spoczywało to, żeby zadbać o te starzejące się społeczeństwa, więc tutaj też jak najbardziej powinniśmy przychylać niemalże nieba takim osobom, no bo obie te postawy tak naprawdę no świadczą o dojrzałości i odpowiedzialności.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: A moim gościem w programie Miasto Młodości była socjolożka Anna Kokocińska, Beata Korzeniowska. Cześć!
0: Wrocław. Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
4: Znajdujemy się na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Naszą gościnią jest dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Będziemy rozmawiać o efektywnej nauce, o tym, jak te nowe technologie wykorzystywać w efektywnej nauce. No to w takim razie zacznijmy od tego, jak w ogóle uniwersytety w Polsce, skupimy się na tym, na którym się znajdujemy, jak Uniwersytet SWPS dla przykładu w Poznaniu podchodzi do sztucznej inteligencji. Jakie są normy, jakie założenia przyjęła uczelnia?
3: Kiedy pojawił się czat GPT, no to oczywiście jako uczelnia też musieliśmy się nad tym pochylić. Przyglądaliśmy się temu, jakie jest podejście też na świecie. Obserwowaliśmy, jak inne uczelnie zachodnie podchodzą do możliwości wykorzystania czatu GPT czy innych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję w nauczaniu i na bazie tego opracowaliśmy własne rekomendacje. Czyli wyszliśmy od takiego założenia, że no największym błędem, jaki moglibyśmy popełnić, to zakazać studentom wykorzystywania tych narzędzi. Dlatego, że jak oni skończą te studia, no to pracodawcy będą od nich oczekiwać, że oni mają kompetencje w zakresie wykorzystywania i stosowania tych metod. Natomiast problem, jaki mają wszystkie uczelnie, nie tylko nasza, to jest taki, że programy studiów, czy też nawet na niższych etapach edukacji programy nauczania obejmują wciąż różne efekty uczenia się, czyli to, z czym my musimy wypuścić absolwenta danego kierunku studiów czy danego poziomu nauczania, które dzisiaj te efekty już niekoniecznie muszą być możliwe do tego, żeby zweryfikować ich osiągnięcie, no właśnie ze względu na to, że pojawiły się narzędzia, które studenci mogą wykorzystać, no i wtedy nie są autorami, nie samodzielnie dany efekt osiągnęli, no bo po prostu użyli do tego narzędzia. Więc tu jest jakby taki problem. I to, jak my teraz do tego podchodzimy jako Uniwersytet SWPS, tak jak wspomniałam, za cel wzięliśmy sobie nauczanie studentów wykorzystywania narzędzi AI, więc na razie opracowaliśmy rekomendacje wykorzystania tego typu narzędzi w procesie edukacyjnym. Te rekomendacje sprowadzają się do tego, że biorąc pod uwagę to, jakie my teraz mamy programy nauczania, jakie teraz efekty uczenia się mamy, które studenci powinni osiągnąć. Wykładowca określa zakres wykorzystania tych narzędzi i jednak stawiamy na uczciwość i otwartość. Czyli prosimy też studentów, żeby jednak na razie informowali o tym w danych pracach, że wykorzystali narzędzie, wpisują nazwę w celu takim i takim. I kolejna ważna rzecz, że zweryfikowali to, co narzędzie im wygenerowało, poprawili i biorą pełną odpowiedzialność za tę treść. I tutaj chodziło nam też o to, żeby nie było takiej sytuacji, że będzie jakiś błąd merytoryczny w pracy, albo będzie plagiat w pracy, a studenci powiedzą, ale to nie ja, to chat GPT splagiatował bądź napisał z błędem. Więc chodziło nam o to, że wykorzystujesz to narzędzie ok, ale po pierwsze, no jednak poinformuj nas o tym. To będziemy myśleć przyszłościowo, czy to informowanie jest konieczne, czy nie. W tym pierwszym okresie stwierdziliśmy, że wolimy o tym wiedzieć. No ale weź za to odpowiedzialność, bo to, co szybko się okazało, że chat GPT na przykład zmyśla bibliografię, czyli on potrafi napisać fragment jakiejś pracy, podać do tego, czy pozycje bibliografii, ale one wszystkie potrafią być zmyślone, czyli nie ma takich pozycji literatury na świecie. Chat GPT sobie je wymyślił, no więc chcemy, żeby studenci potrafili wykorzystywać te narzędzia, ale weryfikując też ich treść, a nie po prostu robili kopiuj i wklej i ufali wszystkiemu, co te narzędzia im generuje.
4: A rzeczywiście wykładowcy, w tym pani, zauważają państwo, że studenci bez przemyślenia używają chociażby czata GPT, kopiując, wklejając przyklejając do swoich prac.
3: Zdarzało się, bo właśnie to, że nagle się pojawiała literatura wymyślona, nieistniejąca, było takim jakby dowodem na to, że to się może zdarzać, więc też ich bardzo uczymy, żeby jednak weryfikowali te treści. Więc wracając do tego, do podejścia uczelni, no to my jesteśmy

0: u studentów poprzez właśnie wprowadzenie efektów dotyczących umiejętności korzystania z narzędzi AI, a dwa, no przy okazji weryfikujemy, czy są w tych programach jakieś takie efekty, które należałoby wyeliminować bądź zmodyfikować, no bo one teraz już nie przystają. No bo jakbyśmy się cofnęli wstecz i sobie popatrzyli na to, że dawniej weryfikowaliśmy, czy nie wiem, czy studenci potrafią pisać poprawnie ortograficznie. No dzisiaj tego nie robimy, no bo każdy edytor tekstu poprawia błędy ortograficzne, prawda? No więc analogicznie trzeba też podejść do narzędzi AI. No ale skoro to ma być tak, że my jakby zmierzamy w tym kierunku, żeby uczyć studentów etycznego i rzetelnego wykorzystywania tych narzędzi, czyli żeby oni umieli zweryfikować też to, co te narzędzia dostarczają, to najpierw musimy zacząć od kadry, no bo kadra też się musi tego nauczyć. No więc kładziemy też bardzo duży nacisk na to, żeby najpierw nauczyć kadrę w ogóle wykorzystywania tych narzędzi, a dwa, nauczyć też, jak uczyć studentów stosowania tego w praktyce w związku z zawodem, do którego ich przygotowujemy na określonym kierunku studiów.
1: Na Pani zajęciach już pojawiają się zadania, ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji?
0: Tak, pojawiają się, może nie na moich stricte, bo ja akurat głównie prowadzę wykłady, ale oczywiście na ćwiczeniach różnych staramy się to wprowadzać do programów studiów, czyli wręcz studenci dostają takie zadanie, że mają użyć jakiegoś narzędzia opartego na AI, wygenerować jakiś tekst, a następnie go w jakiś tam sposób poprawić albo ocenić, napisać właśnie, co tam jest źle, czyli też takiego krytycznego podejścia uczymy ich do tego, bądź też no, wykorzystujemy to już do konkretnych zadań, czyli na przykład jest taki przedmiot psychometria, gdzie studenci uczą się, jak budować, konstruować narzędzia, które mierzą jakąś cechę, jakąś zdolność, no i te pozycje testowe na przykład generują za pomocą sztucznej inteligencji.
1: A czy uczelnia już ma takie narzędzia, dysponuje takimi narzędziami, które mogłyby je powiedzieć, który fragment na przykład pracy magisterskiej został napisany przez sztuczną inteligencję?
0: Narzędzia, które do tej pory występują gdzieś na rynku, które weryfikują to, czy dany tekst został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy nie, one nie są niestety rzetelne. Więc one się mylą też. Dlatego każda praca dyplomowa na przykład, tak, praca magisterska czy praca licencjacka, ona jakby jest zawsze weryfikowana pod kątem wykrycia plagiatu ewentualnego w tej pracy, natomiast nie weryfikujemy póki co pod kątem użycia narzędzi AI, no bo te narzędzia, które są, one po prostu nie są wiarygodne, tak, żebyśmy mogli ze 100% pewnością stwierdzić, że student nie jest autorem tego tekstu. Poza tym ja myślę sobie też, że przyszłościowo my chyba będziemy dążyć do tego, że no żeby właśnie tego nie bronić, tak? Bo teraz jak my to wykrywamy? Wykrywamy czasami w bardzo prosty sposób, że nagle jakiś jeden akapit różni się całkowicie stylem. I teraz jeżeli tak jest, no to znaczy, że student nieumiejętnie tego użył, tak? No bo to nie chodzi o to, żeby nie używać absolutnie do niczego, bo tak jak powiedziałam, no musimy nauczyć się z tym żyć i nauczyć się tego wykorzystywać w pracy zawodowej, no bo ma nam to ułatwić życie, a nie robić z nas jakichś oszustów, bo nie możemy w ten sposób na to patrzeć. Natomiast no właśnie kluczowe tutaj jest to, żeby te narzędzia umieć wykorzystywać we właściwy sposób.
1: A studenci, czy również rozmawiała Pani z nimi o tym, w jaki sposób te narzędzia pomagają im w nauce, w jaki sposób wykorzystują te dobrodziejstwa sztucznej inteligencji?
0: Studenci właśnie wykorzystują już do tego, do usprawniania procesu uczenia się, więc robią sobie notatki, na przykład ChatGPT robi im streszczenia różnych obszernych materiałów, wypisuje im najważniejsze rzeczy, więc w ten sposób wykorzystują, myślę, w dużo większym zakresie niż faktycznie do pisania jakichś prac, bo oni sami też czasami mówią, że ten chat pisze bzdury, więc też to wyłapują.
1: No to mówiąc już o pisaniu, to wróćmy do tych starych metod uczenia się, no bo tak, sztuczna inteligencja może nam pomóc właśnie robiąc notatki, właśnie przygotowując fiszki, z których później będziemy się uczyć. A czy takie odręcznie napisane fiszki nie sprawią, że nauczymy się czegoś szybciej?
0: Sprawią. No bo możemy zrobić tak. Możemy, na przykład, możemy siedzieć na wykładzie, robić sami notatki z tego wykładu, albo nagrać sobie ten wykład, no bo mamy technologię, nawet komórką możemy nagrać ten wykład, tak?
1: No i na dodatek później technologia sprawi, że ten głos od razu nam się napisze.

0: mówią, że mówię za szybko, więc nie byliby w stanie, choćby nawet pisali bardzo, bardzo szybko. Więc robienie własnych notatek, jeżeli ja sobie uczę się czegoś i zrobię teraz sama z tego notatkę, czy to przy użyciu komputera, czy odręcznie, to zapamiętam z tego więcej, niż jak poproszę ChatGPT, żeby mi to streścił, no bo wtedy ja już żadnego wysiłku w to nie wkładam, a tak to nie tylko po to, że ja użyję później tej notatki i do powtarzania i ona mi w tym pomoże, ale już podczas jej robienia już się czegoś uczę, tak? Więc jednak tutaj stara metoda będzie skuteczniejsza.
1: Czyli ten wysiłek. Również jest taka aplikacja Notebook LM, która może nam stworzyć podcast z notatek, które tam właśnie wsadzimy. No ale znowu, czy samo przesłuchanie takiego podcastu, który został stworzony na bazie jakichś informacji, sprawi, że szybko tę wiedzę przyswoimy?
0: Jeżeli będziemy mieć notatkę, czyli mamy tekst pisany, bo możemy go tam przeczytać kilka razy, możemy go sobie powtórzyć. Jeżeli dodatkowo będziemy mieć podcast, czyli jakby inny kanał przekazu informacji, no bo tym razem słuchowy, to zapamiętamy lepiej, dlatego że im więcej też kanałów sensorycznych użyjemy, tym zapamiętamy więcej, więc tu mamy wzrokowy tekst, tu mamy słuchowo odtworzony materiał, więc jak najbardziej. To też jest jakby kolejny sposób przetworzenia informacji i przy użyciu innego kanału sensorycznego.
1: Najczęściej ucząc się, no właśnie, trzymając się tematu nowych technologii, przebywamy w bardzo bliskich kontaktach z ekranem. W jaki sposób to może wpłynąć na naukę? Czy może zbyt długie ślęczenie przed ekranem spowolnić tę naukę?
0: No na pewno nie będzie dobrze to działało na nasz wzrok, czego już sama doświadczam coraz częściej, więc no konieczne było zrobienie przerw. To przede wszystkim nam właśnie wzrok popsuje, no bo cały czas jednak mamy na krótką odległość ten wzrok nastawiony, więc trzeba by było co jakiś czas zrobić przerwę i gdzieś starać się choćby przez okno popatrzeć w dal. I to jest na pewno dla naszego wzroku ważne. Natomiast jeżeli chodzi o samo uczenie się, no to tutaj znowu mamy to, że jeżeli za długo tego czasu poświęcimy, czyli w tym czasie tak zwanym skomasowanym, no to nie będzie to już efektywne. Powinniśmy robić przerwy w nauce, czyli sobie robić przerwę, nie wiem, co 40 minut, nie dłużej starać się te odcinki uczenia się nie robić dłuższych niż 40 minut, po 40 minutach czy po pół godziny zrobić sobie przerwę, przez chwilę wstać, poruszać się, zrobić przysiad, popatrzeć przez okno w dal i znowu spróbować wrócić do tej nauki, więc to jest ważne.
1: Ale to nieważne, czy wpatrujemy się godzinami w książkę czy w ekran, efekty mogą być podobne.
0: Pewnie będą podobne, no też te ekrany teraz się zmieniły niż były kiedyś, one mają różne osłony zabezpieczające, więc też w mniejszym stopniu negatywnie oddziałują na nas, chociaż no być może to promieniowanie zawsze jakieś jest, więc pewnie książka mniejszą tutaj nam krzywdę wyrządzi.
1: Podsumowując, jeśli zbierzemy te informacje dotyczące sztucznej inteligencji, nowych technologii, to jednak no nie są one takim złem, jeśli chodzi o naukę, wręcz przeciwnie, mogą nam naprawdę pomóc przyspieszyć ten cały proces nauczania.
0: Oczywiście tak, absolutnie nie możemy patrzeć jako to jest, że jakoś zło, jeśli student użyje, no to jest oszustem i tak dalej. To jest bardzo, bardzo błędne myślenie, no te narzędzia mają nam pomóc i pomagają zarówno przygotować prowadzone zajęcia, jeśli patrzymy z perspektywy osoby nauczającej, jak i nauczyć się z perspektywy osoby uczącej. Tak jak już mówiłam, możemy je właśnie wykorzystywać do tego, żeby sprawdzać, czy już się nauczyliśmy. Są wręcz takie aplikacje oparte na koncepcji uczenia maszynowego, czyli one nam dostosowują poziom prezentowanego materiału, tempo uczenia do naszych możliwości i do tego, w jaki sposób my już rozumiemy materiał, czyli analizują, na które zadania odpowiadamy dobrze, na które źle, nam personalizują bardzo ścieżkę nauczania. To ja jestem tym zachwycona w kontekście uczenia się, jakie mamy teraz możliwości. Nie możemy patrzeć na to jako coś negatywnego, tylko raczej zastanowić się, na ile nasze systemy edukacji nadążają za rozwojem technologii i raczej powinniśmy się starać modyfikować programy nauczania, aby były adekwatne do tego, co technologia nam oferuje.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław. Na 97,8 FM.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.